ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

ty drogę swą znasz. Ty zdołasz ból każdy pocieszyć, rozjaśnisz odwieczny nasz przećwicz.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z tym?

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: jestem.
1: Zakochaj się.

Monsieur dam, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Czy nie zechciałaby pani do mnie wstąpić? Mam wspaniały zbiór motyli.

0: dzisiejszych dam. Ja rozumiem sam, nie mam już szans, madam.
1: Ale między nami mówiąc, pan mi się nawet podoba. Gdyby pan miał poważne zamiary, gdyby chciał się pan ze mną ożenić.
0: To się na to nabra.

babci z wiary i tak powtarzał wciąż. Kto się na to nabrać da? Kto się na to złapać da? Co innego raz, ale cały czas nie dla mnie to ma dać. Co innego raz, ale cały czas nie

0: Marianna z bijącym sercem.
1: Marianna.
0: Marianna. Biegnie znów nad morze.
1: Marianna.
0: Marianna ze swoim chłopcem. Marianna.
2: Radio Pogoda. Tak gramy przez cały dzień.

0: I ani ona była jedna, jedyna, ani drugiej takiej mieć nie będę już.
1: Odeprzeć głowę rękami obiema, na siebie patrzeć chwilę tak jak obcy widz. O co chodzi, żeby

Karol Strasburger. Witam Państwa, miło, że jestem dziś z Państwem. Radio Pogoda gra świetną muzykę, jest radiem, którego słucham, więc gorąco Państwa wszystkich pozdrawiam.

0: to promocje.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
4: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, dziś poniedziałek. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
5: Nie będzie końca wojny w Ukrainie przed zimą, mimo weekendowych rozmów. Przedłużające się przesłuchanie kolejnego zatrzymanego w sprawie zonda krypto. Nasze siatkarki tuż za podium Mistrzostw Europy.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
4: Michał Pierzchała, dzień dobry.
5: Dzień dobry. Rozmowy Ukraina-USA udane, ale koniec wojny daleko. W Kijowie wieczorem zakończyło się spotkanie ukraińskiego prezydenta ze specjalnymi negocjatorami Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, którzy dzień wcześniej w sobotę odwiedzili Moskwę, gdzie na Kremlu rozmawiali z Putinem. Nie ma szansy na pokój przed zimą, przekazał wieczorem ukraiński prezydent, a to dlatego, że Putin zapowiedział, że usiądzie do rozmów, jeśli Ukraina wycofa się ze swoich pozycji i odda Rosji ziemię leżące na wschodzie kraju. Doradca Putina Jurij Uszakow przekazał, że w sobotę rosyjska strona jasno przedstawiła swoje stanowisko.
6: Strona rosyjska przedstawiła jasną i kompleksową ocenę sytuacji, jaka rozwija się podczas specjalnej operacji wojskowej. W szczególności odnotowała wymierne sukcesy. Armii rosyjskiej wyraziła też pewność osiągnięcia wyznaczonych celów i oczywiście podkreśliła potrzebę wyeliminowania wszystkich pierwotnych przyczyn konfliktu.
5: Po weekendowej misji Amerykanów pozostała więc wola kolejnych spotkań. Termin i miejsce trójstronnych rozmów ma zostać ustalone w najbliższym czasie. Zapewne także dzisiaj prokuratorzy będą przesłuchiwać zatrzymanego w sobotę w sprawie zonda krypto Romana Rzet. Mężczyzna wczoraj późnym popołudniem został doprowadzony do katowickiej prokuratury i tam rozpoczęły się przesłuchania. To wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekonywał, że przesłuchania trwają długo, co oznacza, że zatrzymany chce współpracować ze śledczymi. Dodał, że z reguły, gdy ktoś odmawia składania wyjaśnień, to czynności kończą się bardzo szybko. Turczynki obroniły tytuł siatkarskich mistrzyni Europy. W finale w Stambule pokonały po zaciętym boju Włoszki 3-2. Biało-czerwone kończą Mistrzostwa Europy bez medalu. Wczoraj w meczu o brązowy krążek uległy Serbkom 1-3 i ostatecznie zakończyły turniej na czwartym miejscu, czyli tuż za podium. W grze tenisowej pozostaje Iga Świątek, która awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Polka po wygranej z Czeszką Marii Buskową była zadowolona i zmęczona.
7: Każda piłka dosłownie miała znaczenie i dużo było gemów na przewagi. Dużo było takich gemów, gdzie nagle jedna z nas prowadziła, ale później gem się robił wyrównany. Po prostu to było wymagające. No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym. Cały czas trzeba było walczyć.
5: O ćwierćfinał Iga Świątek powalczy po dniu przerwy. Dzisiaj z Chinką Jiweng Zheng. Początek o 17.30 polskiego czasu.
4: Trzymamy kciuki oczywiście, a naszym siatkorkom serdecznie gratulujemy i dziękujemy przede wszystkim, bo to były naprawdę emocjonujące spotkania i dały nam panie dużo radości.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
8: Urszula Salamon, dzień dobry. Aktualnie warunki do jazdy w Gdańsku są bardzo dobre. Jeśli chodzi o ruch, to obecnie nie jest duży. Chwilę możecie poczekać na Alei Armii Krajowej. Zwiększa się też ruch na Alei Zwycięstwa. Na razie jednak wszędzie dojedziecie na czas.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
9: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Pogoda w Gdańsku.
8: Obecnie termometry w Gdańsku wskazują 12 stopni. Temperatura będzie powoli rosnąć, maksymalnie do 22. Będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Według synoptyków padać nie powinno. Jutro też nie spodziewajcie się deszczu. We wtorek ma też być znacznie cieplej. Obecnie ciśnienie jest wysokie, a wiatr umiarkowany.
1: Radio Pogoda.
9: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Pogodny poranek, Radia Pogoda.
4: 4 po 6, dzień dobry, Asia Kruk. Dzisiaj poniedziałek, 7 dzień września, 250 dzień roku, do końca roku 115 dni i do końca lata 15. Słońce zaczęło wstawać o 5.57, zajdzie 10 minut po 19. Dzień będzie krótszy od najdłuższego, o 3 godziny i 34 minuty. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. I miałam okazję sprawdzić, co to znaczy to czyste powietrze i błękitne, czyste niebo, powietrze jak umyte, przewiane w ostatni weekend w Sopocie. I tak sobie pomyślałam, jejku, żeby tak na co dzień mieć wszędzie takie czyściutkie, przewiane powietrze. A trochę Państwo zazdroszczę, jeśli mogą tam Państwo przebywać tak na co dzień. Naprawdę, przepięknie. I ładnie pachnie. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za chwilę przegląd porannej prasy od Michała Pieszchały dla Państwa. A my dzisiaj dzień zaczynamy, no od kawy oczywiście, ale też od śniadania, na śniadanie rogaliki, na śniadanie muzyczne Cezary Fabiński.

0: pogodnym poranku Radia Pogoda. Zaraz będzie Janusz Laskowski. A teraz 11,5 minuty po 6 w pogodnym poranku Radia Pogoda. Przegląd porannej prasy. Michale.
1: Dzisiaj po jaką gazetę bym nie sięgnął, to jeden temat się powtarza na pierwszych stronach, czyli zonda krypto. Mhm. I na przykład w Gazecie Wyborczej partia zonda krypto, taki jest tytuł tego artykułu. O. W polskiej polityce działa partia zonda krypto. Dla dobra państwa te powiązania trzeba wyjaśnić do samego spodu, nawet jeśli, i tu jest takie określenie, zonda posłowie znowu będą szczekać. To nawiązanie do tego, co w ubiegłym tygodniu działo się w Sejmie. Rzeczywiście jedna z posłanek szczekała. Tak było w Sejmie.
0: Nie będziemy nawet tego komentować, bo już zostało skomentowane z lewa, prawa i ze środka.
1: Dokładnie tak.
0: Natomiast jak ja jeszcze raz usłyszę, że coś do spodu będzie wyjaśnione, to też się wnerwię.
1: W fakcie na pierwszej stronie premier Donald Tusk i minister sprawiedliwości były Zbigniew Ziobro na pierwszej stronie, podobnie zresztą w Super Ekspresie. To w kontekście tego, że według zeznań świadków Ziobro miał obiecać korzystne rozwiązania dla twórców zonda krypto i o tym fakty pisze w Super Ekspresie. Ziobro wziął prawie 500 000 od aferzysty. Taka informacja.
0: To nie także za dużo w sumie.
1: Tak myślisz? No. Dobrze.
0: Takie pieniądze się tam przewalały.
1: W każdym razie zonda krypto dzisiaj w większości gazet i na szczęście są także inne tematy. I to jakie, drodzy państwo? Bo w Super Ekspresie w środku numeru informacje o tym, że i to akurat mogę przemilczeć, jesień za pasem, ale dalej. Zaczęło się więc dyniowe szaleństwo. Dynie piętrzą się, no tak właśnie z tego wynika, piętrzą się na targowiskach, zalotnie prężą się na straganach ustawionych przy drogach i tłoczą tysiącami na specjalistycznych farmach. I jedna rzecz mnie w tym artykule zaskoczyła, że można napić się dyniowej kawy.
0: O,
1: nigdy nie piłem.
0: Ja też nie.
1: Jak smakuje? Znaczy, no, domyślam się, że dynią, ale...
0: Ja nie też wiem. Jestem ciekawa, też pojęcia. Nigdy nie piłam.
1: To jest coś, co będę chciał w tym roku odkryć.
0: To ja zapraszam.
1: Bo wiesz, ciasto dyniowe, to
0: oczywiście.
1: Pospolite, no, co roku, wiadomo, i też będzie.
0: Razem sobie na tę kawkę pójdziemy, bo ja też nigdy nie piłam. Dobra, Michale?
1: Tak, no jesteśmy umówieni.
0: No to jesteśmy umówieni, nie tylko dynie się piętrzą.
1: Ale jesienią, czy jeszcze
0: nie,
1: latem?
0: No, jesienią już, zostawmy to sobie na jesień może. Natomiast jest też mnóstwo grzybów. Państwo nam przysyłają zdjęcia swoich grzybowych zbiorów zewsząd. Nawet trudno mi powiedzieć, gdzie, bo te grzyby są chyba wszędzie. Jeżeli państwo byli w ostatni weekend na grzybach i plony są naprawdę spore, proszę zatelefonować do radia.

0: Prawie 20 minut po 6:00, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wszyscy już kawę mają?
1: Ja mam.
0: Wszyscy, czarną albo białą, ale bez syropu z dyniowego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Urodzaj na dynie w tym roku.
1: Wiesz, powiedziałaś za dużo syropu dyniowego, to była kawa dyniowa. Nie wiem, czy to się składa z normalnej kawy i trochę syropu, a może, nie wiem, to jest jakaś
0: właśnie,
1: zboże.
0: Nie, właśnie sprawdziłam. Taka najpopularniejsza sieciowa kawiarnia, która właśnie taką kawę jesienią sprzedaje, to ta kawa składa się z kawy, jakiegoś tam mleka i syropu dyniowego i w takiej średniej kawce tego syropu dyniowego jest tyle, że dostarcza razem z tym syropem dyniowym 5 łyżek cukru, a na to jeszcze idzie dodatkowy syrop i bita śmietana.
1: A ile to kalorii?
0: Prawie 400 w takiej średniej kawce. Więc ja nie wiem, no przemyślimy to jeszcze w każdym razie.
1: Jak pączek.
0: Albo
1: schabowy.
0: Nie, ja wolę pączka.
1: Jak schabowego.
0: No dobrze. W każdym razie przemyślimy sobie jeszcze tę kawę w kawiarni, ale może sami sobie zrobimy syrop dyniowy, będziemy drążyć, proszę państwa. No chyba, że państwo mają jakieś pomysły. Zapraszam.
1: Drążyć to bardzo dobre słowo, jeśli chodzi o dynię.
0: 22 444 4004. Radio

0: Rębiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
4: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777-100-100.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
2: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
3: Została ostatnia reklama.
4: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
5: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
4: Niemożliwe.
5: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
4: Pierwsza klasa.
5: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
6: Reklama.

0: Jest 6:31, słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Mamy zaproszenie na kawę, ale o tym za chwilę, bo teraz ważne rzeczy, o czym dzisiaj będzie mowa, Michał, w wiadomościach.
1: No, nasi reporterzy na pewno będą Państwa informować o przesłuchaniu w prokuraturze w Katowicach. To kolejny dzień właściwie przesłuchania Romana Rzety, zatrzymanego w sprawie Zonda Krypto. To jest nowa osoba, co powie, a że mówi, to wiemy, no bo to przesłuchanie właśnie przeciąga się. Wczoraj był przesłuchiwany i dzisiaj będzie i jeszcze. Ten temat więc pojawi się u nas w wiadomościach. Z innych tematów politycznych, w Warszawie Prawo i Sprawiedliwość zaprezentuje swój plan programowy na najbliższe miesiące. Zobaczymy, będziemy obserwować. Wybory w Niemczech w wiadomościach także. Tutaj przypomnę, o tym mówimy w wiadomościach. 44% zdobyła AfD, partia skrajnie prawicowa, antyeuropejska i prorosyjska. Z tematów sportowych, Iga Świątek w popołudniowym meczu z mistrzynią olimpijską Chinką Chiwen Zheng stanie przed szansą awansu do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open w Nowym Jorku. Będziemy ten mecz oczywiście śledzić i Państwu relacjonować.
0: Zapraszamy serdecznie. Najbliższe wiadomości za 28 minut, a już teraz Krystyna Giżowska i Złote Obrączki.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Przed momentem usłyszeli Państwo piękną piosenkę Złote Obrączki Krystyny Giżowskiej, a w najbliższym czasie usłyszą Państwo mnóstwo najpiękniejszych melodii Krystyny Giżowskiej, tych, które wykonuje lub wykonywała ona, a także tych, które bardzo lubi i sobie ceni, ponieważ od dzisiaj zaczynamy po godzinie 15:30 najpiękniejsze melodie właśnie Krystyny Giżowskiej i to ta gwiazda będzie opowiadać Monice Tarce o wybranych przez siebie najpiękniejszych melodiach. To na tej płaszczyźnie radiowej, a gdyby Państwo chcieli zobaczyć, jak się miewa, jak wygląda i jak przebiega życie pani Krystyny Giżowskiej, naszej świetnej gwiazdy, to polecamy gorąco media społecznościowe i stronę www.radiopogoda.pl. Dlatego właśnie, że właśnie od dziś będzie się tam pojawiać mnóstwo archiwalnych zdjęć z prywatnego archiwum artystki. Dotarliśmy do niego. To znaczy nam po prostu pani Krystyna to udostępniła, a my udostępniamy dalej Państwu, tak żeby wszyscy cieszyli się no właśnie takimi obrazkami. No ale radio jest najważniejsze. Od dzisiaj o 15:30 najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Miszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Magazyny z pyłem, biura z rozlaną kawą, hale ze śladami opon i smarów. O tak, wiesz jak to wygląda.
3: Przyjdź do salonów Klinus.pl i zobacz specjalistyczne szorowarki Kelcher do czyszczenia posadzek. Pokażemy niezawodne rozwiązania i środki chemiczne, które najlepiej sprawdzają się u naszych klientów. Klinus.pl, największy autoryzowany dealer Kelcher w północnej Polsce. Fachowe doradztwo, sprawny serwis, dostępność od ręki.
2: Salony Klinus.pl, Gdynia, ulica Hutnicza 11H, Starogard Gdański, ulica Iwaszkiewicza 15.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Została ostatnia reklama.
9: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka z wysoka.
10: 17 pięter i taki widok z okna to unikat na zaspie.
9: Zaspa Wysoko, nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
11: Sprawia osiedle Zaspa Wysoko tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa. Dni otwarte i specjalne ceny tylko od 10 do 12 września.
9: To pierwszy ten mieszka.
11: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
9: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
0: Reklama.
8: Drogowskaz, Radia Pogoda.
12: Trwa remont fragmentu obwodnicy Trójmiasta. Prace są prowadzone na drodze ekspresowej S6 między węzłami Gdańsk-Owczarnia i Gdańsk-Lotnisko oraz Gdańsk-Południe i Rusocin. Są realizowane połówkowo. Zapewniona jest przejezdność jednym pasem jezdni. Utrudnienia potrwają do połowy października.
8: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, Halina Frąckowia, którą Państwo zobaczą na żywo, jeśli wybiorą się Państwo na rozpoczęcie wrocławskich Dni Seniora na wrocławski rynek już 18 września. Bardzo serdecznie zapraszamy, my też tam będziemy i będziemy mieć robić dla Państwa, urządzać potańcówkę z nagrodami. Polecamy. Natomiast dzisiaj od samego rana o dyniowej kawie sobie rozmawiamy. No i doszliśmy do wniosku, znaczy sprawdziliśmy w internecie.
1: Co to jest w ogóle dyniowa kawa?
0: No więc ona jest syropem dyniowym, który w kawiarniach jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo słodki i bardzo kaloryczny. A tutaj proszę, zaproszonko. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani Asiu, panie Michale.
1: Dzień dobry.
2: Co do kawy, zapraszamy do Lokomotywy Białej w Nowej Rudzie. Wszystkie kawy świata, jaką pan se, panie Michale, zażyczy. Z orzechów, z żołędzi. Jaką inę tylko smak pan sobie zażyczy. Zapraszamy. Jacek z Nowej Rudy.
0: Dziękujemy bardzo, panie Jacku. Piłbyś z żołędzi kawę?
1: No tak. Mhm. Tylko wiesz, teraz taka ochota, mam taką ochotę na spróbowanie tego wszystkiego. Ja nie wiem, jak to pogodzić. Jak już do pana dojadę, panie Jacku, to boję się, że tak z tydzień musiałbym zostać.
0: Byłam kiedyś w Lokomotywie w Nowej Rudzie. Polecam rozmowę z właścicielem i serdecznie pozdrawiam. Panie Jacku, jak pan tam wpadnie, to proszę gorąco pozdrowić od Radia Pogoda. Arcy ciekawy człowiek, a kawę z żołędzi to robiła moja babcia także.

0: Joda Sen. Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 4 minuty.
1: Nawet 7. W rytm trafiłaś, wiesz?
0: A tak starałam się, to dziękuję, wyszło mi.
1: No, naprawdę.
0: Za chwilę wiadomości, Michale.
1: O niezwykłej atrakcji turystycznej będę mówił, jaka powstaje w Pucku. No, jest jedyna w swoim rodzaju. Proszę posłuchać wiadomości.
0: Dobra, bardzo chętnie, oczywiście. Natomiast po godzinie 7 będziemy zaglądać do kalendarza, a po 8 będziemy mieć szybką piątkę, ale w tym tygodniu szybka piątka jest wyjątkowa. Przede wszystkim powinni się Państwo do niej zgłaszać tylko i wyłącznie przez stronę internetową www.radiopogoda.pl. O co tam chodzi, będziemy mówić, ale też proszę już zajrzeć.
2: Radio Pogoda.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: Wysoko. Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka. Z wysoka.
3: 17 pięter i taki widok z okna. To unikat na zaspie.
2: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
4: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa. Dni otwarte i specjalne ceny tylko od 10 do 12 września.
2: To pierwszy ten mieszka.
4: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
2: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage.
7: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
8: Reklama.
9: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. Piotr Szczepanik wyśpiewa Puste koperty na przykład. A teraz wiadomości.
10: Przytłaczające zwycięstwo partii AfD w Niemczech. Premier Tusk komentuje, padają słowa o idiotach i zdrajcach. 3-letni chłopiec wsiadł do auta rodziców i odjechał. Puck buduje łucię słowiańską. Jednostka będzie wykonywać rejsy po zatoce. Trzeba będzie samemu wiosłować.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
9: Michał Pierzchała.
10: Skrajnie prawicowa, antyeuropejska i prorosyjska partia AfD zdobyła prawie 44% głosów we wczorajszych wyborach do niemieckiego parlamentu związkowego w Saksonii i Anhalcie. To deklasacja konkurencji, choć do samodzielnej większości brakuje kilku mandatów. Program partii zakłada znaczne ograniczenie imigracji do Niemiec, zmniejszenie kompetencji Unii i normalizację stosunków z Rosją. Tomasz Orchowski.
12: To rekordowy wynik AfD, która uzyskała ponad 2 razy więcej głosów niż w wyborach 5 lat temu. Wszystko to przy znacznie wyższej frekwencji, która wyniosła prawie 80%. To historyczny, sensacyjny wynik naszych kolegów tutaj w Saksonii-Anhalcie. To zresztą najlepszy rezultat, jaki jakakolwiek partia kiedykolwiek osiągnęła w tym landzie. Jesteśmy dumni z partii i zwłaszcza Ulricha Zygmunta, który przeprowadził znakomitą kampanię. Cieszyła się w telewizji ZDF jedna z przewodniczących AfD, Alice Weidel.
10: W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Trochę ich się nazbierało w konfederacjach i PiSie. To komentarz premiera Donalda Tuska. Prokuratura w Katowicach będzie dzisiaj kontynuować przesłuchanie wspólnika założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Roman Rzet został zatrzymany w sobotę, a przesłuchiwany był już wczoraj. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że wspólnik Sylwestra Suszka chce współpracować z prokuraturą. Roman Rzet to 5. osoba, która jest w rękach wymiaru sprawiedliwości w związku z aferą Zonda Krypto. Śledczy poinformowali, że do jego zatrzymania doszło w związku z uzasadnioną obawą ucieczki, bo mężczyzna planował wyjazd do Chin. 3-letni chłopiec wsiadł do auta rodziców i odjechał. Do tego zdarzenia doszło w Lędzinach na Śląsku. Podróż malucha trwała krótko i skończyła się kolizją ze słupem. Wiadomo, że chwilę wcześniej rodzice zbierali się do wyjścia, kiedy zobaczyli, że ich auto odjeżdża. Chłopiec wziął kluczyki, wsiadł za kierownicę, odbezpieczył pojazd, uruchomił silnik i ruszył. Przejechał około 20 metrów. 3-latkowi nic się nie stało, ale na wszelki wypadek trafił do szpitala na badania. Policja bada teraz, czy mogło dojść do jakiegoś zaniedbania u rodziców. Postępowanie jest prowadzone w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Jedyna w swoim rodzaju atrakcja turystyczna powstaje w Pucku. Władze miasta zamówiły u lokalnego szkutnika replikę średniowiecznej łodzi słowiańskiej. Jednostka będzie wykonywać rejsy po Zatoce Puckiej, w trakcie których uczestnicy będą samodzielnie wiosłować. Tak. tak jak to było przed wiekami. Chcemy, żeby proces budowy łodzi był w pełni jawny, mówi burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska.
8: Będzie to się działo pod namiotem transparentnym, będzie można się tej pracy przyglądać i będzie można w niej uczestniczyć. Czyli będzie można, nie wiem, w jakimś momencie szlifować, będzie można różnych rzeczy wykonywać, więc ja mam nadzieję, że to też to przyglądanie się pracy szkutnika zachęci, żeby ten ginący zawód może ktoś jednak też zaczął wykonywać.
10: Nieopodal Pucka, na dnie Zatoki Puckiej znajdują się pozostałości po średniowiecznej osadzie rybackiej. Są wśród nich m.in. fragmenty łodzi, takich samych jak ta, która już w przyszłym roku będzie mogła wypłynąć w swój pierwszy rejs.
13: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Morska Wita w gdyńskich Leszczynkach.
14: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
15: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polskie siatkarki jednak bez medalu na Mistrzostwach Europy w półfinale przegrały z Włoszkami 1-3, a wczoraj w meczu o brąz również ugrały tylko seta w meczu z Serbkami. Tytuł obroniła Turcja, pokonując w finałowym meczu w Stambule Włochy 3-2. Fantastyczne występy Kimiego Antonellego w domowym wyścigu Formuły 1 Grand Prix Włoch. Lider Mistrzostw Świata wygrał wyścig na torze Monza, choć startował do niego z końca stawki po wymianie silnika. Drugi był jego kolega z Mercedesa George Russell, a trzeci Holender Max Verstappen z Red Bulla.
13: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Południe Wita na południu Gdańska.
14: Drogowskaz, Radia Pogoda.
16: W piątek doszło do awarii kładki pieszej na Ołowiankę. Z tego powodu zawieszono harmonogram jej zwodzenia. Kładka wciąż jest niedostępna dla pieszych aż do odwołania. Kanał żeglugowy pozostaje otwarty, a obecnie na ulicach Gdańska ruch jest umiarkowany. Dużo kierowców przejeżdża Aleją Zwycięstwa.
14: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
16: Przez cały dzień w Gdańsku będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Według synoptyków nie powinno dzisiaj padać. Deszczu nie spodziewajcie się także jutro. We wtorek będzie znacznie cieplej niż dzisiaj. Obecnie termometry wskazują 13 stopni, temperatura wzrośnie maksymalnie do 22. Wiatr jest umiarkowany, ciśnienie mamy wysokie. Takie będzie do końca dnia.
14: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
17: 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa. W poniedziałek 7 września mamy 250 dzień roku. Do końca roku 111 dni, do końca astronomicznego lata 15. No i mamy chłodność na zewnątrz.
9: Prawda? Żeby chłodność tak od razu 10-11 stopni, tak, też się zdziwiłam.
17: 10 stopni, proszę Państwa, także proszę się, zwłaszcza teraz, zwłaszcza rano, ciepło ubrać przed wyjściem.
9: Tak jest, na cebulkę najlepiej, bo później ma być około 20. Ale u nas zawsze gorąco i słonecznie i lato trwa, proszę Państwa. Piotr Szczepanik, puste koperty, za chwilę Ewa Śnieżanka, był taki walc, jest 6,5 minuty po 7.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: A proszę bardzo, świętują Regina i Ryszard. Wszystkiego
2: ale
0: dobrego.
2: Wszystkiego dobrego. Regina, wszystkie Ryśki to fajne chłopy, to wiadomo, ale Regina to jest piękne imię, naprawdę uwielbiam.
0: Takie powiedzonko, Regina czasem przegina.
2: To nie znałam. Czy słucha nas jakaś Regina? Proszę się ustosunkować.
0: Która czasem przegina?
2: To dobre, naprawdę. A co tam w kalendarzu?
0: Rok 1936, 7 września, urodził się Buddy Holly, amerykański piosenkarz, gitarzysta, kompozytor.
2: Bez niego rock and roll by nie istniał i są na to dowody i nawet wiele. Jego styl, jego gra, jego produkowanie utworów muzycznych, bardzo nowoczesne, jak na lata 50., inspirowało takich artystów jak Beatlesi, Beach Boysi, Rolling Stonesi, sam Bob Dylan. Beatlesi podobno nazywali się Beatlesi, dlatego że zespół Buddy'ego Hollego nazywał się Cricketsi, czyli świerszcze, i oni chcieli podobnie, więc nazwali się Żuki.
0: To tego nie wiedziałem.
2: No więc właśnie, za chwilę zagramy zresztą Buddy'ego Hollego z utworem Heartbeat, ale teraz jest jeszcze jedna data. W 1997 roku, czyli 29 lat temu, Zygmunt Heiser zaprzyjaźnił się z Zonkiem. Czyli była premiera teleturnieju Idź na całość. Prawie 30 lat, Zygmuncie. Ty jeszcze to pamiętasz?
0: Nie, oczywiście, że pamiętam. Zonk przyjechał do nas z Niemiec. Myśmy w ogóle wzorowali się na niemieckiej wersji tego amerykańskiego, bo to jest amerykański format programu. Siedzieliśmy w Łodzi parę dni, czekając na rozpoczęcie tych pierwszych nagrań, dlatego że scenografia utkwiła na granicy. Myśmy pierwszą scenografię ściągali z Niemiec, bo Niemcy się tego pozbywali, a oni są oszczędni. W związku z czym, zamiast płacić za utylizację...
2: Niemiec płakał, jak sprzedawał.
0: Tak, to przysłali do nas i pierwsza scenografia to była oryginalna scenografia, która przyjechała do nas. I pierwszy skład pilotowego odcinka to byli żołnierze z jednostki wojskowej. Dlatego, że nikt nie wiedział, co to za program, nikt nie wiedział, o co chodzi. Nasi researcherzy ruszyli na ulicę Łodzi, żeby zapraszać ludzi, a nikt nie chciał przyjść do tego programu. Poszli do akademików, no ale zaraz, to są wakacje, to jest przerwa, bo myśmy latem nagrywali, to jest przerwa wakacyjna. W związku z czym genialny kierownik produkcji wpadł na pomysł, wziął ze sobą, przepraszam, butelczynę, do jednostki wojskowej, przekonał dowódcę, żeby pozwolił chłopakom przebrać się w cywilne ciuchy, no i oni przyjechali. Ja o tym nie wiedziałem. Jak zobaczyłem ten skład, publiczność po prostu szczęka mi opadła, wszyscy na krótko ostrzeżeni, siedzący na baczność. Tak jest!
2: To są piękne wspomnienia, ale to po raz kolejny wychodzi, że jest prawda czasu, prawda ekranu.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

Par, pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki co to nie pije.

zdenerwował się wtedy okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tam.

0: 20 minut po godzinie 7, pogodny poranek w Radiu Pogoda, podczas kiedy ja moczyłam różne tam części ciała w Bałtyku. Zygmunt Heizer, bardzo elegancki, lansował się.
1: Nie lansowałem się, tylko prowadziłem bardzo poważną uroczystość, bardzo ważną, fantastyczną, 40-lecie Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Sochaczewie.
0: Powiesz więcej na ten temat już za chwileczkę. Pogodny poranek.
2: Radio Pogoda.

0: lecą z drzewa.
1: Autopromocja.
2: Radio Pogoda, czyli
3: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
4: Po tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
5: Wspomnienia, które bawią.
6: Popołudnia spędzane na rozmowie.
7: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
8: I wieczory pełne gwiazd.
2: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący. Twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
1: Autopromocja. Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak?
9: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Została ostatnia reklama.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Media Expert. Wyprzedaż.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Godzina 7:30 w tej chwili. Nie wiem, Zygmuncie, gdzie ty masz czapkę i lizak zawiadowcy, ale pewnie zapomniałeś wziąć.
1: Nie dostałem tych atrybutów. Dostałem takiego nosorożca, maskotkę piękną. A wczoraj, tak jak mówiłem, byłem na pięknej uroczystości 40-lecia Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Sochaczewie. Mhm. Historia tej kolejki jest bardzo ciekawa, dlatego że powstała w 1922 roku i 62 lata woziła na jarmarki, do pracy, na uroczystości, do rodziny. No i wreszcie 84 rok, pach, ostatni kurs, zamykamy. No nie, ale są przecież pracownicy, są stacje, są tory, są lokomotywy. Zróbmy muzeum. I tak się stało. I w 86 roku zostało uruchomione to Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Sochaczewie, które działa bardzo prężnie. Piękne lokomotywy, piękne wagony. I oni tam organizują różnego rodzaju, można zwiedzać oczywiście, oglądać, podziwiać, są sale, są wagony, ale organizują wyprawy. I dwie ostatnie wyprawy takie sezonowe do Puszczy Kampinoskiej w najbliższą niedzielę i w kolejną niedzielę. I zachęcam Państwa, okres jest cudowny, początek jesieni.
0: Grzybki.
1: Wybrać się z Sochaczewa do Puszczy Kampinoskiej z przewodnikiem, wrócić do Sochaczewa. W internecie wszystko Państwo znajdą.
0: To tak zwany ostatni gwizdek na takie wyprawy, ale wyglądałeś w tym garniturze przepięknie.

0: Za 22 minuty będzie 8, pogodny poranek w Radiu Pogoda. O kawce sobie dyniowej rozmawiamy tutaj od samego rana, ale taka jest kolej rzeczy, że z tematu na temat kawowy sobie skaczemy, no i było, że kawa z żołędzi. Na ten temat państwo dzwonią.
1: Witam. Moja mama mi opowiadała, że kawę z żołędzi to się piło w czasie wojny, bo innej nie było. A teraz to rarytas. Pozdrawiam, Krystyna.
0: Dziękujemy pani Krystyno. Może nie rarytas, ale ciekawostka niejaka. Poza tym kawa z żołędzi jest bardzo zdrowa, ma mnóstwo
2: Piłaś?
0: Magnezu. Pewnie.
2: A jak się miesza
0: moja
2: żołędzie w kawie?
0: Babcia taką robiła. To się zbiera żołędzie, pali je, wyciąga z tych łupinek właśnie, mieli i z tego robi kawę. I to jest naprawdę bardzo dobre.
2: Prosta sprawa, zimuncie. Normalnie chwila, moment i już masz.
3: Nie, to wiesz, żołędź bez łupinki wygląda troszkę jak ziarno kawy. Ja ci powiem, tak trochę przypomina.
0: Dokładnie tak.
4: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage.
11: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
12: Została ostatnia reklama.
13: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
14: Reklama.
15: Drogowskaz. Radia Pogoda.
16: Do połowy września mają potrwać utrudnienia na obwodnicy Trójmiasta. Prace są prowadzone na drodze ekspresowej S6 między węzłami Gdańsk-Owczarnia i Gdańsk-Lotnisko oraz Gdańsk-Południe i Rusocin. Zapewniono przejezdności jednym pasem jezdni. Roboty odbywają się tylko nocą.
15: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
17: Well, it's one for the money.

0: Za 12 minut będzie godzina 8, to jest Pogodny Poranek w Radiu Pogoda. Będziemy mówić teraz o szybkiej piątce. Teraz, proszę Państwa, będziemy o tym mówić, dlatego że w tym tygodniu zmieniamy zupełnie zasady i będzie to zupełnie inny konkurs.
1: Szybka piątka Special Edition.
0: Tak jest. Tak. Zacznijmy od nagrody, bo to najbardziej Państwa przyciąga, a nagroda to jest tłumacz. Znaczy nie tak, że mamy tutaj człowieka i wyślemy go do Państwa, jeżeli Państwo będą musieli coś przetłumaczyć. Nie, nie, nie. To jest tłumacz elektroniczny, zwany popularnie na całym świecie translatorem. Tłumaczy mowę, tekst, a nawet zdjęcia w ponad 110 językach. I jeżeli Państwo wyjeżdżają gdzieś za granicę i biorą z sobą takiego tłumacza, to mówią Państwo do tego urządzonka, które wygląda jak stary telefon komórkowy, po polsku, a on już robi całą robotę za Państwa, czyli tłumaczy na dany język kraju, w którym Państwo są. No i tak samo i osoba, cudzoziemiec, jeśli mówi do Państwa, to ten tłumacz Państwu tłumaczy na polskie.
1: Czyli trzymają Państwo między sobą to urządzonko, Państwo po polsku, ktoś tam po, nie wiem, angielsku, niemiecku, hiszpańsku i porozumiewacie się bez problemu. Vasco Translator M4, tak to się nazywa.
0: Proszę Państwa, w tym tygodniu konkurs będzie taki, że zgłaszają się Państwo do niego na stronie www.radiopogoda.pl. My Państwu będziemy zadawać pytanie dotyczące jakiegoś
1: konkretnego
0: państwa.
1: Kraju. Tak, tak. Wymienimy nazwę państwa i różne skojarzenia związane z tym państwem.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 5-8 to była nasza jubileuszowa piosenka.
1: Partita.
0: Partita. Co w wiadomościach?
2: No właśnie, chcielibyśmy 7, jest 8, a możliwe, że będzie 9. I co będzie, to ja powiem za chwilę.
1: Dobrze, będziemy liczyć. W takim razie już za chwilę wiadomości, konkretnie za 4 minuty.
2: Za portfele trzeba się trzymać, o to mi chodzi.
1: No i przypominamy, i proszę złapać też za telefony komórkowe albo komputery własne, jeśli chcą Państwo się zgłosić do Szybkiej Piątki, bo w tym tygodniu wyjątkowa międzynarodowa Szybka Piątka. Zgłaszają się Państwo wyłącznie przez stronę internetową www.radiopogoda.pl.
3: Radio Pogoda.

0: a spróbujcie raz być
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Marian, a gdzie mogę kupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
11: A gdzie tak jest?
12: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
11: O, już zatrudniam.
12: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
13: Została ostatnia reklama.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będzie szybka piątka i super nagrody i forsa też dla Państwa. Zapraszamy serdecznie. No a teraz najważniejsze wiadomości.
18: Drogie paliwo ma być jeszcze droższe. Diesel bliski 9 zł. To przelot dużego stada ptaków poderwał wczoraj wojskowe myśliwce. We wszystkich autobusach i tramwajach będą defibrylatory. Szczegóły za chwilę.
19: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
17: Michał Pierzchała.
18: 9 zł za litr oleju napędowego to już nie jest science fiction, to może być całkiem niedaleka przyszłość. Za nami pierwszy tydzień bez rządowego programu CPN. Benzyna zdrożała o ponad złotówkę, a diesel o blisko 90 groszy, ale to wciąż nie koniec podwyżek, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
20: Myślę, że ceny benzyny 95-oktanowej ulokować się mogą między 7,83 a 7,99 za litr. Natomiast w przypadku diesla przebicie poziomu 8 zł i 80 groszy za litr będzie niestety mocno prawdopodobne.
18: Nieco lepiej sytuacja wygląda w przypadku autogazu, który średnio w skali kraju nie powinien przekroczyć w najbliższym czasie poziomu 3 zł. Po wizytach przedstawicieli prezydenta USA w Moskwie i Kijowie, Donald Trump ma przeprowadzić dzisiaj rozmowy telefoniczne z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, a także z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. To nieoficjalne informacje. Na razie wiadomo, że po weekendowych rozmowach amerykańskich negocjatorów żadna ze stron nie ogłosiła przełomowych deklaracji. To przelot duży. dużego stada ptaków poderwało wczoraj do działania dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Wojsko informowało po południu, że prowadzi czynności sprawdzające w związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Tym razem to był fałszywy alarm. Służby zapewniają, że żadne tego rodzaju wskazanie systemu nie jest bagatelizowane. Szczecin, pierwszym dużym miastem, gdzie we wszystkich autobusach i tramwajach będą defibrylatory. Jeszcze w tym roku do pojazdów trafi ponad 270 takich urządzeń. Przetarg został już rozpisany, mówi zastępca prezydenta miasta Łukasz Kadłubowski.
0: W 274 pojazdach pojawią się właśnie urządzenia ratujące na co dzień życie. Jeżeli chodzi o duże miasta w Polsce, będziemy mieli największe to pokrycie, jeżeli chodzi o transport publiczny.
18: Pieniądze na defibrylatory pochodzą z rządowego budżetu na cele obrony cywilnej. Musiała się napracować, aby awansować do kolejnej rundy tenisowego US Open. Iga Świątek pokonała Czeszkę Marię Buzkową w dwóch setach kończonych w tiebreakach po 7-6. Jak poinformowali tenisowi statystycy, to pierwszy w karierze Polki mecz, gdy wygrała dwa tiebreaki. Co ciekawe, oba kończyły się w identyczny sposób. Błażej Kulesza.
21: Powiedzieć o tym spotkaniu, że było zacięte, to jak nic nie powiedzieć. Polka i Czeszka zgotowały bowiem kibicom 2,5 godziny naprawdę świetnego tenisa. Praktycznie wszystkie piłki Świątek wracały na drugą stronę, a Buzkowa popełniała mało niewymuszonych błędów.
22: Po prostu trzeba być solidnym w tym ataku i cierpliwym i zdawać sobie sprawę, że ona może tą jeszcze jedną piłkę wrócić i być na to gotową. Czasami te piłki gra naprawdę dobrze, bo gra je długo.
21: Jak mówiła Iga Świątek dziennikarzom na konferencji prasowej, atakowała na 100%, nawet broniąc setbola.
22: No i dobrze, bo takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
18: Świątek po dniu przerwy dziś w walce o ćwierćfinał zmierzy się z Chinką Qin Wenchen, która pokrzyżowała Polsce 2 lata temu plany zdobycia olimpijskiego mistrzostwa. To spotkanie o 17.30 polskiego czasu.
19: Drogowskaz, Radia Pogoda.
23: Trwa przebudowa ulicy Turystycznej. Z tego powodu wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Zmianie uległy też trasy autobusów miejskich kursujących na Wyspie Sobieszewskiej. Objazdy do Świbna poprowadzono przez ulicę Przegalińską i ulicę Stulecia Związku Harcerstwa Polskiego.
19: Radio Pogoda. 87 i 8 FM.
24: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
19: Pogoda w Gdańsku.
23: 15 stopni wskazują obecnie termometry w Gdańsku. Maksymalnie temperatura wzrośnie do 22. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie mamy wysokie. Takie będzie do końca dnia. Aż do wieczora nad Gdańskiem będzie sporo chmur. Możliwe są też przejaśnienia. Według synoptyków padać nie powinno. Deszczu nie będzie też jutro. Słońce zajdzie o 19.22.
19: Radio Pogoda.
24: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
19: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
25: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
17: Zygmunt Heizer.
25: Jasia Kruk, witamy w poniedziałek, 7 września, mamy 250 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 5.57, zachód będzie o 19.10, a dzień jest dłuższy od najkrótszego, 5 godzin i 31 minut.
17: Za chwilę u nas debiut na antenie, będzie zagraniczna piątka, do wygrania tłumacz i 500 zł na wymarzone wakacje, znaczy jako dofinansowanie. No to zapraszamy serdecznie. Już za chwileczkę połączymy się z kimś, kto zechciał do nas wysłać zgłoszenie przez stronę radiopogoda.pl.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 10 minut po 8.
1: Sponsorem konkursu jest firma Wasco Electronics, polski producent inteligentnych tłumaczy elektronicznych.
2: Zagraniczna piątka w Radiu Pogoda.
3: Tak właśnie nazywa się w tym tygodniu ten konkurs w pogodnym poranku Radia Pogoda, Zagraniczna Piątka, do którego to konkursu zgłaszają się Państwo przez stronę radiopogoda.pl, przez taki specjalny formularz, w którym muszą Państwo odpowiedzieć na pytanie o swoje podróżnicze marzenie. I tak zrobiła Pani Mariola. Dzień dobry Pani Mariolu.
4: Dzień dobry.
3: Kłaniamy się nisko. Wybrała Pani Chorwację, Pani Mariolu. Dlaczego?
4: Ponieważ, pierwsza rzecz, że jest tam ciepło, a po drugie,

0: rano. Ale dowie się pani tego, ponieważ już pani od nas dostaje prezent, czyli Wasco Translator M4. To jest takie urządzenie, co bardzo ważne, z darmowym, nielimitowanym internetem w niemal 200 krajach na całym świecie, w Chorwacji też. To jest takie urządzenie, które tłumaczy mowę, tekst, zdjęcia w ponad 110 językach, w chorwackim też. Jest tam odmiana serbskiego właśnie nazwana chorwackim, i bo to się troszeczkę różni. No i oczywiście to już jest dla pani prezent. Natomiast zaraz przechodzimy do drugiego etapu naszej dzisiejszej zabawy. Jeśli prawidłowo odpowie pani na pytania Zygmunta, no to dostanie pani jeszcze 500 zł, pani Mariolu, droga do wykorzystania w tej Chorwacji, jak już sobie pani pojedzie.
1: I teraz informacje, na czym będzie ta zabawa polegała. Za chwileczkę otrzyma pani od nas nazwę kraju. Kraju, o który będziemy pytać. I pięć kategorii, pięć zagadnień związanych z tym właśnie krajem. Jeśli wszystko będzie ok, 500 zł wędruje do pani.
0: Czy to jest jasne dla pani?
2: Jasne, tak. Mhm.
1: Kraj, o który dziś pytamy, to Włochy, czyli Italia. Mm-hmm. I teraz będzie pięć różnych zagadnień i poprosimy w ciągu 30 sekund, żeby pani nam podała odpowiedzi do tych właśnie zagadek. Wszystko jasne, możemy zaczynać?
2: Możemy.
1: Włochy, przypominam, uwaga, czas start, stolica.
2: Rzym.
1: Góry.
0: We Włoszech.
2: Apeniny.
1: Tak, zabytek.
2: Zabytek. Krzywa wieża.
0: Tak,
1: tak, potrawa.
2: Spaghetti.
0: Tak.
1: Piosenkarz.
2: Albano i Romina Power.
0: Albano!
1: Świetnie.
0: Pięknie sobie pani
1: Mariolu,
0: poradziła.
1: Należą się pani ogromne gratulacje. To pani przeciera szlak, to pani wskazała drogę następnym, którzy będą się zgłaszać do tego konkursu. Wygrywa pani Translator, wygrywa pani 500 zł.
0: Gratulujemy.
2: Dziękuję. Cieszę się bardzo. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo.
0: My też się bardzo cieszymy i pozdrawiamy. I przypominamy państwu, że w tym tygodniu do tej zagranicznej piątki zgłaszają się państwo wyłącznie przez specjalny formularz na stronie www.radiopogoda.pl. Do usłyszenia jutro.
3: Sponsorem konkursu była firma Wasco Electronics, polski producent inteligentnych tłumaczy elektronicznych. Living in love.

0: 21 po 8, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Państwo cali w emocjach, my też. Za nami premierowo zagraniczna piątka, tak będzie w tym tygodniu, czyli tłumacz elektroniczny i pieniądze do zdobycia codziennie po godzinie 8. Zgłaszają się Państwo przez stronę internetową. To rodzi pewne pytania, staramy się odpowiedzieć. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. A proszę nam powiedzieć, zgłaszamy się na stronie Radia Pogoda, zgłaszamy się całą dobę, cały tydzień, czy w określonych tylko godzinach? Pozdrawiam serdecznie, Antonina.
2: Pani Antonina, my nie jesteśmy tacy wymagający. Jak tam pani się przebudzi, przyjdzie pani coś do głowy, proszę wejść na stronę i napisać.
0: Tak, no o 23.07 proszę bardzo, proszę się zgłaszać. Proszę tylko odpowiedzieć na pytanie o swoje podróżnicze marzenie. www.radiopogoda.pl
3: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
3: Koncert?
2: Lepiej, festiwal.
3: A kto gra?
2: Dwa pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
3: Okej, na taki festiwal to ja idę.
2: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
14: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
13: Polecam Michel Moron.
14: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
17: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
16: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
17: Ty, ale akcja!
16: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
17: To co, przekonałem cię?
16: A jak?
17: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
18: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 8:33. W tym tygodniu, proszę Państwa, troszkę inna szybka piątka. Szybka piątka z krajami, o które Państwa pytamy. Pytamy również o podróże i o języki.
1: No właśnie o języki, bo główną nagrodą jest tłumacz taki elektroniczny, kieszonkowy. Fantastyczna sprawa. Troszkę go tutaj testowaliśmy. No i na bośniacki działa i angielski działa. Państwo w tej sprawie cały czas do nas dzwonią po 22 444 4004 i na przykład pytają, czy wystarczy zgłosić się raz, czy trzeba codziennie albo co godzinę. Wystarczy raz wpisać się w formularz na stronie radiopogoda.pl, ale są też pytania z innej beczki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Właściwie chciałem zagrać, ale stwierdziłem, że ten tłumacz jednak mi niepotrzebny. Moje języki obce to fiński, szwedzki, portugalski, jeszcze hiszpański, włoski, węgierski również, a także albański. Oczywiście nie mówię, że je znam, tylko mówię, że są dla mnie obce. Pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękujemy bardzo.
0: To jednak może ten translator by się przydał.
1: Mamy tutaj podobnie. Może poza węgierskim, bo są takie teorie, nie wiem, czy Państwo osłuchani są z węgierskim, są takie teorie, że Węgrzy to mają taki język, że na bieżąco go sobie wymyślają za każdym razem z głowy, bo to niemożliwe, żeby to coś znaczyło.
0: Nem tu dom, nem ir tam.
1: Na przykład, właśnie. Za 25:09.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 8:40, no do 18:00 zostało jeszcze trochę czasu, a właśnie co o 18:00?
1: Ale Jasław?
2: Dzień dobry Państwu, a dzisiaj po 18:00 Jacek Kawalec Walejsław, witam.
3: Witam słuchaczki i słuchaczy.
2: I znów ten głos. Zaczyna pan mówić, a ja po prostu myślę sobie, jejku, jestem w radiu i jestem zdziwiona.
3: Prasa z mikrofonem, to jest mój żywioł.
2: Będzie śpiewająco, będzie trochę aktorsko, będziemy też rozmawiać o warszawskich dniach seniora. Zapraszamy.
3: Zapraszamy, do usłyszenia.
0: No właśnie, a skąd te warszawskie dni seniora tam się pojawiły?
1: Dlatego, że pan Jacek Kawalec razem z Budką Suflera da recital podczas otwarcia warszawskich dni seniora już 12 września, czyli w najbliższą niedzielę. I tak się składa, że będziemy to sobie obserwować wspólnie, bo my też tam dla państwa będziemy jako Radio Pogoda i będzie studio plenerowe i będą w nim Świnki 3 i Piotr Sforakowski, a na scenie Zygmunt Heizer, Asia Kruk, no i potańcówka nasza fantastyczna, to zawsze państwo lubią. Na zakończenie tego rozpoczęcia. O, może tak. No i przypominamy, że spotykamy się w tym roku w nowym miejscu, to znaczy pod Pałacem Kultury, tylko z innej strony, na Placu Centralnym od wschodniej strony Pałacu Kultury. Cała rzecz będzie się odbywać. Zaczynamy na Placu Bankowym jednak, przekazaniem seniorom kluczy do miasta, uroczystym takim otwarciu, no i przejściem kolorowego korowodu właśnie już na miejsce wydarzeń. Gorąco zapraszamy wszystkich.

0: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
1: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wysoko. Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka. Z wysoka.
4: 17 pięter i taki widok z okna. To unikat na zaspie.
3: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
5: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk-Zaspa. Dni otwarte i specjalne ceny tylko od 10 do 12 września.
3: To pierwszy ten mieszka.
5: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Chynka 18.
3: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
6: Wygenerowano z AI.

0: Aplikacje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Reklama.
10: Drogowskaz, Radia Pogoda.
11: Postępują prace na ulicy Turystycznej. Remontowany jest odcinek od skrzyżowania z ulicą Przegalińską do skrzyżowania z Lazurową. Wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni. Uporządkowana będzie też zieleń znajdująca się w pasie drogowym. Wprowadzono tam tymczasową organizację ruchu.
10: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
12: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Czy ja powiedziałam 12 w niedzielę, że się spotykamy pod Pałacem Kultury? Już prostuję. Otóż 12 w sobotę oczywiście się spotykamy. Państwo mają już bilety kupione, bo jadą do nas państwo z całej Polski i to też jest urocze. Ale spotykamy się w Warszawie pod Pałacem Kultury w sobotę.

0: 8 minut i będzie godzina 9. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Bardzo uważnie Państwo słuchają. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie, gorąco. Panie Zygmuncie, no nie wiem, chyba, że ja źle rozumiem. Mówił Pan, że dzień jest dłuższy od najkrótszego. Mhm. Wydaje mi się, że dzień jest krótszy od najdłuższego dnia. No i nie wiem.
0: Ma pan
1: pozdrawiam was serdecznie, kochani.
0: Pozdrawiamy serdecznie. No ma pan rację. Ale
2: to znaczy obie wersje są poprawne, dlatego że dzisiejszy dzień jest dłuższy od najkrótszego o 5 godzin 31 minut. To znaczy, że ten dzień się jeszcze o tyle skróci. Natomiast prawdą jest również, że jest krótszy od najdłuższego, czyli tego, co już było.
0: W czerwcu.
2: I tu różnica jest 3 godziny i 34 minuty, czyli jak tu się wydłuża, to tu się skraca i na odwrót. A może trzeba by podawać obie wersje?
0: Dziękujemy panu za ten telefon. To zabawne.

0: O Włochy, czyli Italię pytaliśmy dzisiaj w Zagranicznej Piątce. To jest taka zabawa, o której mogą Państwo poczytać na naszej stronie radiopogoda.pl i tam się do niej zgłosić. To była Alice, czyli reprezentacja włoskich artystów właśnie. Za 4:09, co w wiadomościach, Michale?
1: Była afera z zarobkami lekarzy, no i miały być natychmiastowe wręcz działania rządu, nowe ustawy, normalizacja.
0: A wyszło jak zwykle?
1: No, szczegóły za
0: chwilę.
1: No.
0: Prorok.
1: Tak, a spodziewałeś się inaczej?
0: Nie.
1: No.
2: Radio Pogoda.

0: każdym dniem.
1: Autopromocja.
2: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
3: Przeżyłam z tobą tyle lat.
2: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
4: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Castorama. Teoria i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
11: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
10: Niemożliwe.
11: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
10: Pierwsza klasa.
11: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
2: Została ostatnia reklama.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz?
14: Uczucie pełności.
15: Dobrze. I ostatni.
14: Gazy.
15: Świetnie. A co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Travisto.
16: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
1: Reklama.
4: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będziemy wracać na chwileczkę do weekendu, ale to po godzinie 9, bo działy się rzeczy niestworzone w Krakowie w ostatni weekend. A teraz wiadomości.
17: Opóźnienie mają zapowiadane ustawy zdrowotne po aferze z zarobkami lekarzy. Strefa płatnego parkowania większa w Warszawie. Donald Trump sugeruje zmianę kolejnego miejsca, zmianę nazwy. W nazwie ma pojawić się oczywiście słowo Ameryka.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
4: O szczegółach Michał Pierzchała.
17: Pakiet ustaw zdrowotnych z opóźnieniem. Po aferze w Szpitalu Południowym rząd miał w sierpniu przyjąć propozycje dotyczące limitów zarobków i czasu pracy medyków. Tak się jednak nie stało. Projekty mogą dopiero jesienią trafić do Sejmu. Do ustaw zgłaszane są kolejne uwagi, m.in. z kancelarii premiera. Kancelaria czeka też na dokładne analizy skutków wprowadzenia limitów, jak to się odbije na sytuacji placówek w mniejszych miejscowościach i czy nie pogorszy się dostępność lekarzy. Ci ostrzegają, że przepisy doprowadzą do zapaści kadrowej. Zgłoszono w sumie ponad 500 uwag. Przypomnę, zgodnie z zapowiedziami, maksymalne miesięczne wynagrodzenie lekarzy w publicznym systemie ma wynieść około 76 tysięcy złotych. 3 policjantów zasiądzie na ławie oskarżonych w ruszającym za pół godziny procesie w głośnej sprawie śmierci 14-letniej Natalii z Andrychowa. Zdaniem prokuratury funkcjonariusze mogli przyczynić się do śmierci dziewczyny. Sprawą zajmuje się Katarzyna Młynarczyk.
0: W listopadzie 2023 roku dziewczynka wyszła rano do szkoły. Po drodze źle się poczuła i zadzwoniła do ojca, mówiąc, że ma mroczki przed oczami i nie wie, gdzie jest. Kilka godzin później znaleziono ją w stanie głębokiej hipotermii. Zmarła w szpitalu. Prokuratura zarzuca policjantom niedopełnienie obowiązków oraz narażenie nastolatki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Według śledczych funkcjonariusze nie wysłali na czas patroli i nie uruchomili niezwłocznie lokalizacji telefonu dziewczynki. Teraz sąd ma ocenić, czy ich zaniechania mogły mieć wpływ na tragiczny finał tej sprawy.
17: Prokuratura w Katowicach będzie dzisiaj kontynuować przesłuchanie wspólnika, założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Roman Rzet został zatrzymany w sobotę, a przesłuchiwany był już wczoraj. Minister Sprawiedliwości powiedział, że mężczyzna chce współpracować z prokuraturą. Roman Rzet to piąta osoba, która jest w rękach wymiaru sprawiedliwości w związku z aferą Zonda Krypto. W Warszawie od dzisiaj powiększyła się strefa płatnego parkowania. Zapłacić trzeba za pozostawienie auta w kolejnej części Saskiej Kępy. Parkometry stanęły także na Odolanach, to na Woli. Kierowcy uciekają z parkowaniem w wolne od opłat miejsca.
18: I wszyscy tu się całym tabunem się tu pchają na siłę, bo tam trzeba płacić, a tu nie.
17: Kolejne poszerzenie strefy w styczniu. Opłaty zaczną wtedy obowiązywać w części Mokotowa oraz po raz pierwszy w dzielnicy Włochy. Donald Trump sugeruje zmianę nazwy stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. Zamieścił w swoich mediach społecznościowych mapę z przekreśloną nazwą tego stanu. Wpis pojawił się kilka tygodni po tym, jak amerykański prezydent podpisał rozporządzenie zmieniające nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka.
16: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Morska Wita w gdyńskich Leszczynkach.
19: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
20: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Znamy już połowę ćwierćfinalistek wielkoszumowego US Open. Bez trudu na lepszej ósemki awansowała liderka światowego rankingu. Aryna Sabalenka pokonała Taylor Townsend 6-4, 6-3. Teraz czekają starcie z triumfatorką Wimbledonu, czeszką Lindą Noskową. A dziś o ćwierćfinał zagra Iga Świątek i rywalką będzie Chinka Qin Wenzheng. Lech Poznań wciąż liderem piłkarskiej ekstraklasy. Raków nadal na ostatnim miejscu i bez punktu. W bezpośrednim starciu tegorocznych pucharowiczów Kolejusz wygrał z drużyną z Częstochowy 1-0. Tylko punkt do Lecha traci Górnik Zabrze, który wygrał na wyjeździe z Krakowią 1-0.
16: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Kopernika 71 w gdyńskim Redłowie.
19: Pogoda.
17: Na północy Polski przelotnie może dzisiaj padać deszcz. Na termometrach najmniej na północnym wschodzie około 16 stopni. Poza tym od 19 do 22 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hektopaskali i będzie spadać.
4: Ale to dzisiaj. Natomiast przed nami, że tak sięgnę długofalowo, przed nami dwa takie jakieś gorące dni, bo w Krakowie będzie nawet powyżej 30 w środę. Ale spokojnie, to tylko tam przez moment dziennie, poranki i wieczory, no już normalnie chłodne.
19: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
21: 9:05, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, witamy Państwa.
4: Zygmunt Heizer.
21: Jasia Kruk. Przypominamy, jest poniedziałek, 7 dzień września, mamy 250 dzień roku. Imieniny obchodzą Regina i Ryszard. Wszystkiego dobrego.
4: W sprawie tego, czy dzień jest krótszy, czy dłuższy, Państwo dzwonią.
22: Dzień dobry. Tym dniem to jest jak ze szklanką. Albo do połowy pusta, albo do połowy pełna. Ja wolę tą optymistyczną wersję, że jest dłuższy od najkrótszego. Miłego dnia dla wszystkich.
21: Dłuższy od najkrótszego. 5 godzin 31 minut.
4: Serdecznie Państwa pozdrawiamy. Skaldowie przed nami, wszystko kwitnie w koło, a później Zdzisława Sośnicka.

0: Uwielbiam tę piosenkę. Bez ciebie jesień Zdzisława Sośnicka. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 13 minut po godzinie 9. Chcemy wrócić na moment do weekendu, ale tym razem nie będziemy mówić o zabytkowych lokomotywach, a o jamnikach. 28 Marsz Jamników odbył się wczoraj po prostu w Krakowie. Mało tego, po 7 latach ten marsz wrócił na rynek główny w Krakowie, z czego organizatorzy i uczestnicy są niezmiernie zadowoleni. Ile jamników pojawiło się na Marszu Jamników?
1: Właśnie.
0: Około 8 tysięcy. Około 8 tysięcy parówek.
1: 8
0: szło w pochodzie.
1: Razy 4, 32 tysiące łap.
0: Tak, nie chcę być inaczej. I to samych psich,
1: tak?
0: Bo tych pańskich,
1: tak?
0: To nie liczę, czy ktoś szedł na dwóch, czy na czterech. No w każdym razie odbył się także konkurs na najbardziej jamnikowego jamnika, czyli na jego psią mość. Tak się konkurs nazywał.
1: Ale to chodziło o długość?
0: Jego psią mością również został jamnik z Warszawy. W Krakowie. Mm. Tak się akurat stało. Jamnik Tobi, który przyjechał z Warszawy razem ze swoim panem, właścicielem, chociaż nie wiadomo, kto tam szefuje w tym związku. Jamniki bywają bardzo twarde, charakterne. Pan Konrad w każdym razie przywiózł Tobiego na tę uroczystość, no i został jamnikiem roku.
1: O królach mówi się jego wysokość, o jamnikach mówi się jego długość.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Nie wiem, może tam państwo byli, albo mają państwo jamniczka, albo nie jednego, bo te pieski często występują w grupach. Proszę do nas zadzwonić i powiedzieć, jakie są.

0: mogłoby to potrwać jeszcze trochę, prawda? Jakieś 25
1: minut. Ale jeśli chodzi o słońce, to w Warszawie dzisiaj całkiem przyzwoicie i w Polsce generalnie też słoneczka dziś nie powinno brakować.
0: A to zobaczymy. A jak ty to widziałeś?
1: No sobie popatrzyłem, że w Warszawie trochę chmurek, trochę słońca.
0: A w internet?
1: Tak!
0: Pytam, bo już niebawem, ale jeszcze nie, przeprowadzamy się do nowego studia, w którym będzie okno i będziemy to widzieć na własne oczy, a na razie zostaje internet. Nie jest taki zły. To przez internet mogą się Państwo zgłosić do zagranicznej piątki specjalnego konkursu, który zamiast szybkiej piątki mamy w tym tygodniu. Tak tylko przypominamy. 22 minuty po godzinie 9 w tej chwili.
2: Radio Pogoda.

0: Jest 9:31, słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Co tu się za kulisami dzieje, proszę Państwa, zobaczą to Państwo w mediach społecznościowych dzisiaj w Radiu Pogoda, ale my tutaj mamy nowego kolegę.
1: No tak, tak. Proszę Państwa, sprawdzaliśmy, jak działa translator i...
0: Działa. Ale muszą Państwo później zobaczyć ten filmik na Facebooku i Instagramie Radia Pogoda. Za chwilę Krystyna Giżowska zaśpiewa z Bogusławem Mecem przepiękną melodię W drodze do Fontainebleau. My przypominamy, że od dzisiaj Krystyna Giżowska opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach o godzinie 15:30, więc proszę słuchać koniecznie Radia Pogoda i Moniki Tarki. Dziewczyny sobie rozmawiają w naprawdę bardzo serdeczny, taki miły, sympatyczny, trochę dziewczyński, ale nie tylko, sposób. Natomiast w związku z najbliższymi dniami seniora w Warszawie Państwo mają bardzo ważne pytania do nas. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, stary słuchacz Zagłębia Dąbrowskiego dzwoni. Pozdrawiam serdecznie radio.
1: Dzięki.
2: Moje ukochane, wybieram się 12 do Warszawy.
0: No.
2: Wysiądę na Centralnym i chciałbym się dowiedzieć, bo pani Asia powiedziała, że spotykamy się pod Pałacem Kultury. A gdzie to wejście jest pod ten pałac? Od której strony? Niech mi pani wytłumaczy, kochano. Zdrówka życzę.
0: Dziękujemy, już tu panu tłumaczymy. Jak pan sobie wyświetli mapę i tam jest Pałac Kultury niedaleko Dworca Centralnego, to proszę znaleźć ulicę Marszałkowską i to będzie ta strona od ulicy Marszałkowskiej. Tak chyba najłatwiej.
1: No tak, jak wysiądzie pan z Dworca Centralnego, Pałac Kultury trudno nie zauważyć i to będzie tak, no po prawej stronie, jak będzie pan mijał, to dojdzie pan do Placu Centralnego.
0: Nie.
1: Patrząc od strony Dworca Centralnego.
0: To Plac Centralny po lewej stronie.
1: Tak, ale najpierw pałac mijamy z prawej.
0: A to zależy, którędy pan idzie. Nie, proszę pana, naprawdę, proszę spojrzeć na mapę od strony ulicy Marszałkowskiej. Jest Plac Centralny i dużo zieleni tam jest, więc na pewno pan rozpozna. Dziękujemy i do zobaczenia. Jak pan przyjedzie, proszę dać nam osobiście znać, że pan jest.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 20 minut godzina 10.
1: Niels Sedaka już za chwilę zaśpiewa komuś na urodziny. Wszystkiego najlepszego.
0: A to 16 będzie śpiewał.
1: A, bardzo dobrze. Właśnie bardzo to lubimy. Oczywiście, wiek to tylko liczba. Później będzie Anna Jurksztowicz i Diamentowy Kolczyk. Słuchają Państwo Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda. W Radiu Pogoda, czyli radiu pełnym najpiękniejszych melodii.
2: Radio Pogoda. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Wysoko. Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka. Z wysoka.
15: 17 pięter i taki widok z okna. To unikat na zaspie.
14: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
16: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk-Zaspa. Dni otwarte i specjalne ceny tylko od 10 do 12 września.
14: To pierwszy ten mieszka.
16: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
14: Szczegóły na zaspawysoko.pl.

0: Znasz to? Ten i inne porywające hity tylko we wrześniu w kinach. Zabierz bliskich na najnowszy koncert światowej sławy skrzypka André Rieu i jego wspaniałej orkiestry Johanna Straussa. Swoje kino znajdziesz i bilety kupisz na stronie kinomaestro.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Mamo, a co to jest budżet obywatelski?
3: To okazja, by wszyscy gdańszczanie wspólnie zdecydowali o tym, co nowego powinno pojawić się w mieście.
2: Na przykład?
3: Nowe place zabaw, gry terenowe, boiska sportowe.
2: O, ja bym chciała plac zabaw.
3: No to możesz na niego zagłosować.
2: Ja?
3: Tak, głosować może każdy mieszkaniec Gdańska, także dzieci.
2: A gdzie się głosuje?
3: Na stronie www.gdańsk.pl i tylko do 21 września.
2: Głosujemy!

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda. Za 9 minut godzina 10. Piotr Sparakowski. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Poprosimy o raport pogodowy.
1: Jesiennie się zrobiło, to znaczy już nie tak letnie jak było, ale zachmurzenie jest umiarkowane. Wiatr troszkę chłodniejszy jest.
0: No, rano generalnie było chłodno, w Warszawie 10 stopni było.
2: Ale za to jaki piękny był wschód słońca i te chwile przed wschodem słońca. Niech cały dzień będzie dla Państwa przepiękny. Piotr Sworakowski, po godzinie 10 będziesz mówił o warszawskich dniach seniora, które nadchodzą?
1: Codziennie mówię o tym i o innych wydarzeniach wrześniowych.
0: Tutaj mamy taki gruby informator.
1: Tak, które będą nas zajmować jako Radio Pogoda w tym miesiącu, czyli nie tylko warszawskie Dni Seniora, ale także wrocławskie Dni Seniora, ale także Olimpiada Seniorów w Warszawie.
2: Ale proszę Państwa, to się będzie działo. Garść informacji także po godzinie 10. Zapraszamy Państwa na te wszystkie imprezy, bo po prostu można się dobrze bawić, a jeśli można, to należy to robić. Dziękujemy za dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie. Zapraszamy na jutro. Zygmunt Heizer.
0: Jasia Kruk.

0: decyzję.
1: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Miszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Została ostatnia reklama.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Za parę minut usłyszymy, jak Piotr Szczepanik namawiał, żeby spalić żółte kalendarze, a potem posłuchamy piosenki Bella Bella Donna w wykonaniu Lidii Czarskiej i Edwarda Kluczki. Teraz w Radiu Pogoda mamy dla Państwa wiadomości.
15: Wiadomości z Gdańska.
16: Urszula Salamon, zapraszam. Rusza głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Do wyboru jest ponad 300 pomysłów gdańszczan. Na realizację zwycięskich projektów miasto przeznaczy ponad 31,5 miliona złotych. Głosowanie potrwa do 21 września. Tymczasem pomorski konserwator nie zgodził się na wpisanie dworca PKS w Gdańsku do rejestru zabytków. Wnioskowali o to społecznicy. To zielone światło dla dewelopera, mówi nasz reporter Maciej Bąk.
17: Konserwator uznał, że specjalnej wartości historycznej tutaj nie ma i nie zgodził się na objęcie go ochroną przysługującą zabytkom.
16: Obrońcom gdańskiego dworca przysługuje odwołanie do generalnego konserwatora zabytków. Na koniec sport. Wczoraj odbył się rekordowy bieg Westerplatte. Linię mety przekroczyło najwięcej uczestników w historii. Najszybszy był Adam Głogowski. Wśród pań triumfowała Swietlana Sanko. Kolejne informacje za godzinę. Opowiemy w nich o gdańskich dniach demokracji.
15: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
18: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
15: Pogoda w Gdańsku.
16: Już 18 stopni wskazują termometry w Gdańsku. Będzie jeszcze trochę cieplej. Maksymalnie temperatura wzrośnie do 22 stopni. Jutro termometry mogą wskazać nawet 27 stopni. Jest pochmurno, tak już będzie przez cały dzień, ale niebo może się przejaśnić. Na dzisiaj synoptycy nie zapowiadają deszczu. Padać nie będzie też jutro.
15: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
18: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
15: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
14: Dzień dobry. Do inauguracji warszawskich Dni Seniora, czyli do naszego spotkania przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, zostało 5 dni. Jeszcze nie raz o tym Państwu przypomnimy w Radiu Pogoda w tym tygodniu. O innych wrześniowych wydarzeniach z naszym udziałem powiem Państwu za około pół godziny. Wcześniej mam proste pytanie, nie takie proste, ale do Państwa. Takie na rozruszanie wyobraźni i lekką gimnastykę szarych komórek. Ono padnie za chwilkę w Radiu Pogoda, bo teraz pora na najpiękniejsze melodie w wykonaniu Piotra Szczepanika, Lidii Czarskiej z Edwardem Kluczką i zespołu Goombay Dance Band.

Zespół Goombay Dance Band wydał tę piosenkę zaraz po sukcesie utworu Son of Jamaica, ale Seven Tears już nie cieszył się taką popularnością jak Słońce Jamajki, z tym, że był bardzo popularną piosenką. Za chwilkę usłyszymy Kasię Sobczyk i Czerwono-Czarnych w utworze Mały Książę, a teraz do rzeczy, bo miała być gimnastyka umysłu. Otóż, przeglądając niedawno internet, natknąłem się na takie dość intrygujące pytanie. Gdybyś trafił do pomieszczenia, gdzie byliby wszyscy, których spotkałeś w ciągu swojego życia, kogo byś chciał najpierw spotkać? Czy do kogo, do spotkania, z kim chciałbyś najpierw wrócić? No, jakoś tak w ten sposób. Pomyślałem, że to oczywiste, że do rodziców. Chciałbym w ogóle rodzinę spotkać, bo lubię. Ale z określeniem, kogo chciałbym spotkać potem, już miałem lekki problem. W końcu ustaliłem, żeby poszukałbym przyjaciół z przedszkola, szkoły,

0: Radiu Pogoda słuchaliśmy Renaty Zaremskiej, za chwilkę przebój zespołu Mango Jerry, a po przeboju Czesława Niemena, Dziwny jest ten świat, zajmiemy się odliczaniem dni, a teraz będę odliczać godziny, bo niewiele ponad 5 godzin dzieli nas od pierwszej opowieści Krystyny Giżowskiej o jednej z jej najpiękniejszych melodii. Pani Krystyna w piątek była gościem Radia Pogoda i Moniki Tarki, a dzisiaj usłyszymy jej opowieść o piosence, którą sama wybrała. Są Państwo ciekawi, czy znają tę piosenkę? Dowiemy się tego z Radia Pogoda po 15.
1: Słoneczny żar się z nieba leje, Warszawa cała już od rana pustoszeje. Do ciężkich

ulica kwojaś i gnam przez miasta pyły kurz. Tam, gdzie przy moście czeka już statek do Mlocin, statek do Mlocin.

0: cześć. Tesiu, Tesiu, żyjesz? Oj, żyję, co za życie.
1: Zapada zmierzch, a ja z kolegą wiem, że panienki dwie pracują bliklego i myślę już, całując roczki.

0: gada już.
1: Reklama.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
4: Koncert?
3: Lepiej, festiwal.
4: A kto gra?
3: Dwa pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
4: Okej, na taki festiwal to ja idę.
3: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: O, cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.

Dziwny jest ten świat, ale są w nim radosne chwile. Dzisiaj 250 dzień roku, do końca roku jeszcze 115 dni, więc... Ale my tu dzisiaj w Radiu Pogoda we wrześniu odliczamy dni do wcześniejszych wydarzeń, nie do końca roku, tylko do inauguracji warszawskich Dni Seniora za 5 dni, w których Radio Pogoda weźmie czynny udział, do inauguracji wrocławskich Dni Seniora za 11 dni, których także będziemy częścią, do inauguracji warszawskiej Olimpiady Seniorów, która po raz 8 rozpocznie się za 12 dni, czyli 19 września, a Radio Pogoda będzie częścią jej zakończenia tydzień później, o czym na pewno jeszcze będę mówić. Do festiwalu Miss Kultury 60+, też odliczamy dni. Ten festiwal w krakowskim Centrum Kultury Podgórza w ośrodku Ruczaj za 20 dni. Panie mogły się zgłaszać do udziału w tym festiwalu do wczoraj, a teraz już wszyscy przygotowują się do gali finałowej. Ona rozpocznie się o 26 września. I wtedy 10 pań, które zakwalifikują się do finału tych wyborów, zaprezentuje się w kategoriach Mój styl, talent i strój wieczorowy. Zwyciężczynię wyłoni jury, ale publiczność także będzie wybierać swoją miss. A w jury zasiądą DJ Wika, pani Marta Wodyńska z Krakowskiego Urzędu Miasta i Robert Janowski. Robert wystąpi także na koncercie, a podczas tej gali 27 września będzie też się można pośmiać z żartów Jerzego Kryszaka. Także jeżeli będą państwo w Krakowie lub okolicach 27 września, warto odwiedzić ośrodek Ruczaj Centrum Kultury Podgórza przy ulicy Przyzby 10A. A wcześniej warto poczytać o Miss Kultury 60 na naszej stronie radiopogoda.pl.

Stanisław Lożek i Petr Kotwald dobrze się wpisali tym przebojem w moje dzisiejsze pytanie o to, kogo chcieliby Państwo najbardziej spotkać. Wrócę do tego pytania dzisiaj pewnie po południu, chwilkę po południu, zaraz po wiadomościach o 12, jeżeli Państwo oczywiście zechcą. Natomiast lada chwilka wrócą najpiękniejsze melodie w wykonaniu Danuty Rin oraz Mieczysława Czechowicza z Wiesławem Michnikowskim.

0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
5: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
4: Niemożliwe.
5: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
4: Pierwsza klasa.
5: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
6: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
7: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777-100-100.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
16: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września. Reklama.

0: emocje.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Najpiękniejsze melodie Ireny Jarockiej, Beatlemania Story i Joanny Rawik. Po co nam to było? Usłyszymy dosłownie za parę minut, bo teraz w Radiu Pogoda mamy dla Państwa wiadomości.
3: Wiadomości z Gdańska.
4: Urszula Salamon, zapraszam. Po Żuławach znów będą jeździć pociągi. Ogłoszono przetarg na odtworzenie linii łączącej Nowy Dwór Gdański z Szymankowem. Mieszkańcy tego miasta w rozmowie z Maciejem Bąkiem opowiadają, jak kiedyś jeździło się koleją po Żuławach.
5: Wspominamy, bo z dzieciństwa pamiętamy to inaczej. To funkcjonowało wszystko. No bardzo miło, no ale zobaczymy, jak będzie, nie?
4: Pociągi na Żuławy powrócą w przyszłym roku. A 18 września w Gdańsku odbędzie się sprzątanie świata. Podczas tegorocznej edycji akcji uczestnicy będą porządkować 4 lokalizacje. Jar Wilanowski, okolice zbiornika retencyjnego przy Człuchowskiej, plaże na Stogach oraz teren przy Molo w Brześnie. Od 14 do 16 września z kolei potrwają Gdańskie Dni Demokracji. Wydarzenia będą odbywać się w Instytucie Kultury Miejskiej i w Europejskim Centrum Solidarności. W programie są rozmowy o bezpieczeństwie i manipulacji w mediach. Ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego. O szczegółach opowiemy za godzinę.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
6: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
3: Pogoda w Gdańsku.
4: Sporo chmur jest dzisiaj nad Gdańskiem, ale padać nie powinno. W najbliższych dniach też nie spodziewajcie się deszczu. Dzisiaj za to może się przejaśnić. Termometry wskazują 18 stopni, temperatura wzrośnie do 22. We wtorek będzie znacznie cieplej, termometry mogą wskazać nawet 27 stopni. Ciśnienie jest wysokie, a wiatr umiarkowany.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
6: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
2: Dzień dobry. Dzisiaj mija 90. rocznica urodzin Buddy Holly'ego i z tej okazji za kilka minut padnie kilka zdań o tym wykonawcy i jego twórczości. Natomiast w cyklu Pogodne Lata za pół godziny cofniemy się do roku 1950. A teraz posłuchajmy najpiękniejszych melodii w wykonaniu Ireny Jarockiej, Joanny Rawik i Andrzeja Rosiewicza.

Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. A żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć i tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

Andrzej Rosiewicz, czy czuje pani czacze w Radiu Pogoda? I to jest właściwie niezależnie od tego, czy pani czuje czacze, czy nie. To teraz zmieniamy styl na rock and rolla. Dzisiaj 90 lat mija od dnia, kiedy na świat przyszedł Buddy Holly. Buddy to jest jego pseudonim, ale tak zawsze nazywała go rodzina i on to po prostu został przy tym określeniu, przy tym pseudonimie. W roku 49 po raz pierwszy wygrał swój konkurs, właściwie nie swój, tylko konkurs wokalny. No a 5 lat później zarejestrował swoje pierwsze nagrania. To była piosenka My Two Time and Woman.

Po właściwie ustaleniu się składu The Crickets, Buddy Holly po raz ostatni nagrywał z zespołem, a w październiku nagrał już kilka utworów w towarzystwie od orkiestry Dicka Jacobsa. Wśród nich znalazła się piosenka Raining in My Heart.

Zupełnie inne brzmienie, prawda? W nocy z 2 na 3 lutego 1959 roku Buddy Holly zginął w wypadku lotniczym, w którym śmierć ponieśli także inni muzycy Richie Valens i Giles Perry Richardson, no i pilot, 21-letni Roger Peterson. Także czwórka młodych ludzi. Pozostała muzyka, która od czasu do czasu przypominają, którą od czasu do czasu przypominają rozgłośnie radiowe całego świata, między innymi pierwszy przebój zespołu Buddy'ego Holly'ego, Maybe Baby, który teraz usłyszymy w Radiu Pogoda w 90. rocznicę urodzin jednego z najbardziej inspirujących twórców gatunku muzyki zwanego rock'n'rollem.

0: Anna German i tańczące Eurydyki. W zeszłym tygodniu od poniedziałku wieczorami zapraszaliśmy Państwa do słuchania nowej książki w interpretacji Wojciecha Masiaka. To jest powieść Heleny Mniszkówny, Magnesy z serc, i ten pierwszy tydzień słuchania powieści zakończyliśmy w czwartek w tym miejscu.
1: Kasia, ubrana biało, świeża jak maj, niosła właśnie z ogrodu kryształowy koszyk napełniony czarnymi wiśniami, których emaliowa glazura zdawała się tryskać nadmiarem soku, gdy z daleka zawarczała trąbka samochodu wysłanego na kolej. Jadą. Hamując wrażenie, wyszła na spotkanie męża.
0: Tak się zaczyna, tylko na tym skończyliśmy pierwszą część słuchania fragmentów powieści Heleny Mniszkówny, Magnesy serc. Ta druga część, drugi tydzień, zacznie się dziś o 22:00 w Radiu Pogoda. Wszystkie już wyemitowane fragmenty mogą Państwo oczywiście znaleźć w archiwum naszych audycji na stronie radiopogoda.pl.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
1: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Została ostatnia reklama.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok 1950.
1: Pod szklaną kopułą Politechniki powitano nowy rok około 4000 mieszkańców Warszawy. Stawili się tu przodownicy pracy ze wszystkich stolecznych fabryk i przedsiębiorstw, przedstawiciele świata artystycznego i młodzież. Uwaga, zbliża się godzina 12. Światło gaśnie. Szczęśliwego nowego roku.
2: Ten nowy rok był rokiem planu sześcioletniego, ale ustawy o planie sześcioletnim uchwalono dopiero 21 lipca. Ta ustawa przewidywała wzrost dochodu narodowego o 12%. Wcześniej 12 stycznia zanotowano rekordowo niską temperaturę w historii Białegostoku, minus 38,4 stopnia Celsjusza. 26 kwietnia 1 maja ogłoszono świętem państwowym, a 1 czerwca ukazał się komunikat prasowy Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych o rzuceniu przez amerykańskie samoloty u polskiego wybrzeża masowych ilości stonki ziemniaczanej, która po wydostaniu się na brzeg miała się rozplenić po całym kraju.
1: W Karolinie pod Warszawą powstaje Państwowy Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze. Zespół składa się z 90 szczególnie utalentowanych dzieci wiejskich, wybranych z wielu tysięcy po długich przygotowaniach i eliminacjach. Te dzieci, które za rządów kapitalistycznych i obszarniczych byłyby skazane na tragiczny los janków muzykantów, otrzymały dziś wszystko, by rozwinąć swoje talenty. Szkołę, internat, instrumenty i wybitnych pedagogów. W Karolinie rosną nowi artyści. Nowej ludowej Polski.
2: Czas na występy przyszedł już jesienią 1950 roku. Premierowe przedstawienie Mazowsza miało miejsce 6 listopada w warszawskim Teatrze Polskim. Chyba nie trzeba dodawać, że sukces był ogromny.
0: Pogodne lata w Radiu Pogoda.
2: A to jest Maurice Albert, który urodził się dokładnie 75 lat temu w Rio de Janeiro i w 75 roku zapisał się w historii muzyki tą piosenką.

0: To niby takie proste, śpiewała Rena Rolska. No dla mnie to rzeczywiście proste. Wystarczy powiedzieć, że za chwilkę zaśpiewają Urszula Sipińska i grupa ABBA. Już będzie wiadomo, że chodzi o najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach. Podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem. Odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.

0: Znasz to? Ten i inne porywające hity tylko we wrześniu w kinach. Zabierz bliskich na najnowszy koncert światowej sławy skrzypka André Rieu i jego wspaniałej orkiestry Johanna Straussa. Swoje kino znajdziesz i bilety kupisz na stronie kinomaestro.pl.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: Kaufland jest fresh.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, a stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Została ostatnia reklama.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
5: Została ostatnia reklama.
6: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Reklama. Kwiatami we włosach, czerwonych gitar rozpocznie się to poniedziałkowe pogodne popołudnie, po czym Marcel ze swoim gangiem pojawi się w Radiu Pogoda z piosenką Mężczyzna i łzy. A teraz proszę posłuchać wiadomości.
10: Wiadomości z Gdańska.
11: Urszula Salamon, zapraszam. Wystartowało głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Potrwa do 21 września. Do wyboru jest ponad 300 pomysłów gdańszczan. Na realizację zwycięskich projektów miasto przeznaczy ponad 31,5 miliona złotych. Duże pieniądze zyskał też Sopot. Miasto liczy dodatkowe miliony zarobione dzięki wprowadzeniu w kurorcie śródmiejskiej strefy płatnego parkowania. O szczegółach mówi Maciej Bąk.
12: Wzrost jest imponujący, bo prawie dwukrotny. W ubiegłe wakacje kurort z parkometrów zarobił ponad 4 miliony złotych. Po tym sezonie jest to aż 7 milionów.
11: W centrum Sopotu pierwsza godzina parkowania kosztuje blisko 10 złotych. Wracamy do Gdańska. 11 września rozpoczną się Gdańskie Targi Książek. Wydarzenie ponownie zagości w murach Europejskiego Centrum Solidarności. W programie jest mnóstwo spotkań autorskich, m.in. z Katarzyną Pondą, Sylwią Hutnik i Szczepanem Twardochem.
10: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
13: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
10: Pogoda w Gdańsku.
11: Aktualnie termometry w naszym mieście wskazują 19 stopni, ociepli się do 22. We wtorek termometry mogą wskazać aż 27 stopni. Nad Gdańskiem jest obecnie dużo chmur, tak będzie do wieczora. Możliwe są chwilowe przejaśnienia. Według synoptyków padać nie powinno. W najbliższych dniach nie spodziewajcie się deszczu.
10: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
13: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
9: Poniedziałkowe pogodne popołudnie zaczyna się najpiękniejszymi melodiami czerwonych gitar gangu Marcela i zespołu El Pasador, po czym wrócę do mojego pytania o to spotkanie w pomieszczeniu, w którym byłyby wszystkie osoby spotkane przez nas w życiu. Pytanie padło w chwilkę po dziesiątej, więc przypomnę je króciutko, zanim zabiorę się za Państwa odpowiedzi. No a teraz już słuchamy muzyki czerwone gitary.
5: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
9: Dzień dobry.

0: To grupa El Pasador w Radiu Pogoda. A to pytanie, na które natknąłem się przeglądając różne strony internetowe, brzmiało mniej więcej tak. Gdybyś trafił do pomieszczenia pełnego osób, które spotkałeś w swoim życiu, kogoś chciałbyś najpierw spotkać? Oczywiście każdy to rozumie po swojemu, dlatego odpowiedzi zwykle dotyczyły najbliższych.
1: Halo?
0: Halo?
1: Pytanie, kogo byś szukał w tym pomieszczeniu? Rodzina i wszystkich ludzi, bo wszystkich kocham. Roman.
0: No pięknie, panie Romanie, podziwiam i zazdroszczę, ale w pytaniu było to magiczne słówko najpierw, które także jest istotne. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Piotrze. Też bym chciała się spotkać z rodzicami, dziadkami, a poza rodziną to chyba z moją pierwszą miłością. A dlaczego? Z czystej ciekawości. Jak mu się życie ułożyło, co porabia, bo całkowicie straciliśmy się z oczu. Pozdrawiam. Miłego dnia dla wszystkich.
0: Wzajemnie, pani Krystyno, miłego dnia. Również pozdrawiam, czyli pierwsza miłość. Pomyślałem, że ogromna większość chciałaby się spotkać rodziców czy innych członków rodziny, więc może uznajmy, że to oczywiste i zajmijmy się osobami spoza naszych kręgu naszych najbliższych. Kogo państwo chcieliby najpierw spotkać, gdyby trafili państwo do pokoju pełnego osób spotkanych w ciągu całego życia? 22 444 4004.

Dzisiaj o 18 usłyszymy kolejne wydanie programu Tamary Pawlik-Lipskiej Aleja Sław Radia Pogoda, której gościem będzie Jacek Kawalec, aktor i wokalista zespołu Budka Suflera. Ten zespół wystąpi przed Pałacem Kultury podczas inauguracji Warszawskich Dni Seniora na Placu Centralnym. Radio Pogoda oczywiście także tam będzie i mam nadzieję, że Państwo również. Właśnie Jacek Kawalec będzie śpiewać przeboje Budki Suflera razem z zespołem. Występ planowany jest w sobotę na godzinę 13, a dzisiaj o 18 będzie można posłuchać rozmowy z wokalistą Budki Suflera, który pewnie wypowie się nie tylko na ten temat.

0: aż uradzili jak młodość każe swe własne serca oddać gitarze.
1: Reklama. Castorama. Teoria i praktyka. W teorii dobry plan wystarczy.
2: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
4: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Została ostatnia reklama.
10: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Reklama.

0: Grupa I w Radiu Pogoda. Wspomniałem, że przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie w najbliższą sobotę chcemy się z Państwem spotkać. W ramach inauguracji warszawskich Dni Seniora powodów będzie więcej niż jeden, bo i sama inauguracja, i koncert Budki Suflera, i jarmark międzypokoleniowy, i wreszcie potańcówka z Radiem Pogoda prowadzona oczywiście przez Asię Kruk i Zygmunta Heizera. Z tego co słyszę, Państwo się wybierają. Halo?
1: Witam prowadzącego radio, moje ukochane. 12 się wybieram tam jako senior do Was, do Warszawy. Tylko miałem obawy, bo zapytałem panią Asię, bo powiedziała, że to będzie pod Pałacem Kultury, a pan to wyjaśnił, że to będzie obok Pałacu Kultury. Czyli ja chyba przyjadę, bo do podziemi to się już nie nadaje, bo przepracowałem tyle lat w górnictwie, że czarno cały czas widziałem, a teraz to jest na jasno świat widzieć. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy i prowadzących. Miłego dnia.
0: Odwzajemniam pozdrowienia, życząc również miłego dnia. Zapraszamy, zapraszamy. Plac centralny jest niedaleko dworca centralnego, więc nawet nie trzeba będzie nadwyrężać nóg, żeby dojść na miejsce inauguracji. A dowcip słyszę ostry, ostry i niech taki będzie. Czasami się przydaje taka celna uwaga. 12.30 minęła, za 3 godziny czeka nas spotkanie z Krystyną Giżowską, która opowie o jednej z wybranych przez siebie piosenek. Teraz zaśpiewa nam jeden ze swoich największych przebojów. Przeżyłam z tobą tyle lat, z roku 87.

just we two. Adds up to I love you and you love me.

0: just we two. Heads up, through. I love you, and you love me.
1: Anthony Quinn to nie pierwszy aktor, który nagrywał piosenki i odnosił sukcesy na listach przebojów, ale ciężko powiedzieć, że odnosił sukcesy, bo przed kamerą ich brakowało. Raczej niesiony falą sukcesu postanowił spróbować swoich sił i po powodzeniu tej piosenki w roku 67 Anthony Quinn stwierdził, że jednak woli aktorstwo. Za chwilkę usłyszymy tych, którzy woleli piosenkę i robili to świetnie. Annę Jantar, Jerzego Połomskiego i Roya Orbisona w Radiu Pogoda.
2: Radio Pogoda.
3: Autopromocja.
2: Radio Pogoda, czyli
4: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
5: Potańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
1: Wspomnienia, które bawią.
6: Popołudnia spędzane na rozmowie.
7: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
8: I wieczory pełne gwiazd.
2: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
3: Autopromocja. Reklama.
9: Tutaj szybko! Mamy go!
10: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
11: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
12: 8200, 8600.
13: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
14: Potrzebujemy towaru
15: i pieniędzy.
13: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
16: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
5: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777-100-100.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
10: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
4: Reklama.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Dopókiśmy młodzi i sercem, i duszą, nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten

Najwydniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat,

najwydniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał.

0: Kuszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
3: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Została ostatnia reklama.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Reklama. One Way Ticket Nila Sedaki oraz Być kobietą w wykonaniu Alicji Majewskiej. Tymi najpiękniejszymi melodiami rozpocznie się kolejna część naszego spotkania w Radiu Pogoda zaraz po tych wiadomościach.
6: Zarzuty dla byłego wspólnika Sylwestra Suszka w sprawie zonda krypto. Bezrobocie w sierpniu nieco w górę, są szacunkowe dane. W lasach grzybobrania służby przypominają, by zadbać o swoje bezpieczeństwo.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
6: Miriam Lipińska. W Śląskim Wydziale Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej zakończyło się przesłuchanie Romana Rzet, zatrzymanego w sobotę w związku z aferą zonda krypto. Obrońca mężczyzny poinformował, że Roman Rzet usłyszał dwa zarzuty. Jeden z nich dotyczy oszustwa. Co jeszcze wiemy na tę chwilę o tym? Tomasz Fęska.
8: Na razie wiemy niewiele, ale pewne znaczenie ma fakt, że przesłuchanie trwało przez niedzielę. Trzeba je było kontynuować dziś. To znak, że podejrzany udzielił obszernych wyjaśnień, bo gdyby odmówił ich składania, gdyby milczał, nie odpowiadał na pytania śledczych, to najprawdopodobniej to przesłuchanie po prostu nie trwało by tak długo. Roman Rzet to były wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki zonda krypto, który zaginął w do dziś niewyjaśnionych okolicznościach, a którego następcą został Przemysław Kral. Od sierpnia śledztwo w sprawie zonda krypto i oszustwa na szkodę tysięcy osób jest połączone ze śledztwem w sprawie zaginięcia Suszka przed laty.
6: Roman Rzet został zatrzymany w związku z obawą, że może próbować uciec za granicę. A w miejscu zatrzymania i zameldowania mężczyzny policja zabezpieczyła wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą funkcjonowania upadłej giełdy kryptowalut. 5,9% tyle wyniosło w zeszłym miesiącu bezrobocie w Polsce. To oficjalne szacunki resortu pracy na podstawie liczby osób zarejestrowanych w urzędach pracy. W porównaniu z lipcem bezrobocie nieznacznie wzrosło o 0,1 punktu procentowego. Wypadek karetki w Małopolsce na Krajowej 75 w Czchowie. Ambulans zderzył się z lawetą. Ranni zostali dwaj ratownicy medyczni i transportowany pacjent. Przenosimy się za granicę. To już prawdziwa plaga. Niemieckie służby w Saksonii rozbroiły w ostatnich dniach 21 urządzeń wybuchowych, które miały doprowadzić do uszkodzenia linii wysokiego napięcia. Urządzenia były umieszczone w pobliżu stacji elektroenergetycznych w powiatach Budziszyn i Görlitz, graniczących z Polską. A to nie jedyne takie przypadki w Niemczech w ostatnim czasie. Do prób ataków na infrastrukturę energetyczną doszło też w Brandenburgii i w Dormagen w nadrenii północnej Westfalii. W tym samym landzie doszło też do udanej próby sabotażu. W mieście Bergheim nieznani sprawcy wywołali zwarcie na liniach wysokiego napięcia, wstrzymując funkcjonowanie kilku bloków elektrowni. I na koniec wracamy do kraju. Ruszył jesienny sezon na grzyby. Służby przypominają jednak o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Co roku w tym czasie dochodzi do zaginięć grzybiarzy, przede wszystkim tych, którzy samotnie wybierają się do lasu. Dlatego idąc na grzybobranie, poinformujmy o tym bliskich, mówi Anna Kluj z wielkopolskiej policji.
9: Dokąd się wybieramy, kiedy zamierzamy wrócić, zabierajmy ze sobą naładowany telefon komórkowy. W razie zagubienia się posłuży on nam po pierwsze do wezwania pomocy, a także da możliwość udostępnienia lokalizacji i szybszego odnalezienia.
6: Ważny jest także jaskrawy ubiór, który pomoże w znalezieniu takiej osoby.
10: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
11: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Morska Wita w gdyńskich Leszczynkach.
7: Pogoda.
6: Na termometrach dziś maksymalnie od 18 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu i Pomorzu, 22 na Podkarpaciu, do 23 na Dolnym Śląsku. W większości regionów pochmurno z przejaśnieniami i tylko na północy miejscami przelotny deszcz.
10: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
11: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Południe Wita na południu Gdańska.
5: Najpiękniejsze melodie właśnie wracają do Radia Pogoda po wiadomościach. Przed nami przeboje Nila Sedaki i Alicji Majewskiej. Po czym wrócimy do mojego pytania o to, kogo Państwo chcieliby spotkać najpierw spośród osób, które kiedykolwiek Państwo już spotkali w swoim życiu. No a poza tym oczywiście dużo muzyki będzie, najwięcej będzie muzyki. No poza tym będzie też jedno zaproszenie do słuchania Radia Pogoda.

0: Gdyby się Państwo znaleźli w pomieszczeniu, w którym były wszystkie sposoby, osoby spotkane przez Państwa w ciągu całego życia, to z kim najpierw chcieliby się Państwo spotkać? Takie pytanie zabrzmiało dzisiaj w Radiu Pogoda. Oto jedna z odpowiedzi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Pierwsza myśl, która mi przyszła, i teraz utwierdzam się w tym przekonaniu, że to byłaby Maria Skłodowska-Curie. Ja akurat jestem fanką, zawsze byłam fanką Marii Skłodowskiej-Curie. Podziwiałam ją. Znaczy, znałam tylko z historii i biografii i różnych takich rzeczy, ale ja chodziłam do szkoły w Gdańsku, we Wrzeszku, do szkoły podstawowej imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Ja jestem zafascynowana, ja ją uwielbiam, chociaż też już jestem leciwa. Aha, do naszej szkoły przyjeżdżała jej córka Ewa.
2: O, proszę.
1: Mało tego, bo w szkole wprowadzono język francuski. A to były czasy, końcówka 60., początek 70., więc to bardzo odległa przeszłość. No i właśnie Marię Skłodowską-Curie, to bym chciała uścisnąć ją, przytulić. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do usłyszenia. Ewa z Gdańska.
0: Do usłyszenia, pani Ewo. Odpowiedź nie całkiem na pytanie, ale czy przez to mniej interesująca? Absolutnie. Fascynująca opowieść, bardzo dziękuję. No dobra, no co, niech będzie. W końcu. Jeszcze na chwileczkę wrócimy do tego niebawem, do tego, kogo Państwo chcieliby najpierw spotkać, gdyby pojawili się w pomieszczeniu pełnym ludzi, których Państwo spotkali w ciągu swojego całego życia. No ale teraz posłuchajmy Grażyny Świtały.

To były dopiero wygibasy w rytmie przeboju Chubby'ego Checkera. Za chwilkę kolejne najpiękniejsze melodie, teraz zaproszenie do Szybkiej Piątki, która w tym tygodniu ma przebieg wyjątkowy, nazywa się też wyjątkowo i nagrody są wyjątkowe, bo to jest specjalne urządzenie, translator, który przyda się Państwu podczas podróży zagranicznych. To, jak działa ten translator, mogą sobie Państwo obejrzeć na instagramowym i facebookowym profilu Radia Pogoda, a do tego za udzielenie 5 prawidłowych odpowiedzi dostają Państwo 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Ale jest zmiana, nawet kilka, bo do zagranicznej piątki, tak się nazywa w tym tygodniu Szybka Piątka, do zagranicznej piątki zgłaszają się Państwo na stronie radiopogoda.pl w dogodnej dla siebie chwili, a odpowiedzi dotyczą zadanego przez Zygmunta Heizera państwa, a nie jak dotąd literki alfabetu. Także jest zmiana w tym tygodniu, ale nagrody fantastyczne. Dzisiaj udało się wygrać pani Marioli. Jutro być może uda się wygrać państwu. Tylko trzeba się zgłosić poprzez stronę radiopogoda.pl. Radio

0: Radia.
1: Autopromocja.
2: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Miszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19:30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19:30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
8: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Jeśli chcesz...

Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

0: bo dobry ton tak chce. Lecz serce moje się nima da, że gdy poznam się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miastwo calować dłoń, madam, calować usta twe.
1: Zbigniew Kurtycz w Radiu Pogoda. No to jeszcze raz sięgam do Państwa telefonów w sprawie kogoś, kogo chcieliby Państwo najpierw spotkać spośród wszystkich osób znajdujących się w pomieszczeniu, gdzie byłyby tylko i wyłącznie osoby już spotkane przez Państwa podczas, no kiedyś tam. Dzień dobry.
2: Halo, chyba dobrze zrozumiałam w Radiu Pogoda, że kogo chciałabym spotkać. Spotkałem już w swoim życiu panią Annę Seniuk w latach 60. Jako mała dziewczynka śpiewała nad Poprawem w Piwnicznej dzieciom z akcji polonijnej piosenkę Mruga gwiazdka do gwiazdki na niebie. Spotkać już bym pewno nie fatygowała, ale bardzo bym chciała usłyszeć, może by zaśpiewała jeszcze tu piosenkę. Dziękuję, Teresa.
1: To ja dziękuję pani Tereso. Tak sobie myślę, że pani Anna Seniuk to jest osoba, którą państwo często wymieniają przy różnych okazjach jako kogoś, z kim chcieliby państwo się zobaczyć. Nie dziwię się wcale. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Gdybym mogła wejść do pokoju, w którym są wszystkie osoby spotkane przeze mnie w życiu, wybrałabym jedną. Taką, którą spotkałam kiedyś zupełnie przypadkiem. I nie była to osoba, która jest częścią mojej rodziny, ani ktoś, kto został ze mną na lata, a jednak to krótkie spotkanie na zawsze zostało w mojej pamięci. Chciałabym tą osobę zobaczyć jeszcze raz, bo czasami ktoś pojawia się w naszym życiu tylko na chwilę, a mimo to zostawia ślad na dłużej, a czasem i na całe życie. Pozdrawiam serdecznie. Alicja.
1: No cóż, trudno zaprzeczyć. Odwzajemniam pozdrowienia pani Alicjo. Ciekawe, cóż takiego wydarzyło się podczas tego spotkania? No i kim była ta osoba? No ale skoro pani Alicja nie chciała powiedzieć, to już nie dociekajmy, tylko sobie po prostu posłuchajmy jednej z najpiękniejszych melodii Mireille Mathieu. Właściwie to Edith Piaf, ale Mireille Mathieu ją zaśpiewa.

0: Najpiękniejsze melodie wracają do Radia Pogoda. Lada chwila usłyszymy na przykład gwiazdę naszej wrocławskiej prywatki podczas inauguracji Wrocławskich Dni Seniora, czyli Halinę Frąckowiak. Warto się znaleźć na rynku 18 września, nie tylko po to, by potańczyć przy najpiękniejszych melodiach Haliny Frąckowiak z Radiem Pogoda. Natomiast od 14 Państwa pogodnym popołudniem zajmie się Wojtek Babiarczyk, a po 15 usłyszą Państwo pierwszą z opowieści Krystyny Gidżowskiej o wybranej przez nią piosence. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10.
1: Reklama.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
8: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
9: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
10: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
9: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
11: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
12: Ekstra mocny start!
13: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
15: Koncert?
14: Lepiej, festiwal.
15: A kto gra?
14: 2 pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
15: Okej, na taki festiwal to ja idę.
14: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
16: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
17: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
18: Została ostatnia reklama.
19: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
1: Została ostatnia reklama.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.
0: Reklama.
14: Poniedziałkowe popołudnie spędzają państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Na zegarach 14, pora na wiadomości.
15: Ceny paliw mogą wkrótce pobić rekordy. Marszałek Sejmu komentuje świetny wyborczy wynik nacjonalistycznej AfD. Lotniska mają powody do zadowolenia. W te wakacje obsłużyły wyjątkowo dużo pasażerów.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
15: Miriam Lipińska. Ceny benzyny i diesla na stacjach zbliżają się do rekordów. Brakuje już niewiele, bo zaledwie ponad 20 groszy. Drogie paliwa to skutek wygaśnięcia rządowego pakietu CPN, co podniosło cenę o blisko złotówkę, ale jednocześnie stale napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dlatego w najbliższym czasie na obniżki nie ma co liczyć, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
16: Czeka nas tydzień, w którym ceny będą na części stacji pozostawały stabilne, ale na części dalej będą jeszcze rosły.
15: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7 zł 75 groszy, a za olej 8 zł 55 groszy. Najlepiej wypada autogaz, który kosztuje 2,95. Dwa zarzuty dla Romana Rzet w związku ze sprawą zonda krypto. Jeden z nich, jak przekazał obrońca mężczyzny, dotyczy oszustwa. Adwokat dodał, że śledczy mają wnioskować o tymczasowy areszt dla Romana Rzet. Mężczyzna to były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto. Roman Rzet został zatrzymany przez policję w sobotę po południu w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto. Służby zabezpieczyły m.in. dokumentację związaną z giełdą. Źle, że AfD dostała taki wynik, ale może dobrze, że stało się to w tej chwili. Mamy jeszcze rok na refleksję. My, Polki i Polacy. W ten sposób wyniki wyborów w niemieckiej Saksonii i Anhalcie komentuje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Skrajnie prawicowa alternatywa dla Niemiec zdobyła we wczorajszych wyborach związkowych prawie 44% głosów, co oznacza, że partia więcej niż podwójnie podwoiła swój wynik sprzed 5 lat w tym landzie. Marszałek ostrzega jednocześnie przed populistycznymi partiami.
17: Ostrzegam przed partiami, które na trudne problemy mają jednozdaniowe, proste odpowiedzi. Ostrzegam przed partiami populistycznymi. Ostrzegam przed partiami przyjaciółmi PiSu, Konfederacji.
15: Zdaniem marszałka Czarzastego Polska już idzie w stronę radykalizmu, a rolą rozsądnych ludzi, polityków, jest pokazywanie tego zjawiska. Będą testy syren w 5 warszawskich dzielnicach. Chodzi o Śródmieście, Pragę Południe, Mokotów, Ochotę i Żoliborz. Jak poinformował Urząd Miasta, testy wybranych urządzeń potrwają od jutra do 18 września, a w ich trakcie oprócz krótkich sygnałów dźwiękowych będzie słychać także komunikaty głosowe. Słysząc je, mieszkańcy nie powinni na nie reagować, bo nie będą oznaczać realnego zagrożenia. W tegoroczne wakacje padł frekwencyjny rekord na polskich lotniskach. Najlepsze wyniki miał port w Radomiu. W sierpniu liczba pasażerów wzrosła tam o 67%, choć oznacza to tylko niecałe 30 tysięcy odprawionych podróżnych. W Lublinie w sierpniu było to ponad 70 tysięcy, a we Wrocławiu już ponad 700 tysięcy. Największe polskie lotnisko, czyli warszawskie Okęcie, jeszcze nie opublikowało oficjalnych danych, ale już wiadomo, że i tu padł rekord. Najlepszy miesiąc w swojej historii zanotowały też krakowskie Balice. W sierpniu lotnisko odprawiło prawie 1,5 miliona podróżnych.
1: Pogoda.
15: Parasole przydadzą się dziś tylko miejscami na północy. W pozostałych regionach przeważnie pochmurno, choć chwilami niebo się chmurzy. A na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Podlasiu, przez 20 na Pomorzu i na Mazowszu, 22 na Śląsku, do 23 w Małopolsce.
14: Cztery minuty po godzinie 14:00. Przyznam się Państwu szczerze, że za każdym razem, kiedy zasiadam przed mikrofonem Radia Pogoda, to przenoszę się w naprawdę cudowne czasy, kiedy człowiek jeszcze na głowie miał bujną czuprynę i sylwetkę niczym sportowiec. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu bardzo nisko w Radiu Pogoda i zapraszam do 18:00. Będzie dzisiaj mnóstwo niespodzianek, będą konkursy, ale o nich i o tych innych niespodziankach opowiem Państwu już za kilka minut. A na dobry początek Serce i Irena Santora.

Trudno, drodzy Państwo, oderwać się od takich najpiękniejszych melodii w radiu. Pogoda Urszula Sipińska. To był świat, a to będzie, drodzy Państwo, fantastyczne poniedziałkowe popołudnie. Mnóstwo atrakcji czeka na Państwa. Między innymi o 15.30 spotkamy się z Krystyną Giżowską. Gościem Moniki będzie właśnie ta wyjątkowa polska gwiazda. Pani Krystyna opowie o swoich najpiękniejszych melodiach. O 16.30 zapraszam Państwa również bardzo gorąco na emocje, bo pojawi się Państwa już ulubiony konkurs Daję Słowo. Mają Państwo 15 sekund na to, żeby podać 5 skojarzeń dotyczących pewnego słowa, które usłyszą Państwo o 16.30, a po 17.30 ktoś z Państwa dołączy do klubu pogodnych ludzi. To i jeszcze więcej czeka na Państwa na pewno do godziny 18. No a my w to poniedziałkowe popołudnie w Radiu Pogoda delektujemy się tymi najpiękniejszymi, także polskimi piosenkami. No choćby takimi jak ta. Andrzej Rybiński, słynna pocieszanka.

0: Sen o Warszawie i Czesław Niemen, artysta, który pisał również piosenki do filmów i spektakli teatralnych, a jego utwory możemy usłyszeć, no choćby w kultowym filmie Dziewczyny do wzięcia. Tu Radio Pogoda w to poniedziałkowe popołudnie, to już prawie 19 minut po godzinie 14, a już za moment zagram Państwu chyba jedną z najpiękniejszych piosenek Anny German z lat 70. Są Państwo ciekawi, co to będzie za piosenka, to proszę zostać koniecznie z nami.
1: Radio Pogoda.

0: zranionego turystę jest cały i zdrowy.
1: Bez pełnego

0: łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
5: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.

0: zdobyć jakiś zawód.
1: Koniecznie.
2: Doskonały polski duet Jan Kaczmarek i Małgorzata Cholewa. Czego się boisz, głupia? W pół do trzeciej na zegarach, a państwo słuchacie Radia Pogoda w poniedziałkowe popołudnie. Siódmy dzień września mamy w kalendarzu, a dziś rocznica urodzin artysty, który przyszedł na świat właśnie 7 września 1936 roku w małym miasteczku w Teksasie. Jego piosenki wywarły wpływ na takich wielkich artystów, jak choćby zespół The Beatles czy zespół The Rolling Stones. Już państwu odkrywam karty. Mowa o artyście, którego zapewne państwo znacie z anteny Radia Pogoda. To Buddy Holly. Już teraz przypomnę państwu jego wielki przebój.

zwykły tekst, jeszcze piękniejsza muzyka. Andrzej Dąbrowski, Zielono mi, to był rok 1970. Wydaje nam się, drodzy Państwo, jakby to pan Andrzej zaśpiewał i nagrał kilka miesięcy temu. No, może lat. Za 24 minuty będzie 15, tu Radio Pogoda w poniedziałkowe popołudnie. To już za moment chcę Państwa zaskoczyć niezwykłą piosenką zespołu Vox. Jak tak dobrze policzyłem, to premiera tej piosenki miała miejsce, uwaga, 46 lat temu. A to jest jedna chyba z niezapomnianych piosenek zespołu Vox. Są Państwo ciekawi, co to będzie za piosenka, to proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda.

0: autopromocja.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach, podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem, odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku. A teraz?
4: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
14: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
15: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach. Yes.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8,11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.

0: twoim smutnym sercu tkwi.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: niewidziane, nie zastan, nie ma
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
7: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
6: Niemożliwe.
7: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
6: Pierwsza klasa.
7: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
8: Została ostatnia reklama.
9: Zaschnięty beton, smar, pył, błoto, przylepione tłuste zabrudzenia. Wiesz, jak to wygląda?
10: Przyjdź do salonów Klinus.pl i zobacz specjalistyczne urządzenia wysokociśnieniowe marki Kärcher.
9: Opowiemy, jak Twoje wyzwania zamieniliśmy na rozwiązania Kärcher u naszych klientów.
10: Autoryzowane salony Klinus.pl. Fachowe doradztwo, sprawny serwis, dostępność od ręki.
9: Klinus.pl. Gdynia, ulica Hutnicza 11H. Starogard Gdański, ulica Iwaszkiewicza 15.
11: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
12: Poniedziałkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w radiu. Pogoda, do których obiecuję Państwu powrócę tuż po wiadomościach, które punktualnie o 15.
13: Upały nie powiedziały ostatniego słowa, są alerty. Ruszył proces policjantów oskarżonych w sprawie śmierci 14-latki z Andrychowa. Iga Świątek powalczy dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
13: Miriam Lipińska. Jutro wracają wysokie temperatury. Na południu i południowym zachodzie kraju na termometrach trójka z przodu. Synoptycy wydali już ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed upałami dla części województwa dolnośląskiego i opolskiego. Wysokie temperatury pozostaną z nami jeszcze w środę, ale od zachodu będzie już szło ochłodzenie. Policjanci oskarżeni w związku ze śmiercią 14-letniej Natalii z Andrychowa nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Proces w tej sprawie ruszył dziś przed sądem w Wadowicach. Zimą 3 lata temu dziewczynka zaginęła w drodze do szkoły. Straciła przytomność pod jednym ze sklepów, ale wcześniej zadzwoniła do ojca, mówiąc, że nie wie, gdzie jest. A ten zgłosił zaginięcie na komisariacie. Według prokuratury trzej oskarżeni policjanci nie podjęli odpowiednich działań, żeby szybko odnaleźć nastolatkę. Mówiła w sądzie prokurator Oliwia Brożek-Michalec.
15: Nastąpiła zwłoka w przesłuchaniu ojca dziewczynki około 1,5 godziny. Ponadto nie został żaden patrol skierowany celem przeszukania miejsca.
13: Ostatecznie dziewczynka znalazł znajomy ojca. Była bardzo wychłodzona, ale przytomność straciła z powodu wylewu krwi do mózgu. Zmarła w szpitalu. Coraz więcej przychodni w całej Polsce wysyła do pacjentów informacje, że ich dane wyciekły z platformy MyDoctor. W sumie wyciek dotyczy danych 19 milionów osób. Lubelska Izba Lekarska przypomina jednak, że takie powiadomienia wynikają z przepisów o danych osobowych. Nie ma co szturmować przychodni, by dowiedzieć się, jakie konkretnie dane wyciekły, bo one tego na dziś nie wiedzą.
16: Nasze podmioty nie mają tej informacji. Też nie chcielibyśmy, aby nastąpił jakiś paraliż telefonów, czy też zapytań, no bo to odbije się na innych pacjentach, którzy rzeczywiście będą wymagali wizyty, czy skorzystania z porady.
13: Mówi prezes Lubelskiej Izby dr Dariusz Zamborski. Jednocześnie Izba przypomina, by zastrzec swój PESEL, bo tylko tyle można w tej sytuacji zrobić. Dziki coraz bardziej dają się we znaki mieszkańcom stolicy i kierowcom. Dziś z ich powodu doszło do karambolu na południowej obwodnicy Warszawy. Zdarzyło się 5 aut, nikomu na szczęście nic się nie stało, ale sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna, bo rośnie też liczba ataków dzików na ludzi. Opozycja mówi o bierności miasta i zapowiada zawiadomienia do prokuratury na prezydenta Warszawy. Mówi Krystian Młynarek, radny PiS-u.
17: Złożymy dzisiaj zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jest to niedopełnienie obowiązków i liczymy na to, że skoro te wszystkie bardzo smutne, tragiczne wydarzenia nie były w stanie prezydenta Warszawy skłonić do odpowiednich działań, to może prokuratura będzie w stanie.
13: Miasto zapowiedziało, że na wszystkie zarzuty odpowie w piątek. Wtedy ma dojść do drugiego spotkania zespołu do spraw dzikich zwierząt. I jeszcze sport. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open. Na jej drodze do najlepszej ósemki nowojorskiego turnieju stoi zawodniczka, która pozbawiła ją 2 lata temu nadziei na olimpijskie złoto. Ale dziś w starciu z Chinką Qin Wen Zheng to Świątek jest faworytką. A początek meczu za 1,5 godziny.
14: Co jest grane w Gdańsku?
18: Urszula Salamon, zapraszam. 11 września rozpoczną się Gdańskie Targi Książek. Wydarzenie ponownie zagości w murach Europejskiego Centrum Solidarności. W programie jest mnóstwo spotkań autorskich, m.in. z Katarzyną Bondą, Sylwią Hutnik i Szczepanem Twardochem. Z kolei 15 września w domu Złota Jesień odbędzie się integracyjna, rozrywkowo-sportowa impreza dla osób 60+. W programie jest muzyka na żywo oraz gry i zabawy sportowe. Będzie też poczęstunek. Na koniec filmowa propozycja. W Heniosie zobaczycie już film Tony. Młody Anthony Bourdain, słynny kucharz, podczas upalnego lata 76 odkrywa swoją pasję i powołanie. Na ekranie m.in. Antonio Banderas i Dominik Sessa. Seans dzisiaj o 19.45 w kinie Helios w Gdańsku.
14: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda.
13: Dziś na niebie słońce i chmury na zmianę i tylko na północy miejscami przelotny deszcz. A na termometrach od 18 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu i Pomorzu, 22 na Podkarpaciu, do 23 na Dolnym Śląsku.
12: Prawie 5 minut po godzinie 15 zaczynamy wspólnie, drodzy Państwo, kolejną godzinę tego poniedziałkowego popołudnia z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu raz jeszcze bardzo nisko. W tej godzinie spotkamy się między innymi z Krystyną Giżowską. W studiu pojawi się także Monika Tarka. Panie będą opowiadać o najpiękniejszych melodiach. Nie mogą Państwo tego przegapić. A na dobry początek Jerzy Połomski i Daj.

0: daj, czego widać żadna. Przedtem dać nie chciała.
1: Daj, co mi wzrok zczerwieni i serce połechce. Daj, czegoć chcę od ciebie.

Taka polska muzyka sprawia, że to poniedziałkowe popołudnie w radiu pogoda nabiera rumieńców. Zespół 2 plus 1 to był 78 rok. To już prawie 12 minut po godzinie 15, to teraz zabieram Państwa do słonecznej Italii, a dokładnie do Genui. To takie cudowne nadmorskie miasto, gdzie na początku lat 60. rodzi się zespół, który do dziś, drodzy Państwo, koncertuje i to w różnych zakątkach świata. Oni nagrali kiedyś taki przebój w 82 roku, Mamma Maria. Pewnie Państwo już wiecie, że chodzi o zespół Ricky e Poveri, ale chciałbym Państwu zdradzić małą ciekawostkę. Ten teledysk jest naprawdę niezwykły, chociaż nie był nagrywany w żadnej scenerii egzotycznej, tylko cały teledysk powstał w studiu telewizyjnym w Mediolanie. Wszystko zostało tak pięknie zmontowane, że wydaje się, że ten teledysk kręcony był gdzieś w egzotycznym klimacie. No to już teraz przed Państwem w radiu pogoda Ricky e Poveri.

0: Pierwszych godzin dnia na snowo wierzę.
1: Niezwykła polska aktorka Barbara Kraftówna w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie. Czy pamiętają Państwo jeszcze te największe złote przeboje, między innymi Krystyny Giżowskiej, Złote Obrączki. Przeżyłam z Tobą tyle lat, nie było Ciebie tyle lat, samotność uczy nas. I mógłbym tak jeszcze wymieniać w nieskończoność. A o jakiej dziś piosence opowie nam Krystyna Giżowska, przekonają się Państwo już za moment. Zatem proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
2: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
3: Reklama.
4: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd. Będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak?
11: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rebellia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Została ostatnia reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smart

0: Czerwone gitary zachęcały nas do tego, żeby odwiedzić choćby Mazurskie Jeziora. Przed nami, drodzy Państwo, piękne, słoneczne dni, nawet z temperaturą powyżej 30 stopni. To będzie się można na przykład schłodzić w jakimś tam Mazurskim Jeziorze. Tu Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie. 28 minut po godzinie 15. Z tego, co widzę, to w studiu już Monika Tarka i jej niezwykły gość Krystyna Giżowska. Będą wspomnienia i to te muzyczne.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. No i oczywiście przede wszystkim witam naszą gwiazdę, czyli Krystynę Giżowską. Dzień dobry, Krysiu. Dzisiaj zaczynamy ten nasz wspaniały cykl, właśnie twój cykl. Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. I tak się umówiłyśmy z Krysią, że ja wybiorę pierwszą piosenkę. Jestem bardzo ciekawa, co powiesz na utwór Będę gwiazdą w twoim wykonaniu. Bardzo go lubię.
3: Tu mnie zaskoczyłaś, fakt. Nie brałam tego utworu pod uwagę, ale jest to też mój ukochany utwór i bardzo byłam taka troszkę smutna, że on specjalnie się nie przebił, chociaż słyszałam, że w internecie ten numer wzięli sobie na tapetę raperzy.
2: Naprawdę?
3: I rzeczywiście nieźle to w ogóle brzmiało.
2: Domyślam się, że raperki, dlatego że ten utwór zaskakuje taką pewnością siebie kobiecą, wiesz, bo to była połowa lat 80. i chyba modnym były właśnie wtedy takie silne, śpiewające kobiety, bo to jest właśnie taka piosenka.
3: Ale fakt, to były moje początki i ja, ponieważ tekst napisał Janusz Kondratowicz, myśmy się bardzo przyjaźnili, on mnóstwo tekstów napisał dla mnie i on mi wiele rzeczy też tymi tekstami, po prostu się to wszystko sprawdziło, o czym on pisał w moim życiu. Te teksty w ogóle były taką przepowiednią. Między innymi ten mój początek, będę gwiazdą, mówi: Kryśka, jeszcze będziesz gwiazdą. Gwiazdą? No dobrze. No,
2: oczywiście, że byłaś i jesteś gwiazdą. To tutaj absolutnie nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ale ta piosenka po prostu pokazuje taką kobiecą siłę. Czy ty czujesz się taką silną kobietą, jak w tej piosence właśnie?
3: Nie wiem. Nie wiem, czy czuję się silną kobietą. Zwykle bywało tak, że o tym zdecydował zawsze mój mąż, czy jestem silną, czy nie. Lubiłam się opierać na ramieniu faceta. Lubiłam, kiedy facet był silny, ale ja wiem, chyba jednak jestem silną kobietą, ponieważ kiedy już jestem sama, to jakoś daję sobie radę w życiu i potrafiłam nawet zrobić duży remont w domu. Poradziłam sobie z panami od tych wszystkich prac, a wiadomo, jak z nimi jest.
2: I radzisz sobie z karierą, w której przecież sobie jakoś twój mąż Wojciech ci pomagał, prawda?
3: Tak.
2: Cały czas był z tobą.
3: On cały czas tych spraw pilnował, a teraz robię to sama. I okazuje się, że można, że daje radę. Także no chyba jestem silną kobietą.
2: I jesteś gwiazdą. Będę gwiazdą, proszę Państwa, czyli pierwsza piosenka z naszego cyklu najpiękniejszych melodii Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda. Słuchamy, bo to naprawdę jest taka zaskakująca Krysia, proszę Państwa. Dziękuję Ci bardzo i słyszymy się jutro.
3: Dziękuję.

Jarosław Kukulski zauważył i odkrył Annę jeszcze przed oficjalnym przesłuchaniem do zespołu Waganci, w których zaczynała tak naprawdę swoją wielką karierę. Anna Janter, słynna Jambalaya w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie jeszcze przed 16. Przypomnę Państwu piosenkę, od której zaczęła się wielka kariera zespołu Baim. Proszę być razem z nami.

0: dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
8: Koncert?
7: Lepiej, festiwal.
8: A kto gra?
7: 2 pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
8: Okej, na taki festiwal to ja idę.
7: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
9: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie 2.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Została ostatnia reklama. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.

0: promocja.
1: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzeda.

0: MediaExpert.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
9: Popołudnie wypełniają Państwu te najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda, do których powrócimy po 16. A teraz zapraszam Państwa na wiadomości.
10: Ceny paliw rosną. Czy widać koniec podwyżek? PiS donosi do prokuratury na premiera. Chodzi o śledztwo w sprawie zonda krypto. Szok w Niemczech po wyborczym sukcesie skrajnie prawicowej AfD.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
10: Miriam Lipińska. 9 zł za litr diesla, powyżej 8 zł za litr benzyny. Według analityków rynku paliw powoli zbliżamy się do tej granicy, a niewykluczone, że przekroczymy ją jeszcze w tym tygodniu. Tankowanie jest i będzie coraz droższe, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
12: Jesteśmy wciąż daleko od stabilizacji na rynkach międzynarodowych. Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w cieśninie Ormus, będzie pozostawał rynek nerwowy. To nie wróży dobrze nam, kierowcom, już tutaj w Polsce.
10: Dziś cena benzyny zbliża się do rekordu z momentu początku wojny na Ukrainie. Z kolei diesel do poziomu z marca tego roku, czyli momentu wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Prawo i Sprawiedliwość zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera. Chodzi o ujawnienie informacji ze śledztwa w sprawie zonda krypto. W piątek na posiedzeniu Sejmu Donald Tusk odczytał fragmenty zeznań z postępowania dotyczącego afery z giełdą kryptowalut. Doszło do złamania prawa o prokuraturze, mówi były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.
13: W rządach prawa właśnie, kiedy tyle słyszymy o praworządności, o rządach prawa, prawo jest ponad wolą polityczną, nawet jeżeli w ramach woli politycznej Donald Tusk chce osiągać korzyści polityczne i osobiste i walczyć z opozycją, szykanować opozycję. Stąd te zawiadomienie.
10: Jak zapowiada, politycy PiSu będą uważnie patrzeć prokuraturze na ręce, żeby to postępowanie było prowadzone rzetelnie. A jednym z klientów zonda krypto był marszałek Lubelszczyzny Jarosław Stawiarski. Według nieoficjalnych informacji miał zainwestować w kryptowaluty 800 tysięcy złotych. Sam Stawiarski nie chce ujawnić, jakie kwoty wpłacił, zapewnia jednak, że pieniądze pochodziły z jego oszczędności.
14: Mam nadzieję, że to wszystko, co się dzieje wokół mojej osoby, nie zaszkodzi województwu lubelskiemu, bo moje prywatne inwestycje, moja naiwność, moja chęć zarobienia nie powinna przesłaniać bieżącej pracy zarządu województwa lubelskiego.
10: Dziś marszałek nazywa siebie ofiarą afery zonda krypto. Zaprzecza też medialnym informacjom, by interweniował u szefa zonda krypto Przemysława Krala, by z upadającej giełdy odzyskać swoje pieniądze. Za granicą politycy rządzącej CDU są wstrząśnięci wynikami wczorajszych wyborów w niemieckim kraju związkowym Saksonia-Anhalt. Blisko 44% głosów zdobyła tam skrajnie prawicowa, populistyczna Alternatywa dla Niemiec. My, CDU, nie mamy już mandatu do rządzenia. Jesteśmy w w opozycji. Mandat do rządzenia ma AfD, powiedział premier Landu Sven Schulze na konferencji prasowej, stojąc obok kanclerza Niemiec Friedricha Merza, który przyznał, że to największa porażka CDU od dekad. Ministerstwo Cyfryzacji podsumowało rok działania usługi mStłuczka w mObywatelu. Jak podał resort, z możliwości spisania elektronicznego oświadczenia o spowodowaniu kolizji kierowcy skorzystali w przypadku ponad 25,5 tysiąca takich zdarzeń na drodze. A w ramach zgłoszenia aplikacja mObywatel automatycznie pobiera część danych z rejestrów państwowych.
11: Co jest grane w Gdańsku?
0: Urszula Salamon, zapraszam. Przed nami Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni. Na widzów czekają premiery oraz spotkania z największymi gwiazdami polskiego kina. Festiwal rozpocznie się 21 września. Pozostajemy w filmowym temacie. Już dzisiaj możecie wybrać się do Heliosa na seans Gwiazdozbioru Psa. W postapokaliptycznym świecie wirus niszczy ludzkość. Jedynym z ocalałych jest Hick, pilot, który przeżył grypę, ale stracił rodzinę. Seans dzisiaj o 20.15 w kinie Helios w Gdańsku. Mamy też ciekawą propozycję na początek października. W pierwszy weekend przyszłego miesiąca w Gdańsku odbędą się Targi Rzeczy Wyjątkowych. To wydarzenie poświęcone rękodziełu, designowi i twórczości niezależnej artystów. Targi Rzeczy Wyjątkowych odbędą się 3 i 4 października w Amber Expo.
11: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda.
10: Dziś na niebie słońce i chmury na zmianę, przelotny deszcz miejscami na północy, a na termometrach od 18 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu i Pomorzu, 22 na Podkarpaciu, do 23 na Dolnym Śląsku. Jutro zdecydowanie cieplej.
9: Pięć minut po godzinie 16:00 to jest, drodzy Państwo, dobry czas na ostatnią małą czarną, czyli na kawę. To Państwo parzą, a ja grać będę Państwu te najpiękniejsze melodie. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko. Jeśli nie mają Państwo planów na dzisiejszy poniedziałkowy wieczór, to już za kilka minut będę miał dla Państwa propozycje nie do odrzucenia. A na dobry początek pogoda, ducha i Hanna Banaszek.

Kolorowej jarmarki Janusz Laskawski w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie w poniedziałkowe popołudnie, 13 minut po godzinie 16. Jeśli nie mają Państwo żadnych planów na poniedziałkowy wieczór, to gorąco zapraszam do słuchania Radia Pogoda. Po godzinie 18 Aleja Sława. Dziś spotkanie z artystą, który pewnie kojarzy się Państwu nie tylko z kultowego serialu Rancho, ale także ze słynnego programu telewizyjnego z lat 90. Randka w ciemno. On również współpracował choćby z Budką Suflera. To będzie Jacek Kawalec. Na to spotkanie gorąco Państwa zapraszam w imieniu Tamary Pawlik-Lipskiej. A już za kilka minut Państwa ulubiona popołudniowa zabawa, czyli Daję Słowo. Szczegóły niebawem. Teraz Tony Catcher i Czerwono-Czarni.

0: zakochana kobieta i Barbara Streisand. W radiu pogoda, najpiękniejsze melodie, 21 minut po godzinie 16, a już za moment Państwa ulubiona popołudniowa zabawa daje słowo. Mają Państwo 15 sekund na to, żeby 5 skojarzeń dodać do słowa, które pojawi się już za kilka minut. A do wygrania dziś m.in. nagroda gwarantowana to bilety na Retro Moto Show w Poznaniu, które odbędą się od 18 do 20 września, a nagroda ta główna to książka Alka Rogozińskiego Pępek Świata. Bardzo Państwa zachęcam do tego konkursu. 22 444 4004. Już teraz mogą się Państwo zgłaszać do naszej zabawy. A za moment Janusz Gniatkowski i Helena Majdaniec.
1: Radio Pogoda.

0: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Została ostatnia reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Polaro i Janusz Gniatkowski w radiu. Pogoda na zegarach za 29 minut 17. To zaczynamy.
1: Daję słowo w radiu Pogoda.
0: Państwa ulubiona popołudniowa zabawa daje słowo, a po drugiej stronie telefonu powinna być pani Halina, jak się nie mylę, tak?
2: Tak, jestem.
0: Dzień dobry, pani Halino.
2: Dzień dobry.
0: Gdzie panią złapałem i skąd pani do nas dzwoni?
2: No ja jestem w domu w tym momencie. Mhm. Z miejscowości Wschowa, to jest województwo lubuskie.
0: Miejscowości Wschowa, to piękne miasteczko takie, prawda?
2: Tak, bardzo urokliwe.
0: Dobrze, w takim razie zazdroszczę, że tam pani mieszka, bo tam cisza i spokój.
2: Tak, tak właśnie jest.
0: No dobrze, pani Halino, w takim razie ktoś będzie trzymał kciuki za panią?
2: No jestem sama akurat w domu.
0: To w takim razie my będziemy tutaj w studiu Radia Pogoda trzymać za panią bardzo mocno kciuki.
2: Bardzo.
0: Już na początek ma pani pierwszą nagrodę. To jest podwójny bilet na Retro Moto Show do Poznania, który odbędzie się od 18 do 20 września. Powalczy pani o fantastyczną książkę Alka Rogozińskiego, Pępek Świata. Będziemy trzymać kciuki, jak wspomniałem, za panią. Już za chwilę podam słowo. A pani będzie musiała dodać 5 skojarzeń do tego słowa. Czy wszystko jest jasne?
2: Tak, jasne.
0: Dobrze. To 15 sekund będzie pani miała na to, żeby podać mi te 5 słów, z którymi kojarzone jest to słowo, które już za moment się pojawi. To co, mogę to słowo już magiczne wypowiedzieć?
2: Proszę powiedzieć.
0: Pani Halino, to magiczne słowo nazywa się morze przez RZ.
2: Morze bałtyckie, błękitne, zimne, Sopot, Kołobrzeg.
0: Pani Halino, no tak. Gdzie są brawa dla pani Haliny? No gdzie są te brawa? No już są brawa. Oczywiście, że tak. 5 fantastycznych słów pani powiedziała. Wielkie gratulacje dla pani. Zatem już teraz z wielką przyjemnością wręczam pani tą książkę Alka Rogozińskiego, Pępek Świata. O tym morzu to można by tak sobie można długo opowiadać, prawda? Bo jest i horyzont, i mewa, i muszle, i piasek, i fale, i woda, no i tak w nieskończoność. Pani Halino,
2: mnóstwo określeń,
0: dokładnie tak, morze przez RZ. Pani Halino, cudownego popołudnia z najpiękniejszymi melodiami pani życzę.
2: Bardzo dziękuję.
0: Pozdrawiam gorąco.

0: Troszkę pikantnie zrobiło nam się w to poniedziałkowe popołudnie w radiu. Pogoda, Maryla Rodowicz, kasa i seks. A już za moment przypomnę Państwu jedną chyba z najpiękniejszych piosenek Wojciecha Młynarskiego. I to tą z lat 60. Proszę zatem koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Słuchasz Radia Pogoda.
2: Autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
3: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
4: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Znasz to? Ten i inne porywające hity tylko we wrześniu w kinach. Zabierz bliskich na najnowszy koncert światowej sławy skrzypka André Rieu i jego wspaniałej orkiestry Johanna Straussa. Swoje kino znajdziesz i bilety kupisz na stronie kinomaestro.pl.
1: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
3: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wiktry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
4: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777-100-100.
5: Została ostatnia reklama.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Reklama.
5: Drogowskaz, Radia Pogoda.
8: Dziś większość regionów nieco więcej słońca niż w weekend. Noc będzie też dość ciepła, bo przeważnie od 10 do 12, na zachodzie nawet 14 stopni. Natomiast jutro zdecydowanie ładniejsza pogoda, bo nad samym morzem 22-23 stopnie w centrum, od 26 do 28, a na południowym zachodzie nawet 32 stopnie, oczywiście tylko przez parę godzin w ciągu dnia. Na S8 między węzłami Prymasa Tysiąclecia Powązkowska w Warszawie kolizja dwóch osób i utrudnienia w stronę Białegostoku.
9: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Morska Wita w gdyńskich Leszczynkach.
10: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem? Za panią, bynajmniej za panią. Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy? Przez panią, bynajmniej przez panią. Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może. Przystanią, bynajmniej przystanią. Mówię jak czuję, mówię jak muszę, gdzie pani każe, tam z chęcią ruszę. Za panią, bynajmniej za panią. Ta pani tego pana niszczyła przez cztery stacje co najmniej, zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy, cokolwiek przygasł, to fakt, ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże? Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie? Nie pani, bynajmniej nie pani. U pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste, myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię, w cichej przystani się kiedyś schronię, to nie z panią, bynajmniej nie z panią. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i uleciało gdzieś w dal.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Kopernika 71 w gdyńskim Redłowie.
1: Reklama.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, to już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Rodzinny posiłek to przyjemne. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
6: Koncert?
5: Lepiej, festiwal.
6: A kto gra?
5: Dwa pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
6: Okej, na taki festiwal to ja idę.
5: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
7: Została ostatnia reklama.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Reklama.
11: Późne poniedziałkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w radiu. Pogoda na zegarach 17. Pora na wiadomości.
12: Jest wniosek o tymczasowy areszt dla Romana Rzet. Ruszył proces w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji. Wysokie temperatury wracają. Jak długo z nami zostaną?
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
12: Miriam Lipińska. Są zarzuty i wniosek o areszt dla kolejnego podejrzanego w sprawie afery Zonda Krypto. Tym razem chodzi o Romana Rzet, byłego współpracownika Sylwestra Suszka, twórcy BitBaya, giełdy kryptowalut, poprzedniczki Zonda Krypto. Jak mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak, usłyszał 2 zarzuty, w tym oszustwa.
13: Pan Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia.
12: Śledczy już zawnioskowali o tymczasowy areszt dla Romana Rzet. Ruszył proces w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji w grudniu 2022 roku. Pierwsza rozprawa była niejawna, o co wnioskowała warszawska prokuratura okręgowa, mówi prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa.
14: Nie tylko niejawne, a również takie informacje wrażliwe. W obecnej sytuacji w państwie, kiedy mamy do czynienia z pewnymi działaniami dywersyjnymi, muszą pozostać niejawne.
12: Były komendant główny, generał Jarosław Szymczyk, jest oskarżony m.in. o posiadanie granatnika bez wymaganej koncesji, przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia tego funkcjonariuszom służby celno-skarbowej, a także o to, że nieumyślnie sprowadził zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób przebywających na terenie Komendy Głównej. Najwyższa kara do 8 lat więzienia grozi mu za przewiezienie przez granicę i posiadanie granatnika bez koncesji. To będzie bardzo drogi wrzesień na stacjach paliw po wygaśnięciu rządowego pakietu CPN i przez trwającą wojnę na Bliskim Wschodzie. Jeszcze nieco ponad 20 groszy w górę i średnie ceny benzyny i diesla będą najwyższe w historii. Co na to kierowcy? Sprawdzał na jednej z łódzkich stacji paliw Bartosz Kądziołka.
15: Czuć, na pewno czuć. No mąż póki nie załamał sobie obojczyka, jeździł rowerem do pracy, ale teraz niestety musi autem.
16: Teraz pan tutaj tankuje do ogromnego tira, ale prywatnie jak pan tankuje, to czuje pan w kieszeni, że pieniędzy jest mniej?
17: No oczywiście, no na zbiorniku wiadomo 60-70 zł na jednym tankowaniu, nie? A codziennie do pracy 30 km w jedną stronę, w dwie strony też 60 km dziennie. Więc nawet prywatnie też sporo tych pieniążków się wydaje. Jak żyję 40 lat, to nie pamiętam, żeby właśnie takie ceny były.
18: Nie zmieniałem się wypłat.
1: opłaty, a zmieniają się tylko ceny paliw.
12: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75, a za olej napędowy 8,55. Lato jeszcze się z nami nie pożegnało i jutro znów o sobie przypomni za sprawą temperatur. Do Polski napłynie od zachodu cieplejsze powietrze zwrotnikowe, mówi profesor Krzysztof Bartoszek, klimatolog z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.
18: Od jutra będzie zauważalne na początku w Polsce zachodniej wyraźne ocieplenie, gdzie temperatury maksymalne mogą dochodzić do tych około 28 stopni Celsjusza. W środę w południowej Polsce ta temperatura maksymalna może dojść nawet do 30 stopni Celsjusza, również w Polsce wschodniej.
12: Od środowego wieczora od zachodu zacznie już wlewać się chłodniejsze powietrze. W czwartek może przelotnie padać. A tegoroczne lato we Włoszech było najgorętszym od 1950 roku, czyli od początku pomiarów. Eksperci z Komitetu Badań Naukowych ogłosili też, że pobity został rekord z 2003 roku. A to nie wszystko, bo także tegoroczna wiosna we Włoszech była rekordowo ciepła.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
20: Pogoda.
12: Do końca dnia przeważnie słonecznie, choć chwilami niebo się chmurzy, ale przelotny deszcz możliwy tylko miejscami na północy. A na termometrach od 18 stopni na Podlasiu, przez 19 na Lubelszczyźnie, 20 na Pomorzu i Mazowszu, do 23 na Dolnym Śląsku.
19: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
11: 4 minuty po godzinie 17:00. Wspólnie, drodzy Państwo, zaczynamy ostatnią godzinę tego poniedziałkowego popołudnia z Radiem Pogoda. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się raz jeszcze bardzo nisko. No i zapraszam do wysłuchania tych najpiękniejszych melodii. To na dobry początek Frankie Miller.

Kalina Kunicka w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie, 11 minut po godzinie 17, a już za kilka minut ktoś z Państwa dołączy do klubu pogodnych ludzi, a mogą Państwo dołączyć przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl albo dzwoniąc do nas pod 22 444 40 04. Cudowne legitymacje pogodnych ludzi czekają na Państwa. No a teraz pora na gang Marcela.

0: Radio Pogoda. Najlepszy towarzysz w pracy.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

0: czy piżama, jest w łóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym. Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim. Czy w domu czeka mama z humorem złym. Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym. Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym. Parter dama mówi, co ja robię. Pierwsze piętro twarz różuje sobie. Drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż. Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem.
1: Olgierd Buczak w Radiu Pogoda. Już za moment artysta, który był człowiekiem, który kochał nie tylko luksusowe samochody, ale także kochał luksusowe motocykle i wielokrotnie widziano go, jak pędził ulicami Paryża. Kto to taki? Szczegóły już za moment. Proszę zatem koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
2: Radio Pogoda. Proszę.

0: dzięki jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
9: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
10: Koncert?
9: Lepiej, festiwal.
10: A kto gra?
9: Dwa pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
10: Okej, na taki festiwal to ja idę.
9: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
11: Została ostatnia reklama.
12: Wygenerowano z AI.

0: Ewa Bami, słynne pomidory. Przyznam się Państwu szczerze, że w tym roku parę słoików zakisiłem pomidory. Zobaczymy, jakie wyjdą. Teraz na zegarach 29 minut po 17.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
0: Codziennie od poniedziałku do piątku po 17.30 wręczamy Państwu cudowną legitymację Pogodnych Ludzi, a po drugiej stronie telefonu powinien być Maciej z Sosnowca. Dzień dobry, panie Macieju.
2: Witam, witam.
0: Musimy zdradzić, że pan Maciej ma 18 lat. Zgadza się?
2: Zgadza się.
0: Kocha pan tą muzykę lat 60., 70. i 80. To też się zgadza.
2: Tak, oczywiście.
0: I lubi pan, jak pan napisał do nas, lubi pan również tamten czas, klimat tak zwanego PRL-u, czyli lata 70. i 80. A co tak naprawdę pasjonuje pana w tych latach?
2: Znaczy, muszę powiedzieć, że to wszystko się wywodzi z mojego hobby, czyli rekonstrukcji historycznej.
0: Ach, mhm.
2: Tak, i razem z grupą właśnie rekonstruujemy te lata, na przykład milicję, wojsko.
0: Rozumiem.
2: I na różnych wystawiamy się piknikach i tak dalej. Aha. I właśnie to stąd.
0: Rozumiem, ale w dodatku jest pan jeszcze także pogodnym młodym człowiekiem, to też się zgadza.
2: Oczywiście, znaczy tak, lubię myśleć.
0: Dobrze, panie Macieju, w takim razie z wielką przyjemnością wręczam panu tą naszą ekskluzywną legitymację Pogodnych Ludzi Radia Pogoda.
2: Dziękuję bardzo.
0: Proszę,
2: pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: My również pana gorąco pozdrawiamy i pięknego popołudnia i wieczoru poniedziałkowego życzymy. Oczywiście z najpiękniejszymi melodiami. Teraz Irena Santor.

0: Są, drodzy Państwo, takie piosenki, od których naprawdę trudno się oderwać, które przenoszą nas gdzieś w różne zakątki świata. Santa California, słynne Tornero, 74 rok, a to są najpiękniejsze melodie w radiu Pogoda. Za 22 minuty będzie 18, a już po 18 zapraszam Państwa bardzo gorąco na poniedziałkową Aleję Sław, a w roli głównej aktor i muzyk Jacek Kawalec.
1: Reklama.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
16: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
15: Niemożliwe.
16: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
15: Pierwsza klasa.
16: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
17: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
18: Desnoran?
17: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
18: Naprawdę?
17: Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Jak?
18: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
19: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
20: Została ostatnia reklama.
21: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka z wysoka.
22: 17 pięter i taki widok z okna to unikat na zaspie.
21: Zaspa Wysoko, nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
23: Sprawia osiedle Zaspa Wysoko, tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa. Dni otwarte i specjalne ceny tylko od 10 do 12 września.
21: To pierwszy ten mieszka.
23: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Chynka 18.
21: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
24: Reklama.
25: Drogowskaz, Radia Pogoda.
26: To przez ten deszczowy weekend zatęsknił za latem. To jutro będzie można przez chwilę tę letnią aurę poczuć, zwłaszcza na południowym zachodzie. Do 30-32 stopni jutro na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, 26-28 w centrum, a nad samym morzem 20-23 stopnie. Na A4 teraz uwaga między węzłami Kraków-Bieżanów, Kraków-Wieliczka w pobliżu obwodnicy Krakowa. Zderzenie osobówek i ciężarówki. Tutaj utrudnienia na jezdni w stronę Katowic.
0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Morska Wita w gdyńskich Leszczynkach.

smutny deszczyk sobie lży. Nie zrobię nic, a w stawach

0: Słuchacze Radia Pogoda pozdrawiają
1: Ecik
0: i Masztalski.
1: Witajcie u was.
0: Witajcie.

Święty Antoni, Święty Antoni, strach mnie od rana opada. Palą mnie skronie, w uszach mi dzwoni, już pewno wie.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Południe Wita na południu Gdańska.
1: Autopromocja.
2: Radio Pogoda, czyli
3: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
4: Po tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
5: Wspomnienia, które bawią.
6: Popołudnia spędzane na rozmowie.
7: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
8: I wieczory pełne gwiazd.
2: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie.
9: Już tu są.
1: Autopromocja. Reklama.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczę się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Reklama.
14: Mam nadzieję, że Państwo, tak jak ja, nie mogą się już doczekać tego, co wydarzy się po godzinie 18, a to dlatego, że dziś Aleja Sław, oczywiście wyjątkowa, jak zawsze. A już teraz wiadomości i prognoza pogody.
15: Jest kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto. Ceny paliwa zbliżają się do rekordowych w historii. Klub seniora wśród nowych bloków na nowym osiedlu to nowa jakość integrowania społeczeństwa.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
15: Agnieszka Trojanowska-Bis. Roman Rzet to kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto. To bliski współpracownik Sylwestra Suszka, twórcy Bitbaya, giełdy kryptowalut, poprzedniczki Zonda Krypto. Śledczy skierowali wniosek o areszt mężczyzny. Jak przekazała prokuratura, postanowienie o przedstawieniu zarzutów Romanowi Rzet zawiera dwa przestępstwa: oszustwa komputerowego i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Donald Trump ma dziś rozmawiać przez telefon z przywódcami Rosji i Ukrainy, Władimirem Putinem i Władimirem Zełenskim, o czym informują ukraińskie media. W miniony weekend z obydwoma prezydentami spotkali się dwaj amerykańscy wysłannicy, Steve Witkoff i Jared Kushner. Rozmowy te dotyczyły m.in. gwarancji bezpieczeństwa, dostaw pocisków do systemów obrony powietrznej i wsparcia Ukrainy na zimę. To wszystko ma na celu odrobienie pewnych strat wizerunkowych, uważa analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kacper Sienicki.
16: Ja to odbieram jako próbę odwrócenia uwagi od niepowodzeń, które amerykańska administracja zanotowała na Bliskim Wschodzie i w swojej wojnie przeciwko Iranowi.
15: Jared Kushner oświadczył, że nie może zagwarantować stworzenia warunków, które umożliwią zakończenie wojny przed zimą. Z kolei Steve Witkoff mówi, że aby doszło do porozumienia, obie strony konfliktu muszą pójść na kompromisy i ograniczyć dzielące je różnice. Paliwo drogie na stacjach we wrześniu. Już tydzień temu średnie ceny benzyny i oleju poszły w górę o złotówkę w związku z zakończeniem rządowego pakietu obniżek. Teraz ceny idą w górę, bo cały czas nie kończy się konflikt USA z Iranem, a perspektywa nie jest optymistyczna. Jeszcze nieco ponad 20 groszy w górę i średnie ceny benzyny i oleju będą najwyższe w historii. Co na to kierowcy na jednej ze stacji benzynowych w Łodzi, pytał nasz reporter.
17: No na zbiorniku wiadomo, 60-70 zł na jednym tankowaniu, nie? A codziennie do pracy 30 km w jedną stronę, w dwie strony też 60 km dziennie, więc nawet prywatnie też sporo tych pieniążków się wydaje. Jak żyję 40 lat, to nie pamiętam, żeby właśnie takie ceny były.
18: Nie zmieniają się wypłaty, a zmieniają się tylko ceny paliw. Zmiana cen paliw też bezpośrednio wpływa na ceny w marketach, ceny usług. To będzie odczuwalne dopiero po jakimś czasie i to bardzo.
19: W gazie mam, to nie zauważyłem. 2,80 teraz. Jakbym miał płacić, ile teraz kosztuje w ogóle?
20: 8 zł.
19: No to dużo, no. To bym mniej jeździł. 3 zł jest miarę.
15: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75 zł, a za olej 8,55. Ponad 1/4 polskiego społeczeństwa osiągnęła już wiek emerytalny, a starzejące się społeczeństwo potrzebuje odpowiedniej infrastruktury. Dlatego w Toruniu otwarto dziś nowy klub dla seniorów. Pierwszy na osiedlu nowych bloków pod Dębową Górą, mówi Aleksandra Lewandowska z Fundacji Pro Omnis, która prowadzi klub.
13: Te miejsca powinny być blisko ich miejsca zamieszkania, bo te bariery komunikacyjne, one są bardzo duże. Tu jest idealna sytuacja. Ludzie u góry mieszkają, schodzą.
20: Z koleżanką się obie znamy z poprzedniego klubu. Chodziłyśmy tam 2 lata.
21: Ja tak sobie nie wyobrażam, żeby tak cały dzień siedzieć w domu.
15: Zaplecze dostosowane do potrzeb osób starszych ma zapewnić mieszkańcom Torunia przestrzeń do spotkań, warsztatów i codziennej integracji.
9: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
22: Błażej Kulesza, zapraszam. Iga Świątek walczy na największym tenisowym stadionie świata, korcie Artura Esza i rywalką Chinka, Qin Wenzhen. Triumfatorka tego meczu znajdzie się w gronie ćwierćfinalistek US Open, a tam są już Białorusinka Aryna Sabalenka, Czeszka Linda Noskowa oraz Amerykanki Jessica Pegula i Emma Navarro. Pięściarz Tyson Fury ogłosił, że starcie z Antonem Joshua nie dojdzie do skutku. Panowie rękawice mieli skrzyżować 20 listopada, zamiast tego Fury naciska na trzecią walkę z Ukraińcem Aleksandrem Łusykiem.
9: Pogoda.
15: Jutro już cieplej, do 22 stopni w rejonach Zatoki Gdańskiej, do 23 miejscami na Mazurach, Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich, w centrum aż 27 stopni, a na południowym zachodzie nawet 30 stopni. Sporo słońca, najwięcej na południowym wschodzie, tam niemal bezchmurnie.
9: Aleja Sław, Radia Pogoda.
14: Już po 18 na zegarach, to oznacza, że zaczynamy Aleję Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj w naszym programie Jacek Kawalec, a będziemy też rozmawiać o pewnym ważnym wydarzeniu, które również łączy się z Radiem Pogoda. Ale więcej to Państwu zdradzę za kilka chwil. Zapraszam bardzo serdecznie, zostańcie z nami. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
9: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj ze mną w studiu Jacek Kowalec. Dzień dobry.
2: Witam wszystkie słuchaczki i wszystkich słuchaczy.
1: Ach, ten głos.
2: To normalna sprawa, praca z mikrofonem, to czego się uczyłem od lat.
1: A czy ten głos bardziej służy do śpiewania czy do mówienia?
2: Jestem aktorem, więc śpiewanie jest częścią tego zawodu, więc i do śpiewania, i do mówienia.
1: Spotykamy się dzisiaj też przy takiej okazji, która już dosłownie za chwilę, Warszawskie Dni Seniora. Będziemy mogli usłyszeć pana tego dnia w Warszawie podczas koncertu z Budką Suflera.
2: Tak jest, zaśpiewam, jeszcze nie wiem dokładnie ile utworów, ale zaśpiewam.
1: Ten koncert o 13.
2: Czy, tak jest.
1: Czy panu temat senioralny jest bliski?
2: No i z racji PESEL-u, i z racji tego, że mam dużo przyjaciół, seniorów, jak najbardziej.
1: Z tym PESEL-em to myślę, że tutaj trochę tam nie przesadzałabym.
2: To nie są tajne dane, także można sobie sprawdzić.
1: Nie mogę o to nie zapytać. Zdecydował się pan odejść z Budki Suflera. Dlaczego tak się stało?
2: No po tym jak w przestrzeni publicznej ukazało się oświadczenie lidera zespołu, w którym w moim między innymi imieniu i całego zespołu przeprasza nas, przeprasza pana Zenona Martyniuka za moją parodię, którą wykonywałem na swoich solowych, autorskich występach. No poczułem się niekomfortowo. Uznałem, że to jest trochę przekroczenie zasad dobrej współpracy. Tym bardziej, że odbyło się to absolutnie bez mojej, na pewno bez mojej i też bez reszty kolegów z zespołu wiedzy. Więc po czymś takim trochę ciężko jest snuć jakieś dalsze wspólne plany zawodowe.
1: Ale jednak te koncerty, które gdzieś tam już były umówione, no to zdecydował się pan wziąć w nich udział, żeby nie zawieść publiczności.
2: Ja szanuję ludzi w ogóle, tych, którzy podpisują umowy, które są zakontraktowane na koncerty z moim udziałem i jakby podpisanie kontraktu było warunkowane tym, że ja wezmę w nich udział, no to muszę się z tego wywiązać. Poza tym bardzo szanuję też menadżera, który te koncerty kontraktował. Nie chcę robić problemów. W związku z tym zdecydowałem się w tych ostatnich koncertach jeszcze wystąpić.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
3: Przyjechali tylko się rozglądać, ale nie mają jak.
4: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znacie, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
10: No tak. 10 na 10.
12: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
13: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
14: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
13: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Wygenerowano z AI.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jest trochę żal, że opuszcza pan budkę suflera?
2: Jasne, że tak. Jeżeli się inwestuje swoje serce, swój jakby dorobek, swoje imię w jakieś przedsięwzięcie artystyczne, to żal jest z tym kończyć, ale no trzeba zachować jakby pewien kręgosłup, tak mi się wydaje. Mhm.
1: Jak w ogóle pan wspomina te lata występowania jako wokalista budki suflera?
2: Najbardziej ceniłem sobie te momenty, kiedy przychodzili do mnie ludzie po koncercie i mówili, że byli bardzo sceptycznie nastawieni do mojego udziału w tym zespole. Mhm. I przychodzili na koncert, nie ukrywali tego, że przychodzili na koncert posłuchać, jak to Kawalcowi się nie uda, a potem przychodzili i mi dziękowali i przepraszali za to, że tak myśleli, że się może nie udać.
1: Ale to w ogóle też wymaga chyba odwagi powiedzieć komuś, że a liczyłem, że jednak po cichu nie uda się panu trochę.
2: Właśnie dlatego bardzo sobie cenię takie wypowiedzi i te wszystkie podane dłonie. Mhm. Tych ludzi, którzy nie byli przekonani, a zmienili zdanie. Mhm.
1: Teraz od właśnie tych kilku lat tak naprawdę mam wrażenie, że kojarzymy pana trochę bardziej może ze śpiewaniem, że ten nacisk trochę się tutaj w stronę śpiewania przesunął, no ale tak naprawdę jest pan aktorem i co teraz? Będzie większy nacisk na aktorstwo, czy dalej będzie pan śpiewał i coś tworzył?
2: Ja zanim przystąpiłem do budki suflera, śpiewałem od bardzo dawna. Można sięgnąć do takiego albumu, który może trochę był niszowy, ale on był jeszcze wydany w czasie, kiedy prowadziłem Randkę w ciemno, czyli bardzo dawno temu.
1: Lata 90.
2: Ponad 30 lat temu, w 94 roku wyszła moja płyta z sonetami Szekspira, śpiewanymi w rockowych i jazz-rockowych aranżacjach do muzyki skomponowanej przez Pawła Bytleja w oryginalnej wersji językowej. To była duża praca, zauważona nie tylko w Polsce, chociaż bardziej za granicą niż w Polsce, bo i Billboard amerykański o tym wspominał i była nominacja do Złotej Róży na festiwalu Róże Montreux w Szwajcarii. Ale nie była to muzyka popularna, tak zwana, łatwa i lekka i przyjemna.
1: Moim i państwa gościem jest dzisiaj Jacek Kawalec, Aleja Sław wraca po krótkiej muzycznej przerwie. Zostańcie państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
9: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.

0: Znasz to? Ten i inne porywające hity tylko we wrześniu w kinach. Zabierz bliskich na najnowszy koncert światowej sławy skrzypka André Rieu i jego wspaniałej orkiestry Johanna Strausa. Swoje kino znajdziesz i bilety kupisz na stronie kinomaestro.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
3: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
2: Niemożliwe.
3: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
2: Pierwsza klasa.
3: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
2: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
4: Pogodniej i cieplej dziś w nocy niż w poprzednie noce, za to jutro na termometrach do 30-32 stopni na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, w centrum 26-28 do 23 nad samym morzem, choć może wiać też silny wiatr, może też zagrzmieć. Na autostradzie A1 w Łódzkiem noga z gazu między węzłami Piątek i Kutno Wschód na jezdni w stronę Gdańska. Trwają prace na drodze, tak będzie do weekendu, a po weekendzie kolejny pas pójdzie do drobnego remontu.

0: Dziś gościem w programie jest Jacek Kawalec, a rozmawiamy i o śpiewaniu, a to też chociażby dlatego, że już w sobotę, 12 września, będą mogli Państwo usłyszeć Jacka Kawalca podczas warszawskich Dni Seniora.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Koncertowałem już od bardzo dawna, a zwłaszcza od 2014 roku po udziale w programie Twoja twarz brzmi znajomo. Wróciłem do śpiewania na żywo tak i mocno popracowałem też nad warsztatem wokalnym. Uruchomiłem kilka projektów. Pierwszym z nich był Joe Cocker śpiewa Kawalec, gdzie występowałem w towarzystwie 11 muzyków i dla tych, którzy kochali repertuar Joe Cockera, dawaliśmy namiastkę prawdziwych koncertów Joe Cockera po tym, jak już ten wielki artysta odszedł. Ruszyliśmy też z projektem Zeppelin Fascynacje, gdzie śpiewałem największe sztandarowe hity Zeppelinów. Dosyć trudny wokalnie materiał. Projekt Muzyczne twarze Jacka Kawalca, w którym trochę uprawiałem kaskaderkę wokalną, bo podczas jednego koncertu z muzykami występowałem w kilkudziesięciu różnych odsłonach wokalnych, bo tam był i Sting, i Niemen, i Ray Charles, Louis Armstrong, bardzo różne wokalnie rzeczy. Ale niezależnie od tego cały czas pracowałem i pracuję w dalszym ciągu nad autorskim materiałem. Wiadomo, dzisiaj trochę trudno się z własnymi piosenkami przebić, bo stacje radiowe głównie puszczają to, co już kiedyś było.
0: Albo... Podobno Polacy lubią piosenki, które znają.
2: Myślę, że tak, ale też to działa w ten sposób, że większość stacji radiowych bazuje na algorytmach i jak coś ma dużą klikalność w internecie, to się puszcza, a niekoniecznie dlatego, że dany redaktor czy pani redaktorka ma ochotę coś takiego puścić i to jest reprezentacja własnego gustu muzycznego tych, którzy audycje muzyczne prowadzą. No tak, takich czasów dożyliśmy. Musimy z tym żyć.
0: O pracy nad własnym materiałem powiedział pan. Czy to jest tak, że ma pan wenę, siada pan i tworzy szybko, czy to powstaje dość długo, taki materiał?
2: Ja głównie... Bo coś tam się jeżeli już święci. Jeżeli o mnie chodzi, o mój autorski materiał, to ja posiłkuję się talentami innych ludzi, aczkolwiek zdarza mi się napisać na przykład jakiś tekst bądź fragment tekstu, ale to się dzieje wtedy, kiedy po prostu jakoś przychodzi wena i coś podpasuje. Natomiast to, co w najbliższym czasie się ukaże, to są rzeczy, nad którymi pracuję ze znakomitym aranżerem, wspaniałym muzykiem, Wojtkiem Olszakiem, który każdą nutkę dokładnie w studio pieści. I to jest utwór, który się w najbliższym czasie ukaże, jest autorstwa Radka Pilarza i Martyny Jelity, do ich tekstu również. Natomiast pracuję też, za chwilę pokażą się dwa utwory z tekstami pana Wojtka Bryskiego.
0: Tutaj na razie stawiamy przecinek, a nie kropkę. Wracamy do rozmowy z Jackiem Kawalcem już za kilka muzycznych chwil.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
3: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
2: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Reklama.
9: A skoro na zegarach mamy godzinę 19, to znaczy, że już teraz w Radiu Pogoda czas na wiadomości i prognozę pogody, a później kolejna odsłona naszego spotkania w Alei Sław.
10: Są kolejne zarzuty i kolejny wniosek o areszt w sprawie afery Zonda Krypto. Kolejne SMS-y o wycieku danych, pacjenci pełni stresu. Przyszła hiszpańska królowa rozpoczęła studia na publicznej uczelni.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
10: Agnieszka Trojanowska-Bis. Są kolejne zarzuty i kolejny wniosek o areszt w sprawie afery Zonda Krypto. Tym razem dotyczą one Romana Rzety, byłego współpracownika Sylwestra Suszka, twórcy Bitbaya, giełdy kryptowalut, poprzedniczki Zonda Krypto. Jak mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Damiak, usłyszał zarzuty, w tym oszustwa.
11: Pan Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia. Prokurator podjął decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie.
10: Roman Rzet jest kolejną osobą, m.in. po szefie PKOL-u Radosławie Piesiewiczu, zatrzymaną w sprawie afery Zonda Krypto. Coraz więcej przychodni w całej Polsce wysyła do pacjentów informacje o wycieku ich danych z platformy MyDoctor, a to powoduje spore zamieszanie wśród pacjentów i stąd reakcja Lubelskiej Izby Lekarskiej, o czym Anna Gmitarek-Zabocka.
12: Kilka tygodni temu wyciekły dane około 19 milionów Polaków. Część przychodni dopiero teraz rozpoczęła wysyłkę SMS-ów do pacjentów i do osób przez nie upoważnionych. Jak mówi prezes Izby Lekarskiej w Lublinie dr Dariusz Samborski, mężczyzna może dostać SMS-a na przykład z przychodni ginekologicznej,
13: którego żona podała jako osobę uprawnioną do odbioru danych. No może być zdziwiony i zastanawiać się, jak tam trafił.
12: Nie ma co szturmować przychodni, by dowiedzieć się, jakie nasze dane wyciekły, bo przychodnie tego nie wiedzą.
13: Nie chcielibyśmy, aby nastąpił jakiś paraliż telefonów czy też zapytań, no bo to odbije się na innych pacjentach, którzy rzeczywiście będą wymagali skorzystania z porady.
12: Izba Lekarska uspokaja. Warto zastrzec swój numer PESEL, ale to tyle. Trzeba bowiem czekać na wyjaśnienia z prokuratury, jakie konkretnie dane wyciekły i kogo dotyczyły.
10: Dziki tylko dziś doprowadziły do karambolu na S2. Jak szacują służby, w tym roku już zanotowano więcej ataków dzików na ludzi niż przez cały zeszły rok. Liczba zgłoszeń dotyczących obecności zwierząt w tym roku przekroczyła 15 tysięcy. Do porównania kilka lat temu było ich 400. Stołeczna opozycja ma dość bierności władz miasta i w związku z tym składa na prezydenta Warszawy zawiadomienie do prokuratury. Powołany w czerwcu zespół do spraw dzikich zwierząt, który miał sprawę rozwiązać, zebrał się do tej pory jedynie raz. Kilka tysięcy maturzystów odwiedzi 20. Salon Maturzystów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas otwarcia wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer radziła licealistom, żeby wybierali studia według swoich uzdolnień i zainteresowań, bo to będzie wybór na wiele lat. Salon czynny jest do jutra, można posłuchać wykładów o zasadach maturalnych, a także pójść na spotkania, które przygotował Uniwersytet Łódzki. Kierunek wybrała już hiszpańska następczyni tronu, księżniczka Asturii Leonora. Rozpoczęła dziś studia politologiczne na Wydziale Prawa na Publicznym Uniwersytecie imienia Karola III w Madrycie. Ma tam spędzić najbliższe 4 lata. W pierwszym dniu na uczelni księżniczka nie odróżniała się od innych studentów. Założyła dżinsy, białą koszulę, sportowe buty, miała też dużą czarną torbę, ale i tak ciężko było jej się wtopić w tłum. Od rana pod uczelnią koczowały dziesiątki dziennikarzy i fotoreporterów.
4: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
8: Błażej Kulesza zapraszam. Na ligowych boiskach trwa dokończenie 7. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. W Krakowie wieczysta gra z Zagłębiem Lubin, a za 1,5 godziny w Szczecinie Pogoń podejmie Wisłę Płock. Bez względu na wyniki dzisiejszych spotkań Lech, Legia oraz Górnik pozostaną na czele tabeli ekstraklasy. Jutro w Warszawie zbierze się prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Będzie to pierwsze spotkanie władz od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Ustalony ma być termin posiedzenia całego zarządu, który formalnie będzie mógł odwołać dotychczasowego szefa.
4: Pogoda.
10: Od jutra kolejna zmiana pogody. Zrobi się naprawdę bardzo gorąco na południowym zachodzie, do nawet 30 stopni w centrum, około 27 na Mazurach i Suwalszczyźnie do 23, a na Pomorzu do 22 stopni. Bezchmurnie na Podkarpaciu, na pozostałym obszarze kraju nieco więcej chmur, ale nigdzie nie powinno padać poza Morze Pomorzem.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda.
14: Przypominam, że słuchają Państwo Alei Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest aktor, piosenkarz, prowadzący, człowiek orkiestra, Jacek Kawalec. Zapraszam bardzo serdecznie na dalszą część naszej rozmowy już za chwilę. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy z tych utworów, nad którymi pan pracuje, powstanie też jeszcze trochę więcej i będzie płyta?
2: Taki jest zamiar. Zresztą ja już jakiś czas temu obiecywałem słuchaczom swój nowy materiał i płytę. Trochę jestem tutaj przez moją menadżerkę ścigany za to, że nie dotrzymuję tych terminów, ale to między innymi też myślę moje dzielenie czasu na różne projekty, także na budkę suflera, która sporo czasu mi zajmowała. Mhm. Troszkę te sprawy opóźniało. Teraz tej przestrzeni będzie więcej i myślę, że będzie można z tym materiałem ruszyć nieco mocniej.
1: Czy godzina 13, tak mówiąc już tutaj znowu przy budce suflera na chwilę, godzina 13 na koncert, to jest typowa godzina koncertu budki suflera?
2: Pani nie było na świecie, kiedy godzina 13 w naszym kraju coś konkretnie oznaczała.
1: Śpiewa, to prawda.
2: Śpiewał o tym Shaking Doody za 10 minut, 13.
1: Tak.
2: Prawda? Także myślę, że od 13. Znaczy, bawić dobrze można się zawsze. I o 13, i o 1 w nocy, byleby nie przeszkadzać sąsiadom.
1: Tak pytam o to, bo właśnie tak sobie myślę, że jednak budka suflera, takie jednak trochę ciemne, takie granie, trochę takie mrokowe, tak bym może to określiła.
2: Romuald Lipko, kompozytor ponad 90% utworów budki suflera. Myślę, że był bardzo kolorowym ptakiem i komponował nie tylko mroczne, ciężkie rzeczy, ale coś i pod nóżkę, i do zabawy. To wiadomo, że za sprawą tych lżejszych utworów budka stała się popularna. Mhm. Ja byłem fanem budki suflera pod koniec liceum, wtedy, kiedy oni wydali swoje pierwsze dwie płyty i właśnie te ciężkie rzeczy najbardziej mi się podobały. Ale te wesołe sprawy do zabawy jak najbardziej się nadają i jest ich sporo w repertuarze zespołu.
1: Czy pan, będąc wtedy i słuchając tych dwóch pierwszych płyt, myślał sobie, że kiedyś będzie śpiewał w budce suflera?
2: Ja w ogóle myślałem, że będę śpiewał i śpiewałem już wtedy, bo pod koniec liceum byłem tenorem w chórze, który pracował przy Teatrze Wielkim w Warszawie. To był chór harcerski, ale myśmy śpiewali głównie repertuar klasyczny. Śpiewałem na scenie operowej, w przedstawieniach operowych wśród chórzystów. Jeździliśmy też na takie obozy. Zespół był niesamowity, bo to był zespół założony i stworzony przez Władysława Skoraczewskiego, artystę opery narodowej, znakomitego barytona, jednocześnie harcerza i powstańca warszawskiego. Ten zespół ma tradycje sięgające pierwszym latom tuż po okupacji, po powstaniu warszawskim. Najpierw to było kilkunastu zapaleńców zaanimowanych właśnie przez Władka, jak na niego wszyscy mówiliśmy, mimo różnic wiekowych. A potem z tego zespołu powstały dwa chóry. Jeden chór dziecięcy i chór starszy, do którego ja już trafiłem, i orkiestra symfoniczna. Przez ten zespół przewinęło się ponad 1500 ludzi, z których olbrzymia większość stała się zawodowymi muzykami. Z tego zespołu wywodził się Grzesiek Markowski z Perfektu, Ali Babki i cała masa artystów, którzy do dziś jako muzycy pracują. Ja widuję ich także w orkiestrze Opery Narodowej, kiedy chodzę na spektakle.
1: Gościem Alei Sław jest dzisiaj Jacek Kawalec. Do tej rozmowy za chwilę wrócimy. Pojawią się też wątki związane oczywiście z ranczem. Zostańcie państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Wysoko. Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka z wysoka.
11: 17 pięter i taki widok z okna to unikat na zaspie.
10: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
12: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk-Zaspa. Dni otwarte i specjalne ceny tylko od 10 do 12 września.
10: To pierwszy ten mieszka.
12: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
10: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ.

0: SV. Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
1: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Jacek Kawalec jest dziś gościem Alei Sław Radia Pogoda. Rozmawiamy oczywiście o warszawskich dniach seniora, które już w najbliższą sobotę, ale rozmawiamy także o muzycznych początkach naszego gościa i drodze, która nastąpiła po tych dość klasycznych początkach.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: No ale to właśnie, no to tym bardziej, że tego rodzaju chór, tego rodzaju muzyka, a tutaj potem jednak ten kierunek na Joe Cockera, na budkę suflera, to tak wydawać by się mogło, że to nie leży obok.
3: Rock progresywny taki, który bardzo mi leżał jako młodemu człowiekowi, to jest muzyka, która ma bardzo dużo wspólnego z klasyką. I stamtąd się wywodzi. Ja jestem też ogromnym fanem i zawsze będę, myślę, do końca zespołu Pink Floyd. I tak się składa, że jak miałem 12 lat, wyszła moim zdaniem jedna z najważniejszych, jeśli nie najważniejsza płyta w historii, czyli Dark Side of the Moon. I jak był COVID, to postanowiłem przetłumaczyć jeden z utworów z tej płyty, Time, i zaśpiewać go po polsku. Można sobie to znaleźć w sieci, to tłumaczenie, i posłuchać. I wpisy, które tam ludzie pod tym nagraniem wrzucają z prośbami o to, żeby przetłumaczyć resztę Pink Floydów na polski, między innymi te wpisy, tudzież namowa

0: gitarzysty, z którym współpracuję, Tomka Luberta, spowodowały, że wpadłem, bądź też wpadliśmy wspólnie na pomysł zrobienia takiego spektaklu Po naszej stronie Księżyca. To jest spektakl muzyczny, który będzie opowiadał o historii zjawiska kulturowego, jakim jest Pink Floyd. I w tym spektaklu w wersji akustycznej, zupełnie akustycznej, w bardzo skromnym instrumentarium, tylko klawisz, gitara, harmonika ustna i trzy wokale, będzie można rozpoznać największe kamienie milowe Pink Floydów. Niektóre z nich właśnie będą przetłumaczone na polski, jak na przykład Time czy Money, będą z polskimi tekstami, a niektóre będą tłumaczone przez lektora, tudzież będą pokazywane w takich wizualizacjach, które są częścią spektaklu, jako tekst. Tam na tych długich, instrumentalnych partiach będzie sobie można wszystko przeczytać, bo należy do pokolenia ludzi, które nie miało dostępu do nauki języka angielskiego. Dzisiaj, jak pani zapyta, nawet w małym mieście, o drogę po angielsku młodego człowieka, to lepiej lub gorzej panią pokieruje i trafi pani do celu. A w moich czasach, jak ktoś, nie wiem, w Sochaczewie zapytał o drogę po angielsku, to raczej spotykał się ze zdziwieniem niż z jakąkolwiek odpowiedzią. I to pokolenie ludzi pokochało tę muzykę. Dzisiejsi 60-70-latkowie, czy tam nawet 50-parolatkowie, którzy kochali muzykę Pink Floydów, niekoniecznie wiedzieli, o czym ona śpiewa. I stąd w moim sercu się i głowie pojawiło takie marzenie, żeby to spolszczyć. Po pierwsze, sprawiło mi to ogromną radość, a jeszcze większą radość sprawiła mi właśnie reakcja fanów Pink Floydów, polskich fanów Pink Floydów na te teksty.
1: Gdzie my będziemy mogli zobaczyć ten spektakl?
0: Będziemy z tym jeździć po całej Polsce, bo łatwo to będzie spakować nawet do jednego samochodu. Pierwszy spektakl będzie chyba miał miejsce w październiku w Pszczynie.
1: No to ciekawe miejsce, tak. W sensie bardzo oddalone też od Warszawy.
0: Tak, ale no, na Śląsku jest dużo prawdziwych fanów, prawdziwej muzyki i serdecznie zapraszamy. Ale będziemy też grali i w Warszawie, i pod Warszawą. O wszystkich takich dokładnych planach, co miesiąc informujemy bardzo dokładnie na mediach społecznościowych, na Instagramie i na Facebooku. Można sobie przeczytać, gdzie i kiedy, jakie spektakle i koncerty z moim udziałem, bądź też moje solowe, będą miały miejsce, więc serdecznie zapraszamy także na moje media społecznościowe.
1: A serdecznie zapraszamy też do zostania z nami. Jacek Kawalec jest gościem Alei Sław. Będziemy jeszcze rozmawiać za kilka chwil po muzycznej przerwie.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: No teraz też w internecie sporo się dzieje i sporo się mówi o wielkim powrocie rancha. Czy dla pana to była jakaś taka radość, że ten serial wraca?
2: Jasne, że tak, tym bardziej, że wiem, że było ogromne ciśnienie widowni na to, żeby wstąpić drugi raz do tej samej rzeki, choć podobno do tej samej rzeki się dwa razy nie wstępuje i ja również jestem tego zdania, że to jest niewykonalne. Na pewno te nowe odcinki to będzie już coś trochę innego, aczkolwiek będzie to swego rodzaju kontynuacja, a co najważniejsze, będzie to realizacja marzenia i myśli człowieka, który pisał wszystkie wcześniejsze sezony. Pierwsze cztery sezony pisał razem z Jerzym Niemczukiem, ale potem całą resztę pisał Andrzej Grębowicz, tak naprawdę się nazywał, choć jego pseudonim artystyczny to był Robert Bruter. Andrzej odszedł już ładnych parę lat temu, ale te odcinki, które właśnie skończyliśmy realizować, są jego autorstwa. Zostały tylko nieco troszkę zaadoptowane do tego upływu czasu, z jakim mieliśmy niestety miejsce. Wiadomo też, że nie ma z nami Pawła Królikowskiego, nie ma pana Franka Pieczki i wielu kolegów i koleżanek, o których nawet publiczność nie wie, którzy nie występowali przed kamerą, ale dokładali swojej ciężkiej pracy do tego, żeby ten serial miał taki, a nie inny kształt. I mam nadzieję, że w dalszym ciągu ten serial, choć teraz widzę, że jeszcze przed pojawieniem się tych nowych odcinków zaczyna się trochę podział. To jest coś strasznego, co robią media społecznościowe. Ja myślę, że one się powinny nazywać antyspołecznościowe, dlatego że one po prostu dzielą ludzi. Zaczyna się jakaś taka burza, ponieważ ludzie, którzy nie do końca wiedzą, co jest grane, wypisują w komentarzach swoje jakieś różne spekulacje, domniemania i jedni drugich zaczynają obrażać, zamiast łączyć. Naprawdę Andrzej Grębowicz pisał, tak tworzył ten serial i tak staraliśmy się to grać i tak Wojtek Adamczyk, reżyser, starał się to reżyserować, żeby nas połączyć, bo to ten serial moim zdaniem jest pod tym względem fenomenem, że do tej pory ja rozmawiam z różnymi ludźmi, o różnych poglądach politycznych, społecznych, z różnych środowisk i zawsze każdy w tym serialu mógł znaleźć coś dla siebie. I w tym serialu każdą postać się lubiło, nawet tę, która wydawałoby się, że jest no, największą szują, jak na przykład Czerepach, prawda? Facet, który tam wyczynia różne świństwa, ale jest tak przedstawiony, że my go lubimy po prostu.
1: To prawda.
2: I to była magia tego serialu do tej pory i mam nadzieję, że po tej emisji tak pozostanie.
1: No bo właśnie, też zastanawiam się, czy rzeczywiście powrót po tylu latach do tego serialu. Gdy dostał pan telefon, to decyzja była jedna i wiadomo od razu, że bierze pan dalej w tym udział? Czy jednak chwila zastanowienia była, czy warto w ogóle wracać do tego?
2: Nie no, w ogóle nie miałem wątpliwości, czy wrócić, czy nie. Aczkolwiek, tak jak mówię, mam cały czas różnego rodzaju obawy, jak to zostanie odebrane przez publiczność. To publiczność musi wydać swój werdykt. Wiem, że publiczność bardzo pokochała ten serial i za każdym razem ja bardzo dużo jeżdżę po Polsce z różnych powodów, głównie zawodowych. I za każdym razem spotykałem się z pytaniem, a kiedy będziecie kręcić nowe odcinki? I dopóki nie dostałem oficjalnej propozycji i umowy do podpisania na następne, na tych ostatnich 6 odcinków, które mają być kropką nad i tej historii, to nie umiałem na to pytanie odpowiedzieć, a teraz cieszyłem się, że mogę powiedzieć ludziom, tak, będą nowe odcinki i zapraszamy do oglądania.
1: Do rozmowy z moim dzisiejszym gościem, Jackiem Kawalcem. Wracamy za chwilę. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarą.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie, z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
8: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777-100-100.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
11: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
12: Została ostatnia reklama.
13: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Wrzucił pan do sieci takie zdjęcie z ławeczki słynnej z rancza i że się spełniło pańskie marzenie, że pan się dosiadł do tej ławeczki na chwilę. Czy rzeczywiście to była jakaś forma marzenia?
2: Ja napisałem tam pod tym zdjęciem, że znowu spełnia się marzenie Witebskiego o tym, żeby dosiąść do ławeczki, bo raz już bodajże w trzecim sezonie do tej ławeczki postać Witebskiego się dosiadała i wspominam tę scenę jako jedną z najfajniejszych dla mnie i jako aktora i jako człowieka. Po pierwsze dlatego, że miałem tam bardzo piękny monolog do zagrania, do wygłoszenia. To był monolog o upadku kultury, napisany przez Andrzeja Gerbowicza właśnie, który na tyle mnie poruszył, że nie miałem absolutnie żadnego problemu z tym, żeby dokładnie w zadanym momencie puścić prawdziwą, szczerą łzę na temat tego upadku kultury. Zresztą ten monolog powstał już dobrze ponad 10 lat temu, a tam taką jedną z puent tego było to, że ostatecznym przypieczętowaniem tego upadku kultury jest wynalezienie internetu, który dokładnie tego nie pamiętam tego cytatu, ale na szczęście fani Rancza potrafią to cytować co do słowa, łącznie z tym, że na koniec Witebski powiedział: będę żygał.
1: Pip.
2: Tak, w każdym razie to bardzo mądry i szlachetny tekst, aczkolwiek tak refleksyjny niezwykle.
1: Czy gdy spotyka pan się z publicznością, to rzeczywiście zdarza się, że jeszcze nadal jest pan na przykład rozpoznawany jako Witebski, a nie jako pan występujący, Jacek Kawalec?
2: Tak, bardzo często się tak zdarza. Jeszcze się zdarza, że jestem rozpoznawalny jako prowadzący Randkę w ciemno, co już wydaje mi się zupełnie dziwne, ponieważ jestem, tak jak patrzę w lustro, niepodobny do tego chłopca, który ten program prowadził prawie 30 lat temu.
1: No ale to skoro już jesteśmy tutaj przy tej Randce w ciemno, no to jednak mam wrażenie, że ten format to chyba tak z panem to tak zostanie już. Że jednak Polacy bardzo dobrze pamiętają tę Randkę w ciemno.
2: Tak, no i to tak trochę działa, że ludzie potrafią nazwisko czy twarz daną przypisać do jakiejś roli czy funkcji i trochę sobie to zaszufladkować. Stąd potem pewnie duże problemy na przykład z połączeniem takiego człowieka z występowaniem w zespole Budka Suflera na przykład.
1: Jak to się w ogóle stało, że pan wtedy tę Randkę w ciemno zaczął prowadzić?
2: Ja zgłosiłem się na casting. Wtedy to nawet się jeszcze nie nazywało casting, ale młodzi widzowie w ogóle nie kojarzą już pewnie, ale była kultowa postać telewizji polskiej, taka spikerka, prezenterka, Krystyna Loska, która po prostu pewnego dnia ogłosiła w telewizji, że program pierwszy będzie poszukiwał osoby chętne do prowadzenia nowego programu w telewizji. W telewizji polskiej. Wtedy jeszcze nie mówiono o telewizji publicznej, bo to była jedyna telewizja. Nawet jeszcze nie było Polsatu i TVN-u. Był tylko pierwszy i drugi program telewizji. No i przyszedłem po prostu na spotkanie, na ten casting. Żeby było zabawniej, za stołem siedziało kilka czy kilkanaście osób i duża część z nich nie umiała mówić po polsku, bo to byli ludzie, którzy ten format sprzedawali telewizji naszej i to byli Brytyjczycy. A tak jak mówiłem, należę do pokolenia ludzi, które nie miało dostępu do języka angielskiego, a ja uczyłem się z powodu Pink Floydów jako dzieciak prywatnie. Mama dawała mi pieniądze na takie lekcje, bo ją bardzo, bardzo o to prosiłem. I umiałem się na tyle porozumiewać po angielsku, że byłem w stanie do tych ludzi za tym stołem, którzy sprzedawali ten format, zagadać coś. Powiedziałem im nawet jakiś żart po angielsku, oni go zrozumieli, obśmiali się i widocznie też spodobała im się energia, z którą mieli do czynienia w moim przypadku. I postanowili mnie wybrać do prowadzenia tego programu.
1: Randka w ciemno i jej prowadzący Jacek Kawalec wrócą jeszcze w Alei Sław Radia Pogoda. Zapraszam Państwa do tego, żebyście zostali z nami.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: wcale nie.
1: To bez miłości wart jest świat, to tak jak bez słoneczka kwiat, jak rybka bez...
2: Autopromocja.
3: Pogodny poranek, Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach, podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem, odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka. Z wysoka!
5: 17 pięter i taki widok z okna. To unikat na Zaspie.
4: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
6: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk-Zaspa. Dni otwarte i specjalne ceny tylko od 10 do 12 września.
4: To pierwszy ten mieszka.
6: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Chynka 18.
4: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
7: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
8: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Reklama.
3: Aleja Sław. Radia Pogoda.
12: Trwa program Aleja Sław, Radia Pogoda. Przy mikrofonie Tamara Pawlik-Lipska. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Jacek Kawalec. Do tej rozmowy wracamy za chwilę.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Gościem Alejsław Radia Pogoda jest dzisiaj Jacek Kawalec i wracamy trochę we wspomnieniach do programu, który przyniósł panu Jackowi bardzo dużą rozpoznawalność, a mówię tu oczywiście o Randce w ciemno.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy pan miał wtedy świadomość, że to się stanie takim hitem, który będzie jeszcze po latach nadal gdzieś wracać w świadomości, że był taki program?
2: Moim zdaniem ten program był niezwykle siermiężny, bo on miał strasznie dużo swoich mankamentów. Podstawowym mankamentem programu było to, że osoby biorące udział w nim nie wypowiadały się swoimi własnymi tekstami, tylko była grupa redaktorów, którzy mieli tam decydujące zdanie. Ja do nich nie należałem bynajmniej. Którzy uparli się, żeby ci uczestnicy programu mówili tak zwaną poprawną polszczyzną przez on i ę i tak dalej i pisali im te teksty i to wychodziło strasznie nienaturalnie. Ja z tym walczyłem od samego początku i to było też jednym z powodów, dla których ten program przestałem prowadzić, ponieważ już nie mogli tych moich utyskiwań wysłuchiwać. A ja cały czas byłem z tym programem kojarzony, kiedy szedłem ulicą i ludzie mnie zaczepiali i mówili, dlaczego oni tak sztucznie mówią. No i musiałem im to tłumaczyć, więc chciałem się od tego trochę uwolnić, szczerze mówiąc. I to był główny mankament tego programu, ale on mimo wszystko, ten program, jak się patrzy na to z perspektywy lat i tego upływu czasu, zestarzał się trochę jak wino. Ja pamiętam, że ja jako młody człowiek uważałem na przykład muzykę zespołu ABBA za muzykę obciachową, bo ja wtedy słuchałem Zeppelinów, Purple, Stonesów, Pink Floydów przede wszystkim, Genesis, Yesów i muzyka rozrywkowa typu ABBA to dla mnie był obciach w ogóle i takie... A dzisiaj jak słucham czy ABBY, czy Bonnie M, to ja widzę, że to była po prostu... od strony rzemieślniczej, fachowej, świetna produkcja. Znakomita. I to przetrwało. No i poniekąd też realizacja Randki w ciemno, jej jakby fenomen polegał na tym, że to był niezwykle prosty pomysł. Bardzo prosta konstrukcja, przyswajalna bez żadnego wysiłku intelektualnego, więc dlatego to wchodziło.
1: Ale ja też pamiętam, że ten moment tej wycieczki na końcu, że to był taki moment trochę taki high life wręcz w tamtych czasach, że to było gdzieś tam ogłaszane, że a to pojadą tu, a to pojadą tam, tak chyba można było wybrać tę nagrodę.
2: Tak, ja się, tam były do wyboru dwie koperty zawsze i przeważnie tak to było zrobione, że w jednej kopercie była wycieczka zagraniczna, w drugiej wycieczka gdzieś do Polski. I pamiętam reakcję zawsze tych uczestników, którzy wylosowali na przykład właśnie, nie wiem, wycieczkę do jakiejś małej miejscowości w Polsce wypoczynkowej. I że tacy byli zawiedzeni, że to nie Paryż, ani Londyn. I potem po ich powrocie relacje, kiedy oni wracali z tej małej miejscowości, gdzie byli noszeni na rękach jako ludzie, którzy przyjechali tu z telewizji, więc tam rozwijano przed nimi czerwone dywany i miejscowe władze ich chciały dopieścić i wszyscy im sprzyjali i tak dalej. A z kolei ci, którzy wracali właśnie, nie wiem, z Paryża czy z Nowego Jorku, gdzie byli wtopieni jako anonimowi turyści w tłum innych, nie byli tak zachwyceni. I dopiero po tym, jak wracali z tej Polski, potrafili to docenić, że ta nasza Polska jest naprawdę warta zwiedzania.
1: Ale też kiedyś gdzieś przeczytałam, że no akurat w przypadku tego programu jego tak zwana skuteczność była chyba niezbyt duża, bo tylko procent par rzeczywiście zdecydowało się spróbować stworzyć związek.
2: Jeżeli nie promil. Ja zresztą...
1: Bądźmy optymistami.
2: Tak, ja zresztą wcale się nie dziwię, no bo była to zabawa towarzyska tak naprawdę. I trudno na podstawie jednego spotkania czy jednej wspólnej zabawy mieć podejmować naprawdę ważne życiowe decyzje, jakim jest związanie się z kimś węzłem małżeńskim. Absolutnie. Natomiast to też trochę wynikało z tego moim zdaniem nieodpowiedniego przygotowania programu, bo jak ja pojechałem tuż po tym, jak zostałem przez tych Anglików zaakceptowany jako ten prowadzący, pojechałem na szkolenie do Londynu i z grupą ludzi, którzy ten program mieli w Polsce tworzyć, jego polską wersję, to znowu wracam do tego nieszczęsnego języka angielskiego. Byłem jedyną osobą z tej ekipy, która potrafiła się porozumiewać. I pamiętam, że pokazywano nam wręcz takie proste zasady, których trzeba by się trzymać. Mianowicie, te osoby w programie mają się nie znać wcześniej, mają się nie widzieć, ale muszą być przynajmniej gdzieś blisko siebie mieszkać. To znaczy, jak wybierająca dziewczyna była, dajmy na to, z miasta Liverpool, no to trzech kandydatów, chłopaków, spośród których ona miała wybrać, też powinni być albo z Liverpoolu, albo gdzieś z okolicy, żeby oni po tym pierwszym spotkaniu mogli jakiś rodzaj relacji podtrzymać. Zwłaszcza, że proszę pamiętać, że wtedy nie było jeszcze telefonów komórkowych, nie było internetu, nie było SMS-ów, nie było Facebooka, Instagramu i tak dalej. I ci ludzie, jak w naszym programie dziewczyna była spod Rzeszowa, a chłopak spod Szczecina, no nie mieli szans tego związku podgrzać i dopilnować, żeby po tym, jak wrócili z tego Paryża czy tam Rzymu, mieć szansę się dalej spotykać. No mogli do siebie tylko pisać listy, prawda? Ale to taka relacja nie miała dużych szans na przetrwanie.
1: No to akurat prawda, tyle kilometrów jeszcze wtedy, to rzeczywiście mógłby być to problem.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Czy to prawda, że za randkę w ciemno dostawał pan wynagrodzenie w funtach?
2: Nie. Ja dostawałem w złotówkach.
1: W złotówkach,
2: ja tylko
1: czyli
2: kiedyś
1: to jest
2: w jednym z wywiadów,
1: legenda.
2: Tak, w jednym z wywiadów użyłem porównania swojej garzy, bo ktoś tam zapytał, jakiego rodzaju... Jak byłem właśnie w Londynie na tym szkoleniu i rozmawiałem z brytyjskim producentem tego programu i zapytałem, jaką stawkę ma Cilla Black, nieżyjąca już piosenkarka, która ten program tam przez 11 lat prowadziła. I jak on mi za trzecim razem powtarzał 36,000 pounds, i ja pytałem, a year? Not each episode. 36 tysięcy funtów pani dostawała za każdy odcinek. A ja dostawałem, jak zaczęliśmy ten program prowadzić, dostawałem najpierw 2,5 miliona starych złotych, i to było przed wymianą, czyli 250 zł. 250 zł to była moja pierwsza stawka. Skończyłem po 6 latach prowadzenia ten program bodajże na stawce chyba 1200 zł. To była moja najwyższa stawka za odcinek programu. Po czym jeszcze obsmarowano mnie w gazetach, że to z powodów finansowych przestałem prowadzić ten program, bo za dużo chciałem.
1: No tak, gwiazdorskie wymagania.
2: Tak, no 1200 zł to były te gwiazdorskie moje wymagania. Nie wiem, wtedy chyba, bo to był rok 98, to nie wiem, można sobie sprawdzić, ile wtedy wynosiła przeciętne wynagrodzenie średnie w naszym kraju.
1: Ale też te odcinki były nagrywane jakimiś partiami, tak?
2: Tak, myśmy nagrywali. Ludzie myśleli, że ja jestem tylko od tej randki w ciemno. Ja byłem wtedy na etacie w Teatrze Polskim w Warszawie i grałem na co dzień w sztukach Szekspira, Gombrowicza, Fredry i innych. I nagrywanie randki w ciemno zajmowało mi 3 do 4 dni w miesiącu, bo nagrywaliśmy podczas jednej sesji dwa odcinki. Jednego dnia nagrywaliśmy dwa odcinki.
1: Ale to też cały czas zastanawiam się, skąd właśnie jakby u pana pojawił się ten pomysł, że będąc aktorem, świetnie śpiewając, zdecydował się pan na prowadzenie programu. To jakby jednak trochę inna dziedzina.
2: Znaczy ja się zdecydowałem wziąć tak trochę na wariata udział w tym konkursie. Po prostu poszedłem i jak mnie...
1: Zobaczymy, co będzie.
2: Tak, zobaczymy, co będzie. Jak mnie wybrali z 1500, podobno tam było 1500 ludzi, się przewinęło przez te... Bo to kilka dni trwał nabór do tego programu. Zresztą ogromna część tych, którzy się zjawili na tych próbach do tego programu, potem była jednymi z pierwszych uczestników tej zabawy.
1: Czyli zrobimy wszystko, żeby wziąć jednak udział w programie. Nieważne, czy jako prowadzący, czy jako uczestnik.
2: Tak.
1: Czy w ogóle, czy randka w ciemno, ma pan poczucie, w jakiś sposób otworzyła przed panem jakieś nowe możliwości, nowe ścieżki?
2: No na pewno, tak mogę powiedzieć, że z dnia na dzień z mało rozpoznawalnego aktora jednego z polskich teatrów, choć był to właściwie, można powiedzieć, jeden z najlepszych teatrów w Polsce, Teatr Polski, w którym dyrektorem był wówczas Kazimierz Dejmek, wielka postać polskiego teatru. Ale jednak, no miałem, nie wiem, chyba ja miałem 32 lata, ale wyglądałem jak gimnazjalista, w takich rolach mnie Kazimierz Dejmek obsadzał. No nie byłem jakimś rozpoznawalnym człowiekiem i nagle z dnia na dzień stałem się rozpoznawalny. Muszę przyznać też, że trochę mi to zawodowo zmieniło moje losy, dlatego że ja wtedy coraz więcej zaczynałem grać na ekranie. Wtedy byłem po fajnej roli u Łomnickiego w serialu Rzeka Kłamstwa, po też fajnej roli u Laca Adamika w takim serialu kostiumowym Krimen. I zaczynałem mieć coraz fajniejsze propozycje filmowe. I w momencie, kiedy zacząłem prowadzić Randkę w ciemno, te propozycje skończyły się jak nożem uciął. Z dnia na dzień przestałem mieć jakiekolwiek propozycje filmowe i trwało to długie lata, zanim udało mi się jakoś na ekran wrócić.

0: skądinąd bardzo fajnej roli w Czterech Pancernych, prawda? Gdzie grał szeregowego tam Janka.
1: Bardzo charakterystyczną rolę, rzeczywiście. Mhm. I że to, no właśnie, no bo...
0: Znaczy tam były bardziej charakterystyczne role, no na przykład szeregowiec Maliniak, przez Wiesława Gołasa grany, czy nawet Franciszek Pieczka, który tam grał Gustlika, to, to były bardziej charakterystyczne postacie niż ta postać, którą grał pan Gajos. A jednak oni nie mieli tych problemów potem... Jak on, że przez długie, długie lata nie mógł zafunkcjonować, a dopiero potem został odkryty jako genialny aktor.
1: Jacek Kawalec jest gościem Alei Sław i to nie jest koniec naszej rozmowy. Wracamy dosłownie za chwilę.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

pomidory. Addio ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół nadchodzą znów wieczory. Sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz chwiel.

i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiat naszych ciał. Porwał dziewczę zdrady poryw i zabrała pomidory, te ostatnie, co schowane przed

za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty, addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące. Wasz za

0: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co? Jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Została ostatnia reklama.
10: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tak sobie myślę o tym łączeniu i teatru, i randki w ciemno. A jeszcze potem gdzieś tam właśnie to śpiewanie. Czy ono pojawiło się tak trochę bokiem? czy pan
2: nie, z tym śpiewaniem to było tak, że ja to cały czas miałem w sobie. I nawet jeszcze w ogóle zanim randkę w ciemno zacząłem prowadzić, to śpiewałem w takiej kapeli i już byłem po studiach. Kiedy wróciłem do Warszawy, bo studiowałem w Łodzi, ale jestem warszawiakiem i wróciłem do swojego rodzinnego miasta po studiach. Równolegle z początkami mojej pracy w teatrze Komedia, to był mój pierwszy teatr, do którego trafiłem po studiach, śpiewałem w takiej garażowej kapeli, która się nazywała Mercedes. I zaczynaliśmy już nawet z tą kapelą trochę funkcjonować i zagraliśmy koncert na takim, to był taki przegląd zespołów młodzieżowych wtedy, jak to się mówiło, bodajże był rok 87 czy 88 i zagraliśmy w hali Gwardii koncert. To była impreza pod tytułem Aby do wiosny, tak to się jakoś nazywało. I na ten koncert przyszła ekipa filmowa od Kieślowskiego, który kręcił wtedy Dekalog, bo potrzebowali takich ujęć zbiorowych, kiedy młodzież bawi się na rockowym koncercie. I w tym momencie zostałem przez pana Kieślowskiego zauważony i wykorzystany w tym Dekalogu do epizodycznej postaci. W jednym z odcinków, w którym Zbyszek Zamachowski grał młodego człowieka, który był właśnie wokalistą kapeli rockowej. On dostał, taka była historia, że on dostał spadek w postaci bardzo cennej kolekcji znaczków pocztowych, wartej ponad 1 000 000 złotych. I ojciec, który zostawiał ten spadek, postawił warunek, że musisz rzucić to śpiewanie rockowe i wrócić do studiowania prawa. I wtedy dopiero będziesz mógł ten spadek skonsumować. I ta postać, którą grał Zbyszek Zamachowski, właśnie zdecydowała się na kontynuowanie studiów i rzucenie tej kariery rockowej. I ja wchodziłem na jego miejsce do tego zespołu rockowego. Więc taka była wymianka.
1: Okej. Okay. To widzę, że w takim razie muszę uważniej oglądać Dekalog, bo jakoś ten motyw rzeczywiście mi umknął, prawdę mówiąc.
2: Dzięki śpiewaniu rockowemu miałem możliwość zetknięcia się z wielkim, nieżyjącym już wspaniałym reżyserem, który jednak stworzył dużą część historii polskiego kina.
1: A czy pamięta pan pierwszy koncert z Budką Suflera?
2: Tak, to było dosyć trudne przedsięwzięcie od strony technicznej. Otóż to był pierwszy koncert po jednej, dosłownie jednej próbie, który miał miejsce w Legnicy. Graliśmy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I żeby było zabawniej, ponieważ była wtedy duża wichura, w trybie nagłym koncert został przeniesiony z pleneru do wnętrza. Bez jakiegoś specjalnego czasu na przeprowadzenie prób technicznych, akustycznych i tak dalej. I raz, że to dla mnie był pierwszy koncert, na dodatek ludzie już wiedzieli, że ja będę w tej budce śpiewał, więc to było dla mnie bardzo trudne przedsięwzięcie. Jeszcze organizatorzy sobie wymyślili, że zrobią z tego streaming, czyli puszczą to wszystko na żywo i nikt nie pomyślał o tym, żeby zrobić do tego tak, jak się robi odpowiedni miks, że się wokalistę wtapia w resztę zespołu, tylko ten wokal był wywalony naprzód, reszty instrumentów prawie nie było słychać, natomiast ja stojąc na scenie słyszałem wyłącznie instrumenty, nie słyszałem w ogóle swojego głosu, dopiero przy utworze Jolka, który się zaczyna delikatnym motywem klawiszowym, usłyszałem swój głos, a tak to wydzierałem się jak opętany, bo próbowałem się przebić przez tę ścianę dźwięku, którą miałem za sobą. Notabene w odsłuchach akurat nic nie słyszałem swojego głosu. Machałem do tak zwanego monitorowca, który był odpowiedzialny za to, żebym ja siebie słyszał, ale on był zatopiony w tym momencie w swój telefon komórkowy i nie widział tego, że błagam go po prostu o to, żeby chciałbym siebie usłyszeć. No więc Darłem się jak opętany, to zostało pokazane całej Polsce i się spotkałem na dzień dobry, na wejście w ten zespół spotkałem się z ogromną krytyką, z której potem ciężko było wyjść. Dopiero ludzie, jak zaczęli przychodzić na koncerty, które już były odpowiednio realizowane od strony technicznej, to mogli się przekonać, jak to brzmi.
1: No ale to też jakby ciekawe, że został pan wrzucony po prostu na głęboką wodę i absolutnie ci, którzy powinni tam czuwać nad jakością dźwięku, gdzieś trochę nie wie wykonali pani, swojego zadania.
2: Specyfika koncertów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przynajmniej zawsze taka była, że ludzie robili to bez honorariów, za uśmiech jako wolontariat. Więc trudno ludzi pociągać za to do odpowiedzialności, tych, którzy są akurat się tym zajmują. I z tego rodzaju jakby przygotowaniem mieliśmy przy okazji tamtego koncertu do czynienia. No, był to trochę strzał w kolano na dzień dobry, ale musiałem to jakoś wziąć na klatę.
1: A czy potem nie miał pan takiego poczucia, że na przykład kolejny koncert, który już odbył się w humanitarnych warunkach, to, że to jednak potraktował pan jako swój debiut z zespołem?
2: No nie, dlatego, że już to nie było pokazane, już nie towarzyszyło temu tym następnym koncertom aż takie zainteresowanie medialne, więc jakby na pierwszy ogień poszło trochę w drugą stronę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Dziś moim i Państwa gościem w Alei Sław jest Jacek Kawalec.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Wydaje mi się, że jednak właśnie tej energii, tego spotkania z zespołem chociażby na żywo, no to tego chyba nie da się zastąpić przez sztuczną inteligencję. Jednak zawsze chcemy zobaczyć chociażby swoich idoli, tak? Jeżeli lubimy
2: Tak,
0: jakiegoś zespołu albo aktora.
2: Za chwilę może nastąpić taki, oby to nie nastąpiło, ale za chwilę może nastąpić coś takiego, że ci idole, którzy są dzisiaj, odejdą po prostu, bo zwyczajnie z powodów biologicznych, a nowych idoli jeszcze nikt nie zdąży wykreować. Albo wykreuje się, no jeżeli już teraz oglądamy filmy, w których są obsadzone postaci AI, to już nie wiemy, z czym mamy do czynienia. Z tą postacią AI raczej ludzie nie będą mieli możliwości spotkania się na żywo. Chyba, że nie wiem, jak ta technika pójdzie do przodu. Ale też nie będzie nowych, prawdziwych idoli, bo ważniejsi będą dla publiczności ci sztuczni. Oby do tego nie doszło.
0: A nie miał pan kiedyś pokusy wykorzystania, na przykład, nie wiem, czy do pisania tekstu, czy do tworzenia muzyki sztucznej inteligencji, skoro coraz więcej osób to robi?
2: Ja wiem, że codziennie lansuje się więcej sztucznych piosenek niż prawdziwych.
0: Niestety.
2: I trochę mnie to martwi. Więc raczej staram się... Można tego używać jako narzędzie do przygotowywania, moim zdaniem, tak, jak się przeprowadza taki proces początkowy do zrobienia tak zwanego demo, żeby sobie, jak sobie człowiek wymyśli linię melodyczną, żeby to zaśpiewać i pokazać reszcie muzyków, co chcemy stworzyć, to owszem, takiego narzędzia użycie dopuszczam, ale myślę, że muzyka powinna być stworzona przez ludzi, żeby była prawdziwa.
0: Czy z którąś postacią, w które pan się wcielił, czuje pan się najbardziej związany?
2: Było parę takich postaci. Na pewno się czuję związany z postacią Witebskiego, bo to... Zresztą, tak jak rozmawiałem z Andrzejem Grębowiczem, jest to trochę postać, w której on mi opowiadał, że on trochę umieszcza siebie też. Aha. Bo to jest taka postać inteligenta, który cierpi z powodu różnych niedoskonałości społeczeństwa, w którym musi żyć i że nie do końca się może z różnymi ludźmi dogadać, ale że tak sobie wyobraża, że chciałby, żeby to społeczeństwo ewoluowało i żeby ono tak zmądrzało i dojrzało. I też ta postać, którą on tam stworzył dla mnie do zagrania, jest też taką postacią, która dojrzewała, bo jeśli pamiętamy losy tego Witebskiego, to on najpierw był gościem okręgosłupie Węgorza mniej więcej, czyli potrafił pracować dla dwóch różnych gazet, które wzajemnie się opluwały, a potem nagle nabrał prawdziwego kręgosłupa i stał się człowiekiem o prawdziwych moralnych zasadach, prawda? I gdzieś ta postać bardzo mi też leży, jako właśnie taka postać, która ewoluowała, dojrzała i stała się kimś lepszym. Ale też są różne, nie tylko komediowe postaci, ale no, na przykład postać Władzia w Ślubie Gombrowicza. To jest sztuka, która operuje formą bardzo i postać Władzia jest tam jedyną osobą, która jest taka prawdziwa, z krwi i kości. I ona występuje w konfrontacji do czegoś, co jest jakoś tam sztucznie wykreowane. Jednocześnie jest taką osobą alter ego dla Henryka, który jest tam głównym bohaterem. Akurat w sztuce, w której ja grałem Władzia, Henryka grał Jan Englert. I spotkanie z tym aktorem było i partnerowanie jemu było dla mnie ogromną frajdą. No, w tym spektaklu zresztą grali inni wspaniali artyści. Zbigniew Zapasiewicz, Halina Łabonarska i cały zespół Teatru Polskiego. Ogromny wtedy.
0: Czyli takie dwie postaci, które rzeczywiście gdzieś tam z chęcią, myślę, też je pan czasami wspomina.
2: Tak jest, tak.
0: Ile jeszcze razy pana będziemy mogli zobaczyć z budką suflera?
2: Dokładnie nie wiem, ale to będą te najbliższe koncerty, które co do których umowy zostały tak podpisane, że ja jestem w składzie zespołu.
0: Na pewno też zobaczymy pana 12 września o 13.
2: Tak jest, serdecznie zapraszam. Serdecznie zapraszam warszawianki, warszawiaków i tych, którzy mają ochotę przyjechać do Warszawy. I to będzie w ramach Dni Seniora, ale myślę, że muzyka łączy pokolenia, więc i młodzież też mogłaby się pojawić. Zresztą młodzieży to chciałem powiedzieć, że starsi czasami bawią się dużo bardziej żywiołowo niż młodzież. Ja na moich koncertach na przykład projektu Muzyczne twarze Jacka Kawalca. Kiedy pod koniec wykonuje piosenkę na przykład Płonie Stodoła, czy Sława Niemena, czy Rolling Stonesów Satisfaction, to ja widzę, że po prostu ci starsi słuchacze potrafią być bardziej roztańczeni i rozbujani niż młodzież.
0: Odpinają wrotki.
2: Dokładnie.
0: Czy może pan zdradzić chociaż jedną piosenkę, którą usłyszymy w pana wykonaniu w Warszawie? 12?
2: Na pewno Jolkę.
0: Okej. Czy na razie zostawiamy to w tajemnicy?
2: Noc Komety.
0: Dobra, a reszta to do oceny państwa. Dokładnie 12 o 13, wcześniej Korowód, Radio Pogoda. Bardzo państwa serdecznie zaprasza. Moim i państwa gościem dzisiaj w Alei Sław Radia Pogoda był Jacek Kawalec.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Aleja Sław, Radia Pogoda.

O jak ci zazdroszczę, turysto, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino, i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka, i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

0: Reklama. Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku.
1: A teraz?
0: Uczucie pełności.
1: Dobrze, i ostatni.
0: Gazy.
1: Świetnie, a co można na to zaradzić?
0: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Ależ świetny jest ten nowy wybieg dla psów.
4: To ja go wymyśliłem.
3: Nie.
4: No tak, zgłosiłem go kiedyś jako swój projekt w ramach budżetu obywatelskiego Gdańska.
3: A w tym roku?
4: Budżet to łącznie ponad 31,5 miliona złotych. Wejdź na gdańsk.pl i sprawdź tegoroczne propozycje.
3: Każdy może głosować?
4: Tak, wszyscy mieszkańcy, a także dzieci. Głosujemy tylko do 21 września.
3: No to super, głosujmy!
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
13: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
14: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
3: Reklama.
11: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
15: Witajcie drodzy słuchacze, przy mikrofonie jak zawsze Edyta Stańczyk. Cieszę się niezmiernie, że jesteście z nami. Niezależnie od tego, czy słuchacie nas w domu, w samochodzie, czy może w jakimś innym miejscu, dobrze, że jesteście. Co dziś dla Was mam? Za chwilę zaproszę Was na przegląd najciekawszych propozycji kulturalnych, społecznych i rekreacyjnych w naszym mieście.
16: No myślę, że taką ciekawą inicjatywą i dobrym przykładem właśnie włączania społeczności jest migający klub filmowy. Filmy są pokazywane z polskim językiem migowym, jest też ścieżka audio, więc osoba słysząca może przyjść.
15: Co warto zobaczyć, gdzie wyjść, gdzie spędzać wolny czas z bliskimi. Zaproszę Państwa serdecznie na naszą audycję poradnikową. Odcinek szczególny i bardzo ważny. Dziś kierujemy go przede wszystkim do rodzin osób chorych na Parkinsona. Wiemy, że opieka nad bliską osobą zmagającą się z tą chorobą to ogromne wyzwanie emocjonalne, fizyczne i organizacyjne. Dlatego podpowiemy dziś i postaramy się odpowiedzieć na pytania, gdzie w Gdańsku szukać pomocy, jakie formy bezpłatnego wsparcia są dostępne dla pacjentów i ich opiekunów.
17: Są to zajęcia ruchowe, czyli tak jak gimnastyka tai chi czy basen solankowy, ale też tenis stołowy czy uważny chód. Są to zajęcia artyterapeutyczne, czyli taniec z Parkinsonem, zajęcia muzyczne, plastyczne, churalne, warsztaty ceramiczne.
15: Sprawdzimy dziś, ile tak naprawdę wiecie o naszym pięknym mieście, jego historii, legendach, zabytkach i nieoczywistych ciekawostkach.
18: Co jest grane w Trójmieście?
15: Panie tutaj, mieszkanki Oruni, przede wszystkim jak panią się tutaj mieszka, żyje?
19: No, mogę mówić za siebie, że ja odnalazłam miejsce swoje na ziemi, tej ziemi. To jest Orunia, właśnie. Mieszkam 25 lat i mam nadzieję, że już tu skończę. Proszę Państwa, atmosfera, klimat i przede wszystkim nie ma tu takiej nowoczesności. Jest historia, swojskość.
18: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
15: Gdański archipelag kultury to, można by powiedzieć, taka sieć małych światów, która jest połączona wspólnym mianownikiem i która jakby inspiruje siebie nawzajem, ale też mieszkańców Gdańska. I dzisiaj o tej inspiracji porozmawiam z moim gościem, z panem Jakubem Walczykiem, zastępcą dyrektora GAK-u, który jest dzisiaj ze mną. Bardzo serdecznie pana witam.
16: Dzień dobry, cześć.
15: To w ilu w tych dzielnicach jesteście dokładnie w Gdańsku?
16: Oj, tak naprawdę trudno powiedzieć, bo jesteśmy w 7 dzielnicach fizycznie, mając 8 domów kultury. Orunia jest takim wyjątkiem, że są 2 domy kultury, czyli Scena Muzyczna i Stacja Orunia. W pozostałych dzielnicach również mamy domy kultury, ale także za sprawą mobilnego domu kultury działamy w takich dzielnicach jak Jasień, które mają mają ograniczony dostęp do infrastruktury kulturalnej za sprawą właśnie Mobilnego Domu Kultury, który w tym roku ma zupełnie inną formę, czyli taką formę oddania sprawczości społecznościom lokalnym. Czyli mamy konkurs na inicjatywy lokalne, w ramach których to właśnie społeczności danych dzielnic mogą proponować swoje rozwiązania. Bo zależy nam, żeby być instytucją dzielnicową, zakorzenioną w dzielnicach i odpowiadającą na potrzeby tych grup, które tam mieszkają, bo domy kultury cechują się tym, że są blisko, że powinny być blisko ludzi i powinny być właśnie miejscem nie tylko, w którym możemy realizować swoje artystyczne zamiłowania, ale również jeżeli nie mamy takich, tak jak na przykład ja, a chcemy się spotkać i porozmawiać o filmie, o serialu, czy wspólnie pielić w ogródku, no to również właśnie takim otwartym miejscem, miejscami de facto chcemy być.
15: To jest świetne, bo to tak naprawdę pielęgnuje te takie bardzo małe lokalności i też scala tych ludzi, bo my się często między sobą nie znamy, nie, jako sąsiedzi.
16: Tak, dokładnie. No właśnie dlatego, że jesteśmy dzielnicowym jedną instytucją kultury, która jest jak ośmiornica w różnych dzielnicach, no to właśnie to bycie blisko i to szerokie rozumienie kultury, która kultura to nie jest tylko teatr, to nie jest tylko kultura wysoka, ale to jest przede wszystkim to, że ludzie są razem, chcą rozmawiać ze sobą i mogą dowiadywać się nowych rzeczy. To jest tak naprawdę priorytet w koncepcji dyrektorskiej Moniki Dyleskiej-Libery, czyli dyrektorki Gdańskiego Archipelagu Kultury, i ona w ramach kolejnej kadencji cały czas jakby konsekwentnie realizuje ten proces taki, który profesjonalnie byśmy powiedzieli uspołeczniania instytucji, ale przekładając to na język bliższy, no to po prostu jest wychodzenie w najbliższe otoczenie, zapukanie, zapytanie się, powiedzenie, hej, jesteśmy tutaj, możemy coś zrobić razem. Do tego chcielibyśmy najbardziej być.
15: Ten mobilny dom kultury, no bo jak słyszymy mobilny, to od razu widzimy cztery koła, tak? Jak to u was jest rozwiązane?
16: To też w takiej formie było, natomiast to, co do czego doszliśmy i jaką zmianę chcieliśmy zaproponować, to właśnie taką, żeby to nie były działania tylko punktowe, żeby to nie był program letni lub wiosenny, no bo przede wszystkim zazwyczaj to jest plenerowe działanie, chociaż nie zawsze, staramy się teraz wydłużać też na jesień. Zależało nam na tym, żeby to nie była jednorazowa sytuacja, w której przyjeżdżamy do jakiegoś miejsca, totalnie go nie znając, rozkładając się, grając koncert, a potem się zwijając i przez cały rok już tam nie zaglądając, tylko właśnie, żeby oddać tym grupom, które wiedzą najlepiej, czego potrzebują. Bo wychodzimy z założenia, że jak realizujemy jakieś inicjatywy, to najpierw warto zapytać, czego brakuje w dzielnicy, jakie są potrzeby, uczciwie powiedzieć, na jakie potrzeby też możemy odpowiedzieć i w ten sposób oddać społeczności sprawczość. To jest czasami podzielone właśnie na dane dzielnice, ale czasami też na grupy kategorialne. Myślę, że taką ciekawą inicjatywą i dobrym przykładem właśnie włączania społeczności jest Migający Klub Filmowy. I on jest efektem konsultacji, które zrobiliśmy ze środowiskiem osób głuchych i słabosłyszących, czyli takich, które z jednej strony posługują się polskim językiem migowym, a z drugiej strony korzystają z napisów. I pokazaliśmy, co w GAK-u mamy, jaką ofertę mamy i zapytaliśmy też, czego by chcieli, czego by ta konkretna grupa chciała. No i właśnie film jako ten rodzaj praktyki budził duże zainteresowanie, stąd bardzo zwinnie, bardzo szybko uruchomiliśmy w kolejnym miesiącu właśnie Mobilny Dom Kultury, w ramach którego społeczność osób głuchych, ale nie tylko, bo filmy są pokazywane z polskim językiem migowym, jest też ścieżka audialna, więc osoba słysząca może przyjść, a po filmie jest dyskusja prowadzona przez głuchą kinomankę w polskim języku migowym, tłumaczona na polski język foniczny.
15: Już będzie kontynuowana?
16: Tak, raz w miesiącu, raz w miesiącu dzięki inicjatywie Kino Bez Barier, realizowanej w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, korzystamy z filmów, które są tłumaczone na polski język migowy, są zazwyczaj zagraniczne filmy, dzięki czemu właśnie koszty opracowań audiodeskrypcji już udostępniają w otwartych zasobach, więc to jest bardzo fajne też. I raz w miesiącu dana grupa tego klubu, Migającego Klubu Filmowego będzie się spotykać i będzie oglądać filmy i decydują o tym zawsze, jaki film oglądają w kolejnym miesiącu, więc nie chodzi nam o to, żeby narzucać, nie chodzi nam o to, żeby przygotować ofertę tylko, ale właśnie, żeby żeby włączać. I to jest taki dobry przykład włączania. To nie jest przykład na wielką skalę. No bo tam myślę, że frekwencja na nasze warunki to jest mniej więcej 20 osób, ale przy klubach dyskusyjnych o to chodzi. Natomiast właśnie chodzi o to, żeby stwarzać przestrzeń też do tych grup, które często są pomijane, które są niezauważone, a które mają takie same prawa i taką samą potrzebę uczestnictwa w kulturze, tak jak my. Ja bardzo często nie zgadzam się z zapisem ustawy o specjalnych potrzebach. I to słowo specjalne potrzeby jakoś mi krzaczy. Ono nie jest dla mnie dobre, dlatego że no chyba trudno byłoby nam się dzisiaj zgodzić, że specjalną potrzebą jest pójście do kina, specjalną potrzebą jest przeczytanie książki, czy specjalną potrzebą jest po prostu uczestnictwo w życiu społecznym. Więc ja mówię raczej o projektowaniu uniwersalnym i o robieniu wydarzeń, które mogą integrować. Stąd właśnie pomysł na migający klub filmowy, jednocześnie tłumaczony na polski język foniczny, bo ja nie znam języka migowego, ale mogę w nim uczestniczyć, bo jest on tłumaczony na polski język foniczny, czyli trochę odwrócona sytuacja, bo zazwyczaj tłumaczymy sytuację z języka fonicznego na język migowy, my tutaj robimy to odwrotnie i to jest właśnie to projektowanie uniwersalne i to jest to włączanie. Nie jest specjalna potrzeba, bo pójście do kina i porozmawianie o filmie nie jest specjalną potrzebą, a stwarzanie warunków właśnie do tego, żeby działać trochę sprawiedliwiej.
15: Bardzo ciekawy pomysł. Myślę sobie, że z jednej strony właśnie to takie wyczulenie się na drugiego człowieka, ale z drugiej strony też dzięki waszym działaniom, takie mam poczucie, jakby odkrywamy nasze miasto na nowo. Zaczynamy zauważać miejsca, których wcześniej nawet byśmy może nie zauważyli, albo po prostu przebiegamy codziennie, spiesząc się gdzieś i nie przystajemy. A takie spotkanie jak chociażby, no nie wiem, Święto Ulicy Uroczej na Oruni uzmysłowiło nam, jak bogatą historię ma ta ulica, jacy ludzie tam mieszkają, dlaczego sobie cenią to, że tam mieszkają. To bardzo interesująca ta sieć różnych ulic, to jest chyba też praktykowane, prawda?
16: Tak, jak najbardziej. Mamy nowy zespół do spraw projektów społecznych, który właśnie zajmuje się takim animacyjnym badaniem też dzielnic, czyli odkrywaniem ich tożsamości. Oczywiście to było wcześniej, bo tutaj na przykład za sprawą między innymi takich osób z naszego zespołu jak Ania Sadowska, która bardzo mocno wchodziła w tkankę Oruni i dalej wchodzi, powstają mapy, opowieści, wskrzeszanie kina Kosmos, które było bardzo ważnym miejscem w dzielnicy, więc ta dzielnicowość, odkrywanie tej dzielnicy, ale też właśnie pukanie z informacją halo, jesteśmy tutaj, jest też bardzo istotne, bo mamy publiczność, która zjeżdża do nas z różnych dzielnic, ale chcemy też, i to jest nasz cel, żeby ta publiczność, która ma do nas najbliżej, a często nie przychodzi, bo myśli, że na przykład może dom kultury nie jest dla nich, albo może tam nic nie ma ciekawego, żeby też przyszli, żeby zobaczyli, że mogą zaproponować swoje działania, więc święta ulicy, kwestie badania tożsamości Wyspy Sobieszewskiej, Brzeźna, czy właśnie Oruni. To są te rzeczy, na które się fokusujemy, które są po prostu dla nas ważne, bo chcemy też rozumieć miejsca, w których jesteśmy i nie chcemy narzucać swojego punktu widzenia, ale jednak mediować, w takim dobrym sensie mediować do tego, żeby pokazywać, że możemy być blisko i możemy być po prostu ważni.
15: Powrócę do sceny GAK. To jest coś takiego też ciekawego, inspirującego.
16: Tak, no też naszym takim istotnym obszarem działalności, oprócz oczywiście tego, że jesteśmy domami kultury, jest też ta kwestia takiego mniej aktywnego uczestnictwa w kulturze, w sensie, że nie zawsze musimy włączać kogoś do tego, żeby współtworzył, ale też tworzenie przestrzeni do relaksu, do odpoczynku, czy do rozrywki na przykład, więc scena muzyczna, przede wszystkim park przy scenie muzycznej, no to jest właśnie taki obszar, w których na przykład planujemy i realizujemy już od bardzo dawna koncerty muzyczne, otwarte dla różnych społeczności, w których wiem, że na przykład ludzie z Brzeźna potrafili w niedzielę przyjeżdżać, żeby je posłuchać, więc to jest absolutnie kontynuowane, ten taki aspekt rozrywkowy i taki aspekt, w którym po prostu można na przykład przyjść na koncert Górala za darmo z kocykiem i po prostu posłuchać dobrej, eksperymentalnej muzyki w plenerze, więc to wychodzenie, też te działania plenerowe, FETA, teatr leśny, to też są te istotne sytuacje, w których wychodzimy, opuszczamy nasze budynki i otwieramy się na całą społeczność gdańszczan, gdańszczanek, ale także turystów, turystek do tego, żeby wypełniać Gdańsk kulturą na ulicach, na placach, na murach, żeby po prostu być wszędzie.
15: Chociaż wiatry czasami u nas,
16: ostatnio,
15: tak?
16: Otwarcie rewitalizacji było sporym wyzwaniem, aha, tak, zwłaszcza przy wiatrach, więc tak, ale mamy świetny, bardzo zwinny zespół produkcji, który nawet potrafi tego samego dnia plenerowy koncert przenieść w inne miejsce do tego, żeby on się odbył, i wtedy tworzy się coś zupełnie unikatowego, koncert bez prądu, który wcześniej był zaplanowany po prostu klasycznie na plenerowej scenie, więc tutaj też jest duża zwinność przez to, że po prostu zespół produkcji pod kierownictwem Michała Tabora ma tutaj bardzo dużą właśnie zwinność reagowania na różne sytuacje pogodowe, których no Gdańsk czasami dostarcza. Coraz bardziej krok po kroku właśnie staramy się zakorzeniać w konkretnych dzielnicach. Oczywiście to też działo się wcześniej, bo są już społeczności, które bardzo czują się u nas dobrze i które wiedzą, że mogą właśnie się spotykać, rozmawiać i brać udział na przykład w zajęciach stałych, ale są właśnie też jeszcze te grupy, do których możemy dotrzeć. Nie spoczywamy na laurach, tylko szukamy głębiej. I to, w jaki sposób włączać zarówno nową społeczność, ale również tą społeczność już dojrzałą rzeźnian i brzeźnianek, jest sporym wyzwaniem, które wymaga przemyślenia, które wymaga też takiej diagnozy potrzeb, stąd też bardzo się cieszymy, że udało nam się uzyskać dofinansowanie na program Doby Kultury Plus Narodowego Centrum Kultury, w ramach którego dostajemy wsparcie eksperckie i w ramach którego taką streetworkingową metodologią Katarzyna Smukowska, czyli liderka społeczności w Brzeźnie, będzie pracować, żeby diagnozować potrzeby i żeby starać się włączyć różne grupy, w tym również młodzież, czyli taką bardzo nieobecną grupę w tym instytucjonalnym życiu kulturalnym.
15: Skateparki, nie? To skateparki, takie tak, ulubione miejsca.
16: To też właśnie to miejsce, gdzie sport łączy się z kulturą, natomiast instytucje jeszcze nie do końca potrafią tą młodzież włączać, wyczuć, tak. Mm-hmm. Więc to też jest takie wyzwanie w Domach Kultury Plus, bo to jest też taki proces, w którym my się możemy dużo nauczyć. My w ogóle podchodzimy też do tego, że my się też uczymy działać w inny niż do tej pory sposób.
15: Pan Jakub Walczyk z GAK-u Gdańskiego był moim gościem.
11: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
15: Według danych Ministerstwa Zdrowia na koniec 2024 roku w Trójmieście na choroby neurodegeneracyjne cierpiało około 17 tysięcy osób. Edyta Stańczyk, w naszym radiowym poradniku zajmiemy się tym ważnym tematem i podpowiemy, gdzie osoby chore i ich rodziny mogą szukać pomocy, na czym polega to wsparcie i na co warto zwracać uwagę, mierząc się z tymi chorobami.
11: Audycja poradnicza.
15: Stowarzyszenie Park On z siedzibą w Gdańsku pomaga osobom z chorobami neurologicznymi, w tym osobom chorym na Parkinsona. W swojej ofercie, poza wspieraniem chorych i ich rodzin, ma paletę rozmaitych rehabilitacji oczywiście. I o tym wszystkim między innymi dzisiaj będziemy rozmawiały. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną w studiu panie Urszula Wyrwińska, prezeska stowarzyszenia. Witam serdecznie.
8: Witam wszystkich państwa.
15: Oraz pani Aleksandra Węgorzewska, sekretarz zarządu.
9: Dziękuję, dzień dobry.
15: Miło mi panie gościć. Ja chciałabym zacząć być może od takiego praktycznego aspektu dzisiaj. To znaczy chciałabym, żebyście pani opowiedziały naszym słuchaczom o tym, w jaki sposób pomagacie właśnie osobom chorym, ich rodzinom i jakiego rodzaju działania podejmujecie, żeby wspomóc te osoby z chorobami neurozwyrodnieniowymi.
9: Tak, mamy tak jak pani wspomniała, wachlarz tych zajęć. Ja je z reguły dzielę na takie kategorie, że są to zajęcia ruchowe, czyli tak jak gimnastyka, tai chi, czy basen solankowy, ale też tenis stołowy, czy uważny chód. Są to zajęcia artyterapeutyczne, czyli taniec z Parkinsonem, zajęcia muzyczne, plastyczne, churalne, warsztaty ceramiczne. Jak również są to takie spotkania ze specjalistami, i jak zajęcia z neurologopedą, z psychologiem. I to wszystko jakby taki ma cel, żeby ta pomoc była holistyczna, tak, żeby od każdej strony spojrzeć.
15: Tak, bo mówi się o tych takich właśnie nowych formach podejścia w rehabilitacji osób chorych neurologicznie, prawda?
8: Tak, i no, jeszcze dodałabym, że mamy też cały wachlarz wsparcia psychologicznego, który jest niezwykle ważny, bo osoby z chorobą neurodegeneracyjną no, mają taki, że tak powiem, nad sobą miecz one cały czas myślą o tym, że ta choroba postępuje, co będzie jutro. To jest ogromny lęk, to jest ogromny stres. A stres, wiemy, bardzo źle wpływa na nasz mózg, źle wpływa też na te procesy regeneracyjne w mózgu, w związku z czym też bardzo staramy się duży nacisk kłaść na wsparcie psychologiczne i możemy się pochwalić terapią PAR, którą prowadzi pani profesor Sitek i w zasadzie sama zaproponowała nam taką współpracę, kiedy szukaliśmy kogoś do takich spotkań. Bardzo zależy nam na wsparciu osób, które mają problemy z mową, a to jest bardzo, w zasadzie cały wachlarz jest zaburzeń mowy w naszej chorobie. To jest też wsparcie takie online, wsparcie grupowe, ale też indywidualne z psychologiem spotkania online albo właśnie takie telefoniczne, opiekunów i chorych. I to myślę, że jest niezwykle ważne. No, poza tym jeszcze mamy panią Zuzannę Myszkę, która to wszystko potrafi wyliczyć, przeliczyć przez badanie QEG, przez badania, przez ocenę też funkcji poznawczych. Także tak myślę, że dość szeroko mamy, tylko szukamy ciągle wsparcia. Teraz jest akurat dobry czas, ale cały czas wiemy, że no, skończy się rok i musimy znowu.
15: Czyli to jest tak, że z jednej strony jakby macie taki szeroki wachlarz, który jakby świadczycie na rzecz wszystkich osób zainteresowanych, bo tak zakładam, że być może wśród naszych słuchaczy są takie osoby, które szukają ciągle pomocy, prawda? Dla siebie, może dla osoby bliskiej, więc dla nich taka dobra informacja, że tutaj oto w Gdańsku mają takie miejsce, mogą się zgłosić do państwa, prawda?
8: Tak, i powiem więcej. Kilka naszych zajęć też oferujemy online, czyli wystarczy się do nas zgłosić, napisać maila i ta osoba, która będzie chciała, może uczestniczyć w zajęciach tai chi, może uczestniczyć w zajęciach tańca z Parkinsonem, może też uczestniczyć w zajęciach gimnastyki. Także trzy razy ruchowe zajęcia w ciągu tygodnia. To myślę, że to jest już dobra oferta.
15: Bardzo dobra oferta. Myślę, że też bardzo dobra informacja. Pani doktor wspomniała, że to jest takie ważne, ta pomoc psychologiczna. No bo tak, z jednej strony właśnie kwestia zaakceptowania stanu rzeczy, ale z drugiej strony właśnie jakby przekierowania tych myśli na trochę bardziej pozytywne aspekty, prawda? Żeby tak nie myśleć ciągle tylko o tej chorobie, żeby robić różne rzeczy, a właśnie zapominać o tym.
8: Tak, szykujemy się do kilku wydarzeń teraz, do konferencji, do też takiego spotkania

0: chyba najpiękniejsze podsumowanie tego, co robimy dla nas, prawda, bo wiadomo, no, w stowarzyszeniu pracuje się wolontaryjnie, prawda, i wiele naszych osób tutaj, mamy fajnych studentów, świetne osoby, to coś pięknego.
1: Audycja poradnicza.
2: Pani Urszula Wyrwińska, prezeska stowarzyszenia Park On oraz pani Aleksandra Węgorzewska, sekretarz zarządu. Gdzie znaleźć najnowsze informacje i jak uczestniczyć w zajęciach, kiedy ciało odmawia posłuszeństwa?
0: Jesteśmy w przededniu konferencji, która odbędzie się 26 września. Ona też będzie hybrydową. Oblicza Parkinsona. To już druga taka konferencja. Mam ogromną nadzieję, bo ona będzie bezpłatna, że przyjdą tam też lekarze pierwszego kontaktu, lekarze specjaliści, dla których ciągle ta choroba jest takim skojarzeniem wyłącznie z zaburzeniem ruchowym, z drżeniem, które tak naprawdę 30% w ogóle nie dotyczy, ze sztywnością, pochyleniem, z drobnymi kroczkami. A my musimy jako lekarze patrzeć na to jako zaburzenie całego organizmu, przetwarzania wszelkich informacji w tym organizmie, jakby odpowiedzi naszego organizmu na bodźce. I czy to będzie układ oddechowy, czy to będzie układ krwionośny, tam wszędzie znajdziemy ślady działania tej choroby.
2: Dobrze, to podpytam, bo tutaj padło już wielokrotnie, że współpracujecie z różnymi specjalistami i też różnych specjalistów zapraszacie na konferencje, ale ci, z którymi najczęściej współpracujecie, no są właśnie, wiadomo, psycholodzy, ale też neurologopedzi, bo to się już pojawiło, neurolodzy zapewne. Kto jeszcze?
3: Współpracujemy też z fizjoterapeutami, z trenerami tenisa stołowego, instruktorką tai chi i też z panią Magdą Kowala, która jest instruktorką tańca, ale właśnie w tej metodzie, która przyszła dzięki naszemu stowarzyszeniu do Polski, Dance for PD, tak? Mm-hmm. Czyli taniec z Parkinsonem, zainaugurowana przez Davida Leventhala w Nowym Jorku.
2: Tak, tak. Miałyśmy kiedyś okazję już nawet rozmawiać szerzej, prawda, o tańcu z Parkinsonem, tak, o tym, jak prowadzone są te zajęcia. Naprawdę fantastyczna sprawa, także zachęcamy Państwa. A chciałam się podpytać, bo ostatnie badania, takie tutaj nasze, lokalne, trójmiejskie, chyba dość takie optymistyczne światło rzucają, bo pojawiły się badania przeprowadzone wspólnie przez Politechnikę Gdańską i Gdański Uniwersytet Medyczny, które jakby rokują tym, że będzie być może można szybko diagnozować Parkinsona.
0: Tak, i tu Gdański Uniwersytet Medyczny odkrył, w jaki sposób szybko rozpoznać chorobę, prawda? To jest dla nas taki marker, już jest opatentowany, także cały zespół tutaj nad tym pracował. No jest to ogromne wydarzenie w świecie medycznym na pewno, tak? I to im wcześniej włączymy, my wiemy o tym, że pracując nad dobrostanem pacjenta, my musimy jak najwcześniej rozpocząć rehabilitację, jak najszybciej skierować się do dobrej diety. Tutaj mamy też genialną koleżankę Ewę Onoszko-Zagórską, która jest dietetykiem po SGGW, ale też jest lekarzem bardzo szczegółową, bardzo dokładną osobą i świetnym diagnostą. I nie dość, że pomaga nam tutaj koleżankom i kolegom, to jeszcze robi nam wykłady właśnie z tego, jakie, co nas truje, co powinniśmy jeść.
2: Na co zwrócić uwagę podczas leczenia i jak podkreślają lekarze, na pewno na to, co jemy.
0: Warzywa, jeszcze raz warzywa powinny zajmować 2/3, 1/3 każdego naszego talerza po to, żeby odżywiać dobre bakterie. My musimy bardzo dbać o mikrobiom. O tym już mówiło się od lat, że to, co robią bakterie w brzuchu, one to jest w ogóle, i że to jest mózg jelitowy, prawda, ale że bakterie w mózgu mogą produkować 80% serotoniny, czyli tego neurotransmitera odpowiedzialnego za nasz komfort psychiczny, za to, że nie mamy depresji. Ale teraz wiemy, że są bakterie, które mogą produkować synukleiny. To jest to, co się nam odkłada i psuje komórki istoty czarnej w mózgu.
2: To, o czym właściwie od dawna się mówi, czyli prawidłowe odżywianie, ruch, pozytywne nastawienie, no to już jest naprawdę bardzo dużo. Połowa sukcesu, można by było rzec, prawda?
0: Tak, i tu chyba powinniśmy mocno apelować też o to, żeby i do polityków, i do ludzi, którzy wypowiadają się w social mediach, żeby zaprzestać hejtu, stop hejt. I pani Magda Adamowicz,

0: miała piękną koszulkę i ja ciągle jestem pod wrażeniem Imagine There Is No Hate na takiej jednej paradzie. I to jest coś, co ja widzę po prostu na co dzień, jak ludzie, szczególnie ludzie starsi, młodsi oczywiście też są mniej odporni psychicznie, ale ludzie starsi po prostu mają tak strasznie zmienione myślenie, po prostu wszystko widzą w czarnych barwach, wszystko wydaje się dla nich złe i że po prostu do kataklizmu to wszystko doprowadza. Tak naprawdę...
1: Że tylko same złe rzeczy się dzieją na świecie,
0: tak,
1: prawda?
0: Dokładnie tak. Koleżanka mówi, no tak źle jest teraz. Ja mówię, wiesz, ja nic nie wiem na ten temat, bo tam, gdzie ja się obracam, to ja mam tylko dobro. Bo ja ciągle spotykam ludzi, którzy chcą nam coś dać. Może ci inni nas omijają, ale wystarczy po prostu nie zakładać różowych okularów, ale rozejrzeć się i postarać się poszukać dobra.
2: Chciałam powiedzieć, że im więcej jakby szukamy tego dobra wokół siebie, tym łatwiej potem jest je znaleźć. Tak? To jest też jakby mechanizm taki naszego mózgu, że jak jesteśmy dużo, bardzo długo w ciemnym miejscu, to tracimy tą zdolność dostrzegania dobrych rzeczy i to się robi taka potem spiralla.
0: Jadąc do studia słuchałam piosenki pani Natalii Schroeder, pięknie wykonanej z Ralfem Kamińskim, i tam jest takie piękne zdanie: i tyle będzie nas, ile w nas światła jest. I to jest po prostu dla mnie właśnie takie przesłanie. Każdy z nas ma jakąś chorobę. Każdy z nas się z czymś zmaga. Czasem chowamy ją do szafy, czasem pod łóżko, czasem chowamy i boimy się, że to jest ten potwór w tej szafie. Nie powiem, że to jest jakaś odwaga, bo każdy z nas przeżywa to i każdy musi mieć czas na oswojenie się z tym, ale w pewnym momencie trzeba ten fartuszek otrzepać, pociągnąć się za warkoczyk do góry, wyprostować i popatrzeć, moje życie nadal trwa. I to już jakby filozofowie wymyślili, to nie my, że to nie okoliczności nas czynią, tylko nasz jakby odpowiedź na te okoliczności, nasza postawa wobec tego, co nam się wydarza, więc chyba to jest takie... Trzeba się na tym skupić.
1: Chciałabym chociaż parę słów o konferencji, żebyśmy jeszcze opowiedziały, co w tym roku, prawda? Bo to kolejna konferencja, nie pierwsza.
2: Tak, to druga edycja. Będziemy mieli możliwość wysłuchania 9 prelekcji od specjalistów właśnie z różnych dziedzin, czy to neurologii, czy neuropsychologii, logopedii, rehabilitacji, psychologii, tak.
1: Bardzo dziękuję paniom za przybycie do studia. Przypomnę tylko, że pani Urszula Wyrwińska, prezeska stowarzyszenia Park On oraz pani Aleksandra Węgorzewska, sekretarz zarządu, były moimi gościniami.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Mam nadzieję, że dzięki naszemu radiowemu poradnikowi słuchacze, którzy szukają pomocy, już wiedzą, gdzie jej szukać i co ważne jest podczas terapii chorób neurodegeneracyjnych. Edyta Stańczyk, wsłuchujemy się w to, co mówią nasi słuchacze, o co nas proszą i dzięki temu możemy realizować ten program. Bardzo dziękuję.
3: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś radosnym, o czymś, co sprawia, że życie staje się lepsze, takie bardziej do zniesienia. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną jest psycholog, pan Piotr Ławacz ze Stowarzyszenia Dzień Radości. Witam pana, panie Piotrze.
4: Witam bardzo radośnie.
1: Bardzo się cieszę. To może zadam od razu takie pytanie, dlaczego dzień, a nie dni radości?
4: Dzień radości, dlatego że my pracujemy, pokazujemy się poprzez właśnie pojedyncze dni. I taka jest idea, żeby radować się razem na imprezach, na wydarzeniach, no, które przyjęły formę Dnia Radości. I stąd nazywa się to Dzień Radości. Natomiast oczywiście bardzo chcielibyśmy, żeby ludzie tę radość przenosili na całe swoje życie i żeby w ogóle było to życie radości, pełne radości.
1: Myślę, że to taki fajny, niekonwencjonalny pomysł na tę imprezę, ale w ogóle na działalność Państwa Stowarzyszenia, prawda? Bo przecież działacie jako Stowarzyszenie Dzień Radości.
4: Tak. Pomysł wziął się właściwie z takich bardzo głębokich czasów pandemii, dlatego że ja prowadziłem takie audycje, podcasty gdzieś tam w social mediach pod tytułem Praktyka Radości. No i opowiadałem ludziom różne rzeczy, jak praktykować radość, jak budować radość na co dzień. Ale taką szeroko rozumianą radość, związaną z dobrostanem, z odpornością psychiczną. I jak było największe zamknięcie w pandemii, to ja sobie wymyśliłem, że super by było się spotkać na żywo i porozmawiać z różnymi specjalistami, pobawić się, poćwiczyć. I tak odbył się pierwszy Dzień Radości, który był w zeszłym roku, 2 sierpnia w Gdyni. I to była taka właściwie duża impreza ogrodowa, a dokładnie tak, jak sobie to wyobraziłem wtedy w pandemii, gdzie rozmawialiśmy, ćwiczyliśmy w najprzeróżniejszy sposób taką codzienną, praktyczną radość.
1: Po części pan już tutaj powiedział między wierszami, ale czym jest radość? Jakby ją ująć. Właśnie, pewnie dla każdego czymś innym, prawda? To jest takie subiektywne uczucie.
4: Z jednej strony tak, bo oczywiście to jest subiektywne. Poziom radości, wielkość radości. W psychologii mówimy, że radość jest formą dobrostanu. To, do czego w ogóle dążymy, to jest dobrostan. Dobrostan to jest taka sytuacja, kiedy mamy przewagę uczuć pozytywnych. To nie jest tak, że mamy tylko same uczucia pozytywne, ale mamy przewagę uczuć pozytywnych. Na dodatek jest to stan, czyli to nie jest taki tylko punkt, gdzie wow, śmiejemy się, chichramy, a potem nam przychodzi i zapadamy się w jakiś smutek. No i na dodatek w dobrostanie wszystko jest w równowadze. A myśmy celowo ominęli to słowo dobrostan, bo tak naprawdę powinniśmy powiedzieć dzień dobrostanu, dni dobrostanu, praktyka dobrostanu. Ale ten dobrostan też brzmi tak bardzo naukowo, mądrze. Ludziom jednak bliższa jest radość, taka codzienna, zwyczajna, radość w każdym miejscu, w każdym punkcie. I tego po prostu ludzi uczymy, my i oczywiście nasi nauczyciele radości, czyli ci, którzy przychodzą, mówią o swoich badaniach, mówią o swoich spostrzeżeniach, są psychologami, terapeutami, nauczycielami i tak dalej, i tak dalej.
1: Czyli są dzisiaj takie dziedziny psychologii, które się wąsko specjalizują, chociażby właśnie w tym dobrostanie i w poczuciu radości.
4: Zdecydowanie tak, jest cała psychologia pozytywna i to jest dziedzina, która powstała mniej więcej w latach 70. już. No i tam bardzo dużo mówimy o radości, o dobrostanie, o czymś bardzo mocno związanym z tym, czyli o odporności psychicznej, tak bardzo ważnej teraz, po to, żebym sobie radził z różnymi trudami rzeczywistości, z ciężkimi informacjami, które gdzieś tam nabiegają z różnych stron. No ja muszę mieć w sobie odporność, tę bazę, to takie dobre samopoczucie wewnętrzne, no i to się buduje właśnie poprzez dobrostan, poprzez tę taką siłę umiejętności uśmiechania się do różnych trudnych zdarzeń.
1: Dokładnie tak, a czasy dzisiaj no lekkie nie są, tak oględnie mówiąc, więc no potrzeba nam takiej stymulacji. W Pomorskiem mamy te niechlubne statystyki, jeśli chodzi
4: niestety
1: o, tak, dokładnie o to, jak trudno dzisiaj jest chociażby młodym ludziom radzić sobie z różnymi problemami, więc myślę sobie, że tego typu warsztaty to jest naprawdę coś bardzo fajnego. W tej chwili tak sądzę, że być może niektórzy nasi słuchacze się tutaj trochę zaintrygowali i tak sobie myślą, o, dobrze, no pójdę na takie spotkanie, ale właściwie co ja tam będę robić? Co tam na mnie czeka?
4: Każdy nasz dzień radości jest inny. W Gdyni dokładnie Dzień Radości i ten Dzień Radości będzie inny. Będzie bardziej poważny, o ile radość może być poważna, ale chcemy poruszyć takie tematy, które tamują radość. Bo my mamy w sobie taki potencjał radości, tak? No, większość ludzi budzi się rano i mówi, o, mógłby to być fajny dzień, gdyby nie to, że idę do beznadziejnej być może pracy, spotkam trudnych ludzi, będę musiał załatwić różne ciężkie rzeczy i tak dalej. Wobec tego, pracując z radością, nie tylko skupiamy się na tym śmiechu, zabawie, ale też na różnych barierach, które tę radość tamują.
1: Właśnie, bo tutaj chciałam nawiązać. Niedawno miałam u siebie jako gościnie panią z Teatru Wybrzeże i rozmawiałyśmy o warsztatach i okazuje się, jak duża jest potrzeba, że do teatru dzisiaj przychodzi się na przykład na takie warsztaty pracy z ciałem właśnie.
4: Tak.
1: Ludzie tego potrzebują. No niby banalna sprawa.
4: Tak.
1: Ale my nie znamy swojego ciała. Nasze ciało nie zachowuje się zawsze tak, jak powinno. Jesteśmy spięci w sobie, prawda?
4: Tak.
1: Nie oddajemy tej
4: tak.
1: całej radości. O.
4: Tak. To jest w ogóle taki bardzo ciekawy styk też sztuki, psychologii, pracy właśnie z ciałem. I tutaj zrobię taki trochę spoiler na przyszłość. Marzy nam się taka praca z aktorami. No mamy swoje typy, zobaczymy, czy powiedzą, że wchodzą w to.
1: Bardzo dziękuję. Ja przypomnę, że moim gościem był dzisiaj pan Piotr Ławacz ze Stowarzyszenia Dzień Radości.
3: Czas wolny w Trójmieście.
1: Są ze mną pani Elżbieta Pilat, instruktorka sportu o specjalności wspinaczka, instruktorka wspinaczki terapeutycznej, przedstawicielka Fundacji Sprawne Wspinanie oraz pani Karolina Chrniewiska, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej. Witam panie. Bardzo serdecznie. My dzisiaj tak sobie przekornie porozmawiamy, bo właściwie wspinaczka kojarzy nam się z jakimś sportem ekstremalnym, z czymś, gdzie przełamujemy swoje słabości, ale tak naprawdę okazuje się, że ona jest fantastyczna w pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi czy z różnymi niepełnosprawnościami, co panie udowadniacie cały czas tutaj. Pani Elżbieto.
5: Wspinaczka rzeczywiście kojarzy nam się pierwotnie, w pierwszej kolejności z czymś ekstremalnym, z wyczynami, z górami. W tej chwili bardzo dużo osób korzysta ze ścianek wspinaczkowych, które rosną nam jak grzyby po deszczu. I tutaj wspinanie podczas zajęć jest bezpieczne. Odbywa się na tak zwaną wędkę, czyli lina przełożona jest przez stanowisko u góry, gdzie przy pełnej asekuracji podczas odpadnięcia nasz wspinacz zatrzymuje się w miejscu, w którym się puścił. W związku z czym daje nam to komfort i możliwość przeprowadzenia tego w sposób absolutnie bezpieczny.
1: Jak my mamy duże ścianki u siebie, taka najwyższa na terenie Trójmiasta?
5: Najwyższa na terenie Trójmiasta ma 19 metrów wysokości, co jest dosyć wysoko. Z tego co wiem, jest to najwyższy obiekt w naszym województwie.
1: A ten pomysł na to wspinanie terapeutyczne, działalność fundacji, czy on wyszedł tutaj z Trójmiasta, czy może skądinąd do nas dotarł i tak panie zainspirował?
5: Pierwsze kroki, jeżeli chodzi o sprawne wspinanie, o całą fundację, pojawiły się w Krakowie, gdzie do naszego założyciela, prezesa obecnego Miłosza, zgłosiła się osoba na wózku. Osoba ta mogła wstać, ale nie mogła chodzić. Posiadała ruchomość w biodrach, delikatne czucie w nogach i mogła podnieść tą nogę kawałeczek do góry. I tutaj po analizie, zrobieniu wywiadu, wykluczenia przeciwwskazań różnego typu, zastosowano specjalne techniki wspinaczkowe i asekuracyjne, które pozwoliły na odciążenie tej osoby, czyli w tym momencie dana osoba, która się wspina, nie podnosi całego swojego ciężaru ciała, tylko jego część. I tutaj dzięki temu ta kobieta, dziewczyna, weszła 8 metrów do góry samodzielnie, po czym zjechała. I tutaj, po tej wspinaczce powiedziała, tutaj cytat, to wspinanie jest super. Nie jestem w stanie chodzić, ale jestem w stanie się wspinać. I to zapoczątkowało nowy etap, jeżeli chodzi o wspinanie. Na pewno takim dosyć ciekawym jeszcze przypadkiem, o którym można powiedzieć, jest niewidoma pani, która po dłuższym czasie odbywania zajęć na ściance powiedziała, że próbowała bardzo wielu sportów, ale wspinaczka jest jednym z tych sportów, w których ona czuje się równa z innymi, a mianowicie nie potrzebuje tutaj żadnych systemów wspomagających pilotowanie, na przykład przy jeździe na rowerze, czy jakichś piszczących czujników laserowych podczas strzelania do celu. Musimy sobie też tak troszeczkę zobrazować, jak wygląda wspinanie na ściance wspinaczkowej. Oczywiście możemy wchodzić po wszystkim, ale na ściance zawsze znajdują się różne kolory. Często są to chwyty w danych kolorach, które wyznaczają nam konkretne drogi. Są one przeskalowane, mają różne trudności. I tutaj osoba, powiedzmy, niewidoma nie jest w stanie jak gdyby samodzielnie zobaczyć tych kolorów, więc tutaj podpowiedzi wiadomo padają. Niemniej przy wyjazdach organizowanych także przez fundację, jak już jest ta osoba w skałach, nie potrzebuje tych podpowiedzi. Jedyną podpowiedź, jaką potrzebuje, to ilość wpinek i czy droga gdzieś tam, powiedzmy, skręca w trakcie.
1: Tak się zastanawiałam nad tą masą kolorów zawsze i się zastanawiałam, czy to jest kwestia estetyczna właśnie, czy to czemuś konkretnie służy. A teraz jak mi tak pani o tym opowiada, to myślę sobie, że to jest ciekawe. Ale czy to jest tak, że my, nie wiem, wspinamy się po jakimś jednym kolorze, czy mamy jakiś szlak niebieski, czerwony, niebieski do przebycia? Jak to jest pomyślane?
5: Skonstruowane jest to w taki sposób, żeby iść jednym konkretnym kolorem i rękoma, i nogami.
6: W tym punkcie chciałabym jeszcze dodać, że kolory właśnie są kwestią, która pomaga nam się zorientować w terenie, jak jesteśmy w ścianie, natomiast nie mają nic wspólnego z trudnością drogi. Trudność drogi jest określona za pomocą cyfr. Najczęściej na ściankach zaczynają się od poziomu 4, 5, 6 i potem 6,5, 6,1 i w górę. I wtedy osoba stojąca na dole, zanim wejdzie w drogę, może ocenić swoje umiejętności i wchodząc w drogę już wie, jaka to jest trudność. Więc to jakby kolory pomagają nam w orientacji, natomiast cyfry pomagają nam w tym, żeby wiedzieć, na jakim poziomie się wspinamy i chcemy spróbować.
1: A propos tej pracy terapeutycznej i wspinaczki, tutaj też przywiązujecie wagę do tego, czy troszeczkę sobie na bok odkładacie te kwestie skali trudności? Czy nie dajecie taryfy ulgowej?
5: To wszystko jest determinowane możliwościami danego uczestnika, tak naprawdę, bo są osoby, które mają głęboką niepełnosprawność, a są takie, które na przykład mają gdzieś wzmożone albo obniżone napięcie, ale powiedzmy funkcjonują tak w miarę, w cudzysłowie, normalnie, tak? Więc takie osoby, zazwyczaj dzieci, bo tutaj akurat 99% uczestników to są jednak dzieci, chcą też podejmować wyzwania. Także jeżeli wspinaczka im idzie dość dobrze, to wtedy skalujemy tą trudność, dajemy różne zadania do wykonania i używamy tych dróg. Oczywiście jest też cała masa innych zajęć, które są praktykowane podczas samej wspinaczki. Czyli dajmy na to, zakładamy jakieś szarfy, bierzemy kulkę do ręki, żeby jedna ręka bardziej pracowała, druga mniej pracowała, żeby coś przekładać przez głowę, żeby jeden uczestnik drugiemu coś podawał. Można zbudować huśtawkę. Opcji jest naprawdę bardzo wiele.
1: Czyli takie ogólne usprawnianie też, tak?
6: Tak. Jeżeli rozmawiamy o procesie terapeutycznym, to chciałabym właśnie powiedzieć, że to jest też kwestia tego, tak jak Ela powiedziała, indywidualnego podejścia do dziecka, do danego przypadku, i ten proces terapeutyczny nigdy nie przebiega w ten sam sposób, nawet z tym samym zaburzeniem. Ja w swojej pracy zdecydowanie stawiam na indywidualne podejście i właśnie też na mieszanie różnych metod. Też odwołując się do wypowiedzi Eli, to jest tak, że każdy terapeuta przychodzi też ze swoim backgroundem, ze swoją wiedzą, ze swoimi doświadczeniami, ze swoim patrzeniem na dziecko i to wnosi, więc jakby wspinaczka jest fantastycznym narzędziem do zbudowania relacji terapeutycznej, do wykorzystania tych metod, ale wszystko i tak płynie, to jest proces.
3: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
1: Pani Elżbieta Pilat i pani Karolina Chryniewicka, obie panie z naszego Trójmiejskiego Klubu Wysokogórskiego, bardzo panią dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
6: Dziękujemy bardzo.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
1: Oto nadchodzi czas, na który wiele z was czekało. Kultowy, uwielbiany przez słuchaczy quiz wiedzy o Gdańsku. Sprawdzimy dziś, ile tak naprawdę wiecie o naszym pięknym mieście, jego historii, legendach, zabytkach i nieoczywistych ciekawostkach. Czy jesteście gotowi? Mam nadzieję, że tak, bo pytania nie będą łatwe, obiecuję. Zapraszam w imieniu swoim i Moniki Tarki.
3: Audycja rozrywkowa.
7: Monika Tarka, witam serdecznie i zapraszam na kolejny quiz o Gdańsku. Za chwilę przetestujemy wiedzę, tym razem jednej ze słuchaczek, a dzisiaj ze mną pani Patrycja, która się zgłosiła do tego quizu. Dzień dobry, pani Patrycjo.
8: Dzień dobry.
7: Pani Patrycjo, pani związki z Gdańskiem, proszę coś opowiedzieć.
8: Ja jestem taką przeflancowaną gdańszczanką, w zasadzie z Gdańska nie
7: pochodzę.
8: Takie
7: ładne słowo, przeflancowaną.
8: Z innego miasta, po prostu na studiach poznałam pewnego przystojnego pana.
7: Oho.
8: Okazało się, że on jest gdańszczaninem. Mhm. I zaprosił mnie kiedyś do siebie w rodzinne strony, no i tak mi się spodobało, że nie tylko mężczyzna mi się spodobał, ale również miasto. postanowiłam się przeprowadzić i no i tak już zostało.
7: No to taka podwójna love story, bo i do mężczyzny miłości, do nowego miejsca. No, proszę, proszę. Pani Patrycjo, no tak. To rozmarzyłyśmy się troszeczkę na początek, ale piękna historia. Czy mąż pokazuje pani miasto, czy pani zwiedza tak na własną rękę? Jak to wygląda?
8: Różnie to bywa. No, dla niego to jest chleb powszedni. No, a jak ja mam jakieś wątpliwości, to coś pytam, czasami wpadnie jakaś ciekawostka.
7: Pytam się dlatego, że często się zdarza tak, że osoby, które przyjeżdżają do danego miasta, a nie są z nimi związane od dziecka, często więcej wiedzą o tym mieście niż ci, którzy w nim mieszkają, bo nie mają czasu na zwiedzanie, no, najzwyczajniej w świecie. Stąd to moje pytanie. No dobrze, no to sprawdzimy pani wiedzę. Mąż podpowiada teraz, czy sama pani próbuje?
8: Nie, sama spróbuję.
7: Dobrze, ale potem się pani pochwali, jak dobrze pójdzie, mam nadzieję.
8: No to jeśli jeszcze okaże, czy będzie się tym pochwalić.
7: No dobrze, no to zaczynamy. Mam nadzieję, że będzie. Pytanie pierwsze brzmi tak. Które z gdańskich miejsc jest znane z organizacji koncertów i wydarzeń plenerowych w Parku Oruńskim? Czy to jest Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, czy Filharmonia Bałtycka, czy może Klub 19?
8: O ile dobrze pamiętam jakąś reklamę, jaką widziałam na mieście, to zdaje się, że tam organizuje te koncerty Gdański Archipelag Kultury.
7: Zgadza się, tak, bo on skupia kilka takich miejsc kulturalnych, tak, w mieście faktycznie. A zresztą ten akurat Dom Kultury znajduje się w bardzo malowniczym Parku Oruńskim. Podobno to jedno z najspokojniejszych i najpiękniejszych miejsc południowego Gdańska. Także jak ktoś chciałby przejść się tam na spacer, a jeszcze go tam nie było, to polecamy takie spacery. Pytanie drugie brzmi tak. Które z wymienionych wydarzeń miało miejsce w Stoczni Gdańskiej? Powstanie styczniowe, strajki sierpniowe czy bitwa pod Cedynią? I tutaj już widzę, jak się pani uśmiecha, słysząc te podpowiedzi.
8: Bo wydaje mi się, że nie trzeba być z Gdańska, żeby akurat znać odpowiedź na to pytanie. I no, oczywiście chodzi o strajki sierpniowe.
7: Jasne, oczywiście, że tak. Więc to było bardzo, bardzo proste pytanie. Ciekawe, czy takim będzie też następne. Pytanie trzecie brzmi, jak nazywa się festiwal teatralny w Gdańsku organizowany przez Teatr Wybrzeże? Czy FETA, czy Wybrzeże Sztuki, czy może Festiwal Szekspirowski? Tutaj podpowiedź jest w pytaniu.
8: Właśnie, w nazwie teatru, więc to stawiam na Wybrzeże Sztuki.
7: Zgadza się, tak. Zresztą bardzo fajna nazwa, prawda? Wybrzeże Sztuki, bardzo oryginalna.
8: Tak. Tak.
7: Pytanie czwarte przed nami. Który z gdańskich zabytków jest dawnym spichlerzem, a obecnie mieści oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku? Czy to jest spichlerz oliwski, spichlerz błękitny Baranek, czy może spichlerz królewski?
8: Na wyspie Spichrzów jest kilka tych spichlerzy, ale
7: Muzeum Narodowego w Gdańsku
8: został utworzony w Błękitnym Baranku.
7: Tak, oczywiście, Błękitny Baranek. Gratuluję, bo tutaj myślałam, że będzie jakaś skucha, a tymczasem nie ma, znakomicie. Zwany jest też Wisłoujście, to jest taki zabytkowy, siedmiopiętrowy spichlerz w Gdańsku, oczywiście na wyspie Spichrzów, jak słusznie pani zauważyła. No i dobrze, no to ostatnie pytanie przed nami teraz. Takie pytanie luźne na koniec, wypoczynkowe. Jak nazywa się popularna plaża w Gdańsku znana z molo? Plaża Stogi, plaża Jelitkowo czy plaża Brzeźno?
8: No tu akurat to wiem, bo to plaża Brzeźno.
7: Jasne, że tak. Plaża Brzeźno, rozumiem, że często odwiedzana przez państwa.
8: No niekoniecznie akurat plaża, bo w Brzeźnie mam trochę inny interes. Tam jest mój ulubiony sklep rybny.
7: Aha.
8: Aczkolwiek jak już jesteśmy w tym sklepie, to przechodzimy na drugą stronę ulicy właśnie przez park na tą plażę.
7: No
8: także
7: i,
8: tak.
7: No to nie dziwię się, że pani wiedziała, także wielkie brawa, znakomicie pani poszło i oczywiście należą się pani jak najbardziej gadżety radia.
8: Ojej, dziękuję.
7: Bardzo proszę. A propos spacerów na plaży, to akurat nad polskim morzem, niezależnie od pory roku, zawsze na plaży jest pięknie, a morze każdego dnia ma inny kolor, więc polecamy bardzo właśnie spacerowanie.
8: Tak, zgadza się absolutnie i jeszcze można prozdrowotnego jodu się nawdychać.
7: Jasne.
8: Także każdemu polecamy spacery plażą o każdej porze roku.
7: Dziękuję serdecznie. serdecznie. Pani Patrycja, pozdrowienia dla męża oczywiście i dla całej rodziny z Gdańska.
8: Dziękuję bardzo, do widzenia.
3: Audycja rozrywkowa.
1: Quiz za nami, ale zostańcie z nami. Mam dla was mnóstwo dobrej energii i jeszcze więcej ciekawych rozmów.
3: Nasze propozycje dla mieszkańców Trójmiasta.
7: Jest ze mną dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, pan Jarosław Zalesiński. Biblioteka na gdańskich stogach mieści się przy ulicy Szpaki i w nowej przestrzeni znajdziemy nie tylko książki, ale też gabinet terapeutyczny, kawiarnię literacką, salę warsztatową i studio nagrań. Na bogato, prawda?
9: Duże przedsięwzięcie, które też no, kilka lat zabrało, zanim udało się od pomysłu do przemysłu poprowadzić, ale istotnie pomysł pojawił się już lat temu kilka. Wtedy, kiedy stwierdziliśmy w bibliotece, że dalsze prowadzenie biblioteki na stogach po sąsiedzku przy ulicy Stryjewskiego, od takim pawilonie z lat, strzelam, ale chyba trafnie 70. XX stulecia, na piętrze bez windy, no wedle dzisiejszych kryteriów dostępności, to tak naprawdę skandal. No i zaczęliśmy się rozglądać za nową lokalizacją. Pani kierownik tej biblioteki na stogach przyszła kiedyś do mnie i powiedziała: panie dyrektorze, słyszałam, że Lewiatan bankrutuje. Ale Lewiatan mieścił się w solidnym pawilonie w sąsiedztwie przy ulicy Szpaki właśnie, o czym pani już wspomniała, tylko że ów bankrutujący Lewiatan zajmował tam metrów 300 kilkadziesiąt, no zbyt dużo jak na potrzeby takiej dzielnicowej, lokalnej biblioteki i wtedy zaczęliśmy się zastanawiać, jak tę dosyć rozległą przestrzeń spożytkować. Wtedy właśnie przyszło nam do głowy, aby stogi były kolejną dzielnicą Gdańska, gdzie próbujemy i myślę, że z powodzeniem urzeczywistniać pomysł polegający na tym, aby właśnie pod jednym dachem instalować kilka instytucji służących różnym potrzebom osób mieszkających w danej dzielnicy, takim potrzebom społecznym, potrzebom kulturalnym. Robimy takie kombo. I patrzymy, czy to się sprawdza. Takim miejscem na mapie Instytucji Kultury w Gdańsku stał się już Ratusz Oruński, bo tam w odrestaurowanym, przepięknym ratuszu, starym ratuszu, czy jeszcze z czasów a w latach słusznie minionych PRL-u, tam mieścił się dołek, komisariat policji. No i tam zainstalowała się owszem biblioteka, ale także Rada Dzielnicy, a także jeden z takich lokalnych NGO-sów prowadzący bardzo aktywną i służącą mieszkańcom działalność. No i pomyśleliśmy, żeby się podobny model przecież sprawdził i na stogach, która to dzielnica jest od centrum, no, troszkę oddalona. Co prawda po remoncie torowiska i mostu Sienickiego nie jest już tak źle, jak było w przeszłości, ale nadal w ogóle cała Wyspa Portowa to taki rodzaj oddzielnej całości, oddzielnego puzzla na gdańskiej mapie. Żeby jakiekolwiek swoje potrzeby społeczne i kulturalne zaspokoić, trzeba jednak wsiąść w tramwaj i jechać tych przystanków trochę. Czemu zatem nie stworzyć na miejscu, kierując się tym bardzo przecież zasadnym hasłem zrównoważonego rozwoju miasta, czyli takiego, w którym myśli się o różnych segmentach miasta, nie tylko o centrum, ale także o tych bardziej oddalonych dzielnicach. Czemu tam nie stworzyć takiego centrum? Tylko kto by miał się tam skrzyknąć, żeby wspólnie działać? No, prace nad sfinalizowaniem koncepcji trochę trwały. I to ułożyło się tak, że po pierwsze miasto zaproponowało, aby część niemałych pieniędzy, bo przerobienie zbankrutowanego Lewiatana na podobne centrum kosztowało ponad 3 miliony złotych, więc miasto zaproponowało, aby jakaś część tych pieniędzy pochodziła z tak zwanego kapsulowego czy funduszu korkowego. Jak zwał, tak zwał, chodzi o to samo, czyli o to, żeby gmina wywiązywała się z ustawowego obowiązku przekazywania dochodów ze sprzedaży alkoholu na cele profilaktyczne. To zatem jakaś część tej niemałej kwoty została tam właśnie włożona z owego funduszu kapsulowego, co dzisiaj oznacza, że Mrowisko, czyli organizacja społeczna bardzo na tym polu zasłużona i od wielu, wielu lat działająca, może tam prowadzić w dwóch gabinetach terapię profilaktyczne, a w sali warsztatowej, o której też pani wspomniała na początku, można będzie organizować terapie grupowe. I to się już odbywa. To się już podoba.
7: Czyli dzieje się.
9: To się dzieje, tak.
7: Dzisiaj istotnie ważne, biorąc pod uwagę to, jakiego rodzaju problemy mają młodzi ludzie, dzieci,
9: ogromnie
7: młodzież,
9: ważne.
7: Prawda?
9: Ja jestem przekonany o tym, rozmawiałem z Mrowiskiem, mówiono mi, że Mrowisko tak, owszem, myśli o prowadzeniu działalności w tym miejscu, w tym właśnie kierunku. Jest przeogromny obszar uzależnień behawioralnych. Gry, sieć, co tam nie jeszcze. Młodzi ludzie ogromnie szybko narastający problem i z pewnością to miejsce będzie też służyło terapeutyczną pomocą tego rodzaju osobom i tego rodzaju uzależnieniu. No ale to nie koniec. Bo pomyśleliśmy dalej, a byliśmy o tę wiedzę mądrzejsi po przeprowadzeniu jeszcze przed uruchomieniem Centrum Szpaki, przeprowadzeniu takiego cyklu warsztatów lokalnych. Spotykaliśmy się z dzielnicowymi aktywistami, radą dzielnicy, mieszkańcami i słuchaliśmy tego, czego na stogach nie ma, a co chciałoby się, żeby było. No i na każdym z takich warsztatów, jak refren, pojawiał się wątek miejsca, gdzie nie można usiąść razem przy stoliku, porozmawiać, wypić kawę, do jakiegoś ciastka, spotkać się po prostu, bo takiego miejsca istotnie w tej dzielnicy nie było. No dobrze.
1: Sąsiedzkie posiadówy.
9: Sąsiedzkie posiadówy, pani Zofia z panią Genowefą i z panem Józefem, no powiedzmy, że to już czas emerytury, wnuki odprowadzone do przedszkola, co tu robić zresztą wolnego dnia, spotkać się. I istotnie udało się stowarzyszenie, czy fundacja, przepraszam, no ale to nie ma znaczenia, Świat Wrażliwy i Kafe Aktywni przekonać do tego, żeby tam uruchomili działalność taką samą, jaką to stowarzyszenie, czy fundacja, przepraszam, organizatorów, trudno, wolę mówić jedną i drugą nazwę, niż coś przekręcić. Świat Wrażliwy, Kafe Aktywni prowadzą już kawiarnię społeczną w Siedlcach. Co to jest kawiarnia społeczna? To jest miejsce, które służy też aktywizacji, pracy, odnajdywaniu pomiędzy nami normalsami swojego miejsca, służy osobom z niepełnosprawnościami. Te osoby tam współpracują, pracują, odnajdują miejsce wśród nas. I tę samą ideę przenieśliśmy na owe spogi, na szpaki. Jest tam taka kawiarenka, zresztą płynnie przechodząca bibliotekę. Nie jest tak, że trzeba drzwi otworzyć i zamknąć, albo po co, można wziąć kawę, usiąść przy stoliku, wyciągnąć rękę i z regału sąsiedzkiego sięgnąć po gazetę, czy jakiś tygodnik, bądź miesięcznik i sobie tak spędzić czas z panią Genowefą i panem Józefem razem. Słyszę, że to się już sprawdziło, że rzeczywiście już kawa jest tam serwowana i że to zaczyna być miejscem, gdzie się jest spędza czas. Za każdym razem trzeba myśleć o tym, jakie funkcje, jakie działania uruchomi, żeby to służyło ludziom, a nie było wymyślone od tak, bo biblioteka dzisiaj to nie tylko biblioteka. Tam staraliśmy się dopasować to do tych zgłaszanych w warsztatach lokalnych potrzeb mieszkańców, no ale tą potrzebą oczywistą jest też książka, czasopisma, to też już się dzieje i chętnie tam przychodzą osoby, aby też skorzystać z tego.
1: Zapraszamy naszych słuchaczy w takim razie.
9: Zapraszamy.
1: Pan Jarosław Zalesiński, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Bardzo dziękuję panu za przyjście do studia, za podzielenie się tyloma interesującymi informacjami. Książka w Gdańsku i ma się dobrze.
9: I biblioteki również.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Mamo, a co to jest budżet obywatelski?
3: To okazja, by wszyscy gdańszczanie wspólnie zdecydowali o tym, co nowego powinno pojawić się w mieście.
2: Na przykład?
3: Nowe place zabaw, gry terenowe, boiska sportowe.
2: O, ja bym chciała plac zabaw.
3: No to możesz na niego zagłosować.
2: Ja?
3: Tak, głosować może każdy mieszkaniec Gdańska, także dzieci.
2: A gdzie się głosuje?
3: Na stronie www.gdańsk.pl i tylko do 21 września.
2: Głosujemy!
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Została ostatnia reklama.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
1: Kasia oparła się o rzeźbioną balustradę wysokiego ganku i patrzyła na wtaczającą się w bramę wielką limuzynę. Na przedniej szybie słońce rozpryskiwało tysiące iskier jaskrawych. Limuzyna znikła za kępami krzewów, ukazała się na skręcie, błysnęła lakierami, znowu się zanurzyła w skupinach białej spirei i wreszcie w całej paradzie, cicho jak po sznurku, podsunęła się pod wysokie schody podjazdu. Lokaj z głębokim ukłonem chciał otworzyć karetę, gdy nagle szarpnięto drzwiczki i ukazał się w nich Krystyn Zachojski. Ujrzawszy siostrę, uniósł czapkę nad głową i jął wchodzić na schody dość wolno. Patrzył na Kasię z nieokreślonym uśmiechem, ale ona wlepiona miała oczy w limuzynę, odsuwającą się cicho od podjazdu. Krystyn stanął przy niej, spojrzała na niego jakby zza mgły. Var? Głos jej był zdławiony. Przez twarz Krystyna przemknął cień. Var jest w Biarritz. Wiem, pisał, miał przyjechać z tobą. Czy co się stało? Krystyn milczał. Weszli do przedpokoju. Za chwilę w bibliotece Kasia chwyciła brata za ręce. Była podniecona. Jesteśmy sami, mów, co z Varem? Zachojski patrzył na nią przyćmionym wzrokiem. Powtarzam, nie przyjechał z Biarritz. Więc miałeś jakąś wiadomość, kiedy przyjedzie? Pisał, telegrafował? A do ciebie co pisał? Tak w ogóle, jakie były jego listy? Krzysiu, mów mi od razu, bez wykrętów, co się dzieje z Varem? Zawołała gorączkowo. Krystyn zawahał się, widząc wzburzenie siostry. Nie spodziewał się tego i to go zmieszało. Ale spojrzawszy w jej oczy, rzekł prędko, bezbarwnie. Var wyjechał do Bretanii, do zamku. Dokończ? Do zamku pewnej margrabiny Rimaldi i z nią. Twarz Kasi stała się kredowo blada. Siostrzyczko, najdroższe dziecko? Zawołał Krystyn, chwytając ją w ramiona. Nie sądziłem nigdy, że ty... Skąd masz tę wiadomość? Mów wszystko, chcę wiedzieć wszystko. Mówiła szorstko, niecierpliwie. Edward był na wyjezdnym z Biarritz, gdy poznał tę panią. Od razu zawiązał się romans. Zabrała go do swego zamku nad Atlantykiem. Wszystko to stało się niemal impetycznie. Na zimę mają jechać do Egiptu. Wiem z najpewniejszego źródła, bo od mego przyjaciela, który stamtąd wraca.
2: Czy nie wiesz, kiedy nastąpiło to poznanie? Spytała Kasia.
1: Owszem, wiem. Poznali się na Korso Kwiatowym. Krystyn wymienił datę.
2: W parę dni po napisaniu listu do mnie, szepnęła młoda kobieta, pamiętając datę listu Vara.
1: No tak, powtarzam, nastąpiło to impetycznie. Możemy się tu spodziewać lada dzień Kmietowicza, gdyż Var zażądał telegraficznie ogromnej sumy z pochlebów, na co dzierżawa dać nie może. Będziesz musiała pokryć to, Skromiłowa. Żądanie było tak naglące, że Kmietowicz wysłał z własnej kasy. Widziałem się z nim w Warszawie. Jest rozgoryczony. Jeśli ten Egipt dojdzie do skutku, to...
2: Kasia usiadła ciężko na fotelu i twarz ukryła w dłoniach.
1: Po cichej, szaromętnej lagunie Kasia Zebrzydowska płynęła w małej gondoli, zapatrzona w białą wizję Wenecji. Kilka dni minęło od chwili, gdy tu przybyła. Nie mogła zdecydować się na dalszą podróż. Przyjechała tu jednym tchem Skromiłowa, pędząc jak na skrzydłach na ratunek Vara i swego szczęścia. Nie zastanawiała się nad swoim czynem, nie dociekała niczego. Przez 3 miesiące walczyła ze sobą, borykała się ze swą zgryzotą i męką. Czekała powrotu męża, z nadzieją w sercu, że jego wycieczka romantyczna do zamku margrabiny Rimaldi skończy się powrotem do domu. Liczyła na to, że szał jego minie. Zdusiła w sobie wszystkie burze i bunty zrywające się w niej przeciw niemu. Łagodziła oburzenie rodziny własnej, znosiła gorzkie ponad wszelki wyraz przykre wyrzuty matki Zebrzydowskiej, bo wciąż oczekiwała przyjazdu Vara.
2: Dopiero gdy on w połowie października zażądał pieniędzy z Neapolu, nie mogła dłużej przebywać samotnie w Kromiłowie. Uniósł ją ból, żal i nowa, nieśmiała nadzieja. Pojedzie do niego. Może zdoła wywrzeć jakiś wpływ. Zresztą nie bardzo zastanawiała się. Pragnęła ratować Wara i ratować siebie. Tym hasłem wiedziona zerwała się jak ptak do odlotu. I ugrzęzła w Wenecji, bo przyszło znużenie duchowe, a w ślad za nim rozwaga. Po co tam jedzie? Nie myślała o tym, co ją tam spotkać może, tylko po co jedzie w ogóle, bo przyszło jakby jasnowidzenie, że nie osiągnie celu. Co dzień postanawiała jechać dalej i co dzień zostawała z coraz głębszym przekonaniem, że lepiej wracać do pustego Kromiłowa na całą długą, głuchą zimę, niż dążyć teraz do Wara. Była zbyt wyczerpana i zbyt słaba. Wola jej zastygła. Dogadzała jej ta bierność chwilowa i nieobecność siebie samej w sobie. Łagodziła ją Wenecja, która była świadkiem największego szczęścia Kasi z Warem. Zdawało jej się, że w tych murach, we freskach, pałaców i świątyń przyczajone drzemią jej dawne szczęśliwe i pełne zachwytu spojrzenia, że słowa Wara, które wówczas do niej mówił, szepczą tu jeszcze zaklęte w uroczne echa tamtych dni. Chodziła tam, gdzie chodzili z Warem. Pływała tam, gdzie on sam wiosłował, tylko z nią, na łagodnych falach Adriatyku. Widziała przed sobą jego sylwetkę przy wiosłach i łamanie się odbicia jego postaci na fali. Słyszała jego głos, czasem jakby na jawie, i te oczy jego, którymi przykuł ją do siebie. Tamte wspomnienia to był narkotyk, zbyt silny i odurzający, by mogła mu się oprzeć i wyrwać się z tych miejsc przepojonych i jakby nasiąkniętych nim. Im ból stawał się silniejszy, tym War był bliższy jej duszy. Im dalej był od niej, tym bardziej pragnęła odzyskania go dla siebie, ale opuścić te zaczarowane miejsca i gonić za nim do wrogiej sobie świadomości, że on z tamtą nie miała sił i bała się, że te oczekiwane siły nie nadejdą i że wola jej złamie się pod mocą trwogi. Tak trwała, sama siebie nie poznając, jakby była w niej inna osoba. Mała gondola sunęła niby łabędź po gładkim lustrze wody, trącanej od czasu do czasu wiosłem leniwego wioślarza, staruszka. Spod czarnego beretu błyskała srebrna kępka włosów. Oczy jasne, jak u dziecka niewinne, patrzyły w dal wodną. Stary gondolier przyzwyczajony był już do zadumy swojej młodej pasażerki. Opowiedział jej już wszystko, co miał do opowiadania. Woził ją wszędzie, gdzie chciała i gdzie sam uważał za stosowne. Wyśpiewywał sennym głosem cały zapas swoich pieśni i niczym nie rozruszał tej młodej, a samotnej pani, w której oku gazeli czaił się ból. Miała widocznie jakąś truciznę w sercu. Gondolier to odczuł i także zamilkł. Tylko gdy mijali inne gondole, wołał stereotypowe ho, ho, ho, będące niby echem takich samych nawoływań jego kolegów. Łódź, wypłynąwszy spoza ogromnego masywu klasztoru i kościoła San Giorgio, ślizgała się lekko jak mewa, dążąc wprost przed siebie ku Piacecie. Kasia Zebrzydowska utkwiła oczy w koronkowej fasadzie pałacu Dożów. Tam, na balkonie, stawała z Warem. W księżycowe wieczory patrzyli na przestrzeń lagun i morza, drgającą w blaskach błękitno-srebrzystych. Ale milszym było dla nich wtedy wpatrywanie się w swoje oczy i wsłuchiwanie się w tętno własnych serc. Dawno. Jak to już zdaje się dawno, a jednak 2 lata zaledwo.
0: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: opowieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna, magnesy serc.
2: Słoneczne południe przypomniało Kasi żniwa w Kromiłowie. Zapachniały lipy miodnym i dusznym tchnieniem, gdzieś jakby brzęczały bursztynowe pszczoły, ciężarne słodyczą. I woń skoszonego zboża i łan złoty zaszumiał. Buchnęła

te gmachy przepiękne, freski, obrazy, posągi. Może wtedy talent jego, wyłaniający się nieśmiało, zabłysnąłby twórczo. Niepokój dręczący wpełznął do duszy młodej kobiety. Nie zaniedbuj Tomka, usłyszała w sobie jakby czyjś nakaz. Sama wydobyłaś go z szarzyzny jego bytu, nie pozwól, by wrócił do niej. Złamie się, zmarnuje. Rozpoczętej idei swej nie unicestwiaj swoją niedolą, nie zniwecz dobrego postanowienia z powodu własnej ruiny duchowej. Myśli te tak gwałtownie opanowały umysł Kasi, że zgłuszyły w niej na chwilę niepokoje i cierpienia. Dopływała do Piacetty z postanowieniem, że napisze do Tomka i pośle mu albumy pełne reprodukcji rzeźb i obrazów. Z radością wyobrażała sobie uszczęśliwienie chłopczyny z takiego daru. Gdy gondola zatrzymała się na przystani, Kasia prędko wbiegła na plac Piacetty z nową, nieco żywszą podnietą w nerwach. Wtem od gmachu prokuratorii oderwała się wysoka postać męska i dążyła prędko w jej stronę. Kasia nie zwróciła uwagi na zbliżającego się mężczyznę, aż umiejscowił ją głos jego, bardzo niski. Moje uszanowanie, pani. Drgnęła, spojrzała zdumiona. Tak, przed nią stał Andrzej Dębosz. Zebrzydowska odruchowo wyciągnęła do niego ręce serdecznie. Wy tu? Skąd? Pochylił ciemną głowę, ucałował jej ręce krótko, w mocnym uścisku. Jego oczy głębokie, przejrzyste spojrzały na nią wymownie. Jestem tu przejazdem, zwiedzam Wenecję, a pani? Dlaczego nie mówicie po dawnemu? Uśmiechnął się blado. To już zdaje się tak dawno. Miała na ustach, mówcie jak dawniej, koleżanko, ale się wstrzymała. Co by Warna to powiedział? Więc odrzekła inaczej. A tak, wydaje się to bardzo dawno. Zawisła nad nimi chwila kłopotliwej ciszy. Już od pół trzecia roku prawie was, pani, poprawił się, nie widziałem. Tak. Patrzył na nią badawczo, ciepłym, serdecznym wzrokiem. Widocznym było, że chciał ją o coś spytać, lecz nie śmiał. Mówili o Wenecji zdaniami urywanymi. Szli obok siebie, zatraciwszy dawną szczerość, jakby omackiem szukając tematów najłatwiejszych do zamaskowania istotnych myśli. Ale rwały się one na usta mimowoli i uparcie. Męczyli się tym i pomimo radości spotkania ciężyli sobie oboje. Wreszcie Kasia spytała wahająco. Powiedział pan, że jest tu przejazdem. Skąd? Jadę ze Szwajcarii, gdzie zwiedzałem gospodarstwa małorolnych, a głównie mleczarstwo. Chciałbym zastosować do naszych warunków niektóre wzory. Więc zajmuje pana gospodarstwo? Architektura wszakże była pańskim celem. I nie wyrzekam się tego fachu, jakkolwiek skieruję go ku budownictwu wiejskiemu. Bardzo jest zaniedbane. Pole do działania nadzwyczaj szerokie i wdzięczne. Pragnę na nim rozwijać swoją pracę i dążenie, by wsie nasze udoskonalać pod tym względem. Ale jako gospodarz na roli chcę i muszę dbać również o kulturę własnej zagrody i moich współbraci. Jest dużo do roboty, że zaś mamy sporo łąk w naszych okolicach, przeto i mleczarstwo i hodowla przedstawia dział do rozwoju bardzo podatny. A jakże postępują prace architektoniczne pani? Kasia machnęła ręką z niechęcią. Ta budowla pani we Lwowie wyborna. Powinna być dla pani zachętą do dalszej pracy i to nie byle jakiej. Słyszałem, że pani stara się o koncesję. Nie mówmy o tym. Tak, miałam dużo projektów, plany mam wykończone, ale... Umilkła i znowu nastała kłopotliwa chwila milczenia. Wieczór zapadał. Na placu Świętego Marka otoczyły ich rzesze skrzydlate gołębi. Rozwiewne, szumne skrzydła białe, popielate i srebrzysto lśniące sypały się zewsząd, opadały masowo na przechodniów. Gruchały żewliwie i radośnie, spacerując swobodnie po tym swoim placu. Różowe refleksy zachodu barwiły nieskalane pióra tonami purpury, tęczą mieniły się smukłe szyje ptaków, dzioby miały

0: barwę korala. Dziwna pogoda była w tym poufałym i przyjaznym obcowaniu ptaków z ludźmi. Andrzej i Kasia, owiani skrzydłami tych pieszczochów bałopiórych, spojrzeli na siebie śmielej i oboje się uśmiechnęli, bo nadleciało ku nim wspomnienie. Pamięta pani gołębie na podwórzu, w domu, gdzie pani mieszkała we Lwowie? U poczciwych łyszoniów, pamiętam. Pan im porobił klatki obok mego okna i budziły mnie raniutko gruchaniem. Nazywaliśmy je nasze gołębie. O, dobre to były czasy studenckie, wesoło, swobodnie. A wszelkie kłopoty pokrywał dobry humor i wiara w przyszłość, dodał Dębosz. Często i pańska energia przyczyniała się do polepszenia humoru. Byłeś, kolego, jedynym przyjacielem wyzbytym zupełnie egoizmu. Chyba nikt z naszej paczki nie zapomniał waszego serca, ani ja tym bardziej, dodała prędko. Spojrzał na nią bystro i spuścił oczy. Wydała mu się wzruszona. Odczuł, że jest nieszczęśliwa. Odgadywał powód, lecz milczał. Ale raz draśnięta struna jej uczuć nie mogła już dłużej być niemą. Chodzili po placu Piacety, błądzili po wąskich uliczkach Wenecji, zatopieni w rozmowie już szczerej, już ufnej, jak dwoje rodzeństwa, jak prawdziwi przyjaciele. Kasia pod wpływem jego serdeczności sama nie wiedziała, jak i kiedy zwierzyła mu swoją mękę i swój zamiar wyjazdu do Neapolu. Wyznanie jej sprawiło na Andrzeju ogromne wrażenie, lecz nie było dla niego rzeczą nieprzewidzianą. Gdy dał jej to delikatnie do zrozumienia, zdziwiła się, uczuła się nawet dotknięta. Skąd pan mógł przeczuwać moje przeżycia, wszak pan męża mego nie znał? Jednakże dla mnie większą niespodzianką było za mąż pójście pani, tak nagłe, niż obecna sytuacja. Państwo oboje pochodzicie z tej samej sfery, ludzi możnych i świetnie urodzonych, ale pani charakter, pani usposobienie, pani ideały tak się bardzo wyodrębniają od indywidualnych cech pana Zebrzydowskiego, że nie można było wątpić, iż przyjść musi chwila obecna. Kasia milczała. Siedzieli na ławce pod kolumnami Pałacu Dożów. Oczy młodej kobiety, zanurzone w roztoczy lagun, przyćmiły się chmurą niechęci z powodu jego słów. Uczuła leciutkie drgnienie nagłego niezadowolenia, że wszczęła tę rozmowę. Dębosz odgadł jej myśli. Brwi zsunęły mu się na czole. Rzekł trochę głuchym głosem: daleki jestem od analizowania psychiki pana Zebrzydowskiego i nie mam do tego prawa. Ale psychika drugiej koleżanki, którą znam i wysoko cenię, to co innego i do zrozumienia jej mam prawo. Prawo przyjaciela bardzo oddanego. Umilkł na moment, po czym mówił znowu, patrząc jasno w oczy Kasi. Pan Zebrzydowski, urokiem swoim, bo zdaje się, że to się tak nazywa, nagiął pani duszę i serce do siebie, po prostu zasugestionował panią. Pod wpływem tej narkozy pani dała się nagiąć jego woli. Ale pani nie złamała się i pani się nie złamie, bo to nie leży w jej charakterze. Pani się już ocknęła. Tylko oszołomienie dotąd nie minęło, gdyż zbyt silny był dur i dlatego właśnie, by ten niebezpieczny dur naprawdę nie złamał pani, jechać tam nie radzę. Pani tam jechać nie może. Dlaczego? Wszak jeśli ja trzeźwieję, moim obowiązkiem jest ocalić mego męża od takiego duru, od zatraty. Pani go nie ocali. Dlaczego? Bo to nie jest dur, to natura. Kasia zamyśliła się, jak on przeczuwał wara. Czyż on go znał?
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.
2: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

0: Opowieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Dębosz mówił dalej, nie patrząc już na nią. Natura i szał sprzeciwu nie znoszą, dopóki nie nastąpi wyładowanie i zmęczenie. Wtedy dopiero można reagować. Więc ja teraz... Pani teraz powinna wrócić do Kromiłowa, by ukoić stargane nerwy i uspokoić burzę wewnętrzną. Pani musi być mocna i silna. Przed panią dużo walk, zmagań się z sobą i z losem, ale pani przezwycięży się i pani zwycięży. Czy to będzie zwycięstwo nad złym losem, czy zwycięstwo nad sobą? W każdym razie będzie to triumf jej siły duchowej, jej natury nad słabością innych. Kasia spuściła głowę. W słowie innych odgadła wara i uczuła gorzki żal, że nie zdołała zatrzymać go przy sobie, że on potrafił nagiąć ją do siebie, a ona była tak słaba. Dębosz, jakby czytając w jej myślach, mówił łagodnym, miękkim głosem. Nikt się z nas nie spodziewał, że pani, właśnie pani, poświęci najpiękniejszą swoją przyszłość, wybitne zdolności, marzenia, których byłem świadkiem we wspólnej pracy, że wszystko to pani złoży w ofierze tak łatwo i bezkrytycznie. Umilkł, ale Kasia wiedziała, co chciał powiedzieć. Jako przyjaciel pani pragnąłem dla niej szczęścia. Pani mi wybaczy, nie wierzyłem w trwałość jego. Znam pani zapatrywania socjalne, więc ani na chwilę nie wątpiłem, że ideał rodzinnego ogniska pociągnie panią i że pani rodzinę założy. Ale nie tak nagle i nie taką. Zapewne wdzieram się zbyt śmiało w tajniki pani życia, jednakże zawsze tylko na zasadzie przyjaźni czynię swoje uwagi. I twierdzę, że prawdziwy ideał rodziny, w której ognisko nigdy nie wygasa, musi się składać z dwojga ludzi stworzonych dla siebie i stworzonych w ogóle dla rodzinnego gniazda. Bo nie wszyscy odpowiadają takiemu powołaniu. Dwoje ludzi o różnych zapatrywaniach na świat i życie, ludzi, których natury indywidualnie zdają się pochodzić z dwóch odmiennych planet, mogą się ze sobą wybornie bawić, ale nigdy nie wiązać się na wspólne, długie życie. Taki konglomerat staje się wkrótce nieszczęściem dla jednej strony, o ile nie dla obojga. Pod strzechą takiego domu płomień rodzinny nie rozpali się świetnym stosem, lecz będzie się tlił, pełzał w popiele zwątpienia, aż zgaśnie bezpowrotnie. W takim związku, skoro się nawet stworzy rodzinę, nigdy ładu nie będzie. Pozostanie zawsze tylko sztuczny zlepek dwojga męczenników skutych obowiązkiem i wspólnością życiowych spraw, lecz duchowo obcych sobie i rozgoryczonych neurasteników. Zdawałoby się jednakże, że miłość to najlepszy probierz do szczęśliwego doboru i związku, rzekła Kasia w głębokiej zadumie. Dębosz wniknął oczyma w ciemny brąz jej źrenic. Twarz jego męska, energiczna, miała wyraz niemal surowy. Miłość? Tak, ale wtedy tylko, gdy poczęta jest ze źródeł duszy, z tych najtajniejszych źródeł, które biorą początek w rdzeniu ducha ludzkiego. Skoro dwa takie duchowe uczucia jednej miary i wartości spotkają się ze sobą, choćby pociągnięte początkowo porywem zmysłów, wtedy ognisko domowe zapłonie jasno i równo. Gdy jednakże podłożem takiej pseudomiłości jest szał, zachwyt polegający na zewnętrznych walorach, że już nie wspomnę o przyczynach innego rodzaju, wiążących tak często ludzi węzłem małżeńskim, wtedy dom przestaje być domem, a jest sceną przygotowaną do dramatu cichego lub głośnego albo areną dla skandalu i sensacji. Andrzej umilkł. Mrok otulił ich szarą płachtą, po której ślizgały się jaskrawe hafty blasków z latarń na piacecie. Długa złota igła światła przekłuwała lagunę od przystani aż ku klasztorowi San Giorgio, tańcząc na spokojnym lustrze wód. Po chwilowej ciszy, mąconej tylko lekkim szmerem ludzkiego gwaru z oddali, nagle Kasia powstała. W oczach jej palił się jakiś żar szczególny. Dębosz patrzył na nią ciekawie, ona wyciągnęła do niego rękę. Do widzenia. Już późno, idę do siebie. Czy mogę odprowadzić panią? Proszę, mieszkam nad Canal Grande. Poszli bez słowa. Wsiedli do gondoli. Kasia wymieniła pensjonat i popłynęli, znowu nic do siebie nie mówiąc, czas dłuższy. Wreszcie Kasia rzekła niechętnie. Jak ponure są te łodzie wieczorem. Wracam zwykle wcześnie do mieszkania, aby nie płynąć po tej ciemnej wodzie tymi czarnymi gondolami. Wstrząsnęła się. Ja radzę pani wyjechać stąd jak najprędzej. Dokądże pojadę? Powiedziała to smutno i z przejmującym bólem. Wysiadając z gondoli, w milczeniu podała mu rękę. Rozstali się. Andrzej nie spytał, czy może ją nazajutrz odwiedzić. Jej twarz blada i gorejące oczy miały w wyrazie coś takiego, że uczuł się względem niej onieśmielony. Na drugi dzień, w południe, podano jej bilet wizytowy Dębosza. Przyjęła go w salonie pensjonatowym. Zauważył od razu, że była jeszcze bledsza niż wczoraj. Miała podkrążone oczy i lekko nabrzmiałe powieki. Zdławił go żal. Musiał zapanować nad sobą, by nie ucałować jej ręki zbyt gorąco. Przyszedłem panią pożegnać. Jak to, pan wyjeżdża? Tak, pani, muszę. Pozwoliłem sobie na parę dni takiego zbytku, wracając ze studiów w Szwajcarii, jak to już opowiedziałem wczoraj. Zboczyłem dużo na południe, by zobaczyć Wenecję. Miałem szczęście. Spotkałem panią. Trzeba wracać do pracy, do domu. Otworzyła oczy szeroko, zdumiona. Pan ma dom rodzinny? Tak, dom swój w Zagórzanach, matkę i brata, który jest w szkole. Ach, więc po dawnemu. Myślałam, że pan już żonaty. Nie, pani. Jej zrobiło się jakoś lżej. Doznała wrażenia, że ktoś bliski został przy niej, że nie jest sama. Patrzyła na niego. Był lekko zmieszany i miał spuszczone oczy. Więc pan dziś odjeżdża. Chciała powiedzieć, opuszcza mnie, lecz się wstrzymała. Za parę godzin, a pani? Ja? Zawahała się, odczuł, że zadrżała. Ale wnet odrzekła, udając swobodny ton głosu. Mówiłam panu, dokąd jadę. I pani nie zmieni projektu i pani sądzi, że jej sił starczy. Nie miałabym ich tylko na powrót do pustego domu. Do domu, nad którego dachem rozwiał się dym. Porwał jej ręce w uścisk serdeczny. Droga pani koleżanko, niech pani nie przyczynia się sama do zupełnego wygaśnięcia domowego ogniska. Niech pani wróci. Niech pani to ciepło domu swego zachowa. Niech je pani pielęgnuje pieczołowicie z wiarą, że mąż zatęskni sam do ciepła waszego domu i wróci. Pomimo wszystko wróci i będzie pani wdzięczny za zachowanie tego ognia. A może potem, razem, oboje już nie pozwolicie, by wygasnął i zapłonie na nowo. Nie płonął nigdy. Wybuchnęła, błysnął świetną rakietą i zgasł. Czy pan sądzi, że z popiołów takich może się rozpalić znicz? Niech pan będzie szczery. Nie chcę komunałów. Sama widzę i przeczuwam prawdę. Przeczucia bywają niekiedy mylne. Gorsze jest ujrzenie prawdy. I dlatego raz jeszcze błagam panią, nie jedź tam. Właśnie chcę zobaczyć, chcę zgłębić całą przepaść mojej ruiny. Pani Kasiu, może mnie ta świadomość dopiero otrzeźwi. A jeśli przeciwnie? O nie, pan miał słuszność, ja za silna jestem, by ginąć dla mrzonki i za ambitna. I pani pojedzie taka sama? Czyż brat pani pozwolił jej wyruszyć samej na tego rodzaju wycieczkę? Nie opowiadałam się nikomu. Nikt z rodziny nie wie, gdzie jestem. Gdyby Kromiłów wywędrował z kraju, zapewne powstałby alarm i protesty, ale ja... Gorycz przez usta pani przemawia. Gdybym ja mógł, gdybym był w możności i w prawie, zawołał. Okropny ból i niepokój wyrył się na jego twarzy. Oczy pociemniały z wrażenia. Panie Andrzeju, pan jeden wie, gdzie jestem i dokąd jadę. Oni tam zapewne dowiedzieli się już, że brałam paszport zagraniczny, ale więcej nie wiedzą nic. Proszę i ufam, że pan spotkanie się ze mną zachowa w zupełnej tajemnicy. Wszak mogę na to liczyć? Tak, pani najdroższa, ale z warunkiem, że ja będę zawsze wiedział, gdzie pani jest i co się z panią dzieje. Podała mu ręce. Dobrze. Przyjaźń pańska będzie może często jedynym ciepłem i ucieczką moją w chwilach ciężkich, a tymczasem niech pan chwilkę zaczeka. Wyszła z salonu, w minutę wróciła, niosąc dwa duże albumy i pudełko ciężkie owinięte w papier. Chciałam pana prosić, drogi kolego, o wręczenie tych rzeczy pewnemu chłopczynie w Kromiłowie nazwiskiem Tomek Kostrzewa. To go zaciekawi. Proszę mu powiedzieć, mój Boże, czy napisać do niego, gdyby pan nie chciał osobiście, że wrócę i żeby się nie martwił, a tymczasem skorzystał z tego, co zostawiłam i żeby się stale uczył w szkole miejscowej do czasu, aż wrócę. Łzy zaszkliły w jej oczach. Dębosz nic nie rozumiał, ale zgiął się do rąk Kasi i długo oderwać ust od nich nie zdołał. A ona, jakby nagle uspokojona, zawołała prawie wesoło: mam świetną myśl. Pojedziemy razem przez laguny, jedną stację do Mestro, a stamtąd już różne powiodą nas drogi.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

ona dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma ja. Tu mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma ja. Tu mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma ja. Tu mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma ja. Tu mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zawolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały.

ten ciepły piec, cichy kąt nie ma jak ma. Kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak mamy. Cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak ma. Kto nie wierzy, jego żyje.

0: Autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: Radio Pogoda.
1: Mówiłam tobie już 50 kilka razy, żebyś już poszedł.

0: Najgoręcej, najserdeczniej pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda. Jan Miodek.
1: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mieszka?

stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego, trochę inny.

0: cicho zbyt długo brał kąpiel, a gdy wyszedł, stłumiłam coś w sobie. Karpia miał w zębach, karp był na święta, ale trudno, niech stracę na zdrowie. Chwilę patrzył przed siebie w milczeniu, westchnął ciężko i wyszedł na schody. Już po godzinie wrócił z pianinem, widać musiał, miał swoje powody. Trochę inny od innych dziwny pan, inny od innych pan.
1: Trochę inny od innych dziwny pan, inny od innych pan.
0: Pani sama tak mieszka? Powiedział, mimochodem pogładził po głowie. Ale nic więcej, dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny pan.